0: z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Kto z nas nie marzy już o wakacjach? Najlepiej w Hiszpanii, to oczywiste. Żar leje się z nieba, ocean, morze, no w najgorszym razie basen hotelowy na wyciągnięcie dłoni i spokój. Tylko co my z tym spokojem zrobimy? Czy to samo, co dzisiejszy patron, XVI-wieczny pasterz z upalnej Hiszpanii? Bo on, siedząc pod drzewem, dającym mu trochę cienia i zerkając raz po raz na wypasaną trzodę, całą swoją uwagę skupiał na kartce papieru. A ponieważ samodzielnie uczył się w ten sposób czytać, więc o pomoc w zrozumieniu niektórych słów prosił przejeżdżających w pobliżu ludzi. Ci zaś, chyba tylko z litości na widok małego obdartusa, nie kazali mu od razu wracać do przerwanej pracy, tylko pomagali. I tak dzień po dniu i rok po roku. Chłopiec dorósł, opanował sztukę czytania. Zmieniły się także kartki w jego dłoniach, ale nie zmieniła się ich treść, bo wszystkie one były drukowanymi na użytek biednych żywotami świętych. A gdy osiągnął już wiek męski, zapragnął być taki jak ci, o których czytał, i zapukał do bramy klasztoru franciszkanów. Bracia najpierw uznali go za włóczęgę, ale po pewnym czasie odkryli pod łachmanami prawdziwy brylant. Podkreślam, brylant, a nie diament, bo jak się okazało, nasz patron Paschalis Bailon Jubero lub po prostu Pascal Bailon do klasztoru trafił już duchowo oszlifowany przez lata lektury i modlitwy, której oddawał się wypasając trzodę pod upalnym słońcem Hiszpanii. Co prawda nie wypoczywał wtedy, ale myślę, że może być idealnym patronem, gdy chodzi o mądre spożytkowanie swojego czasu.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Bernard powiedział: taka jest wola Boga, który chciał, abyśmy wszystko mieli przez Maryję. Jeśli zatem posiadamy jakąś nadzieję, jakąś łaskę, jakiś dar zbawienny, wiedzmy, że jej to zawdzięczamy.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Hey, Raymond.
1: Hola, familia.
2: Hey, Ray.

0: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. www.radiokatolickie.pl.
1: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków. Amen.
2: Dziś uroczystość w niebo wstąpienia Pańskiego. Jezus przyszedł na świat, wychowywał się w zwykłym domu. Tak wiemy, tak wierzymy. Potem był z apostołami, został zabity, zmartwychwstał. No i zakończył misję i wrócił do Ojca. I dziś patrzymy na taki moment, na tych apostołów, którzy zostają sami, ze wzrokiem wbitym w niebo, trochę nie wiedząc, co zrobić. Duch Święty jeszcze nie stąpił, oni tego nie rozumieją, co to znaczy, że on ma stąpić. Na razie tylko tyle wiedzą, że mistrz odszedł, a oni kompletnie nie wiedzą, jak to poskładać w całość. Czy wiedzą coś?
3: No tak, to co oni wiedzą, co rozumieją, ja myślę, że to jest sprawa absolutnie drugorzędna. Najważniejsze jest to, że Pan Jezus wie, co ma być, co ma się wydarzyć i jak to dalej wszystko będzie funkcjonowało. On jest Bogiem, on jest wszechwiedzący, on ma plan. Także na życie apostołów, nawet jeżeli oni o tym nie wiedzą, tego nie rozumieją, nie są w stanie zaakceptować na tym etapie. Niemniej my, patrząc z perspektywy czasu, wiemy, że to w niebo wstąpienie Pana Jezusa otworzyło absolutnie nowy rozdział w ich życiu. Nowy rozdział w ich relacji z Panem Bogiem. Taki już oparty rzeczywiście o moc Ducha Świętego, o wsłuchiwanie się, o rozeznawanie woli Ducha Świętego, o to taką współpracę z Jego łaską, zrozumieć, odkryć, jak to robić i to robić. To jest, myślę, to, co zaczęło się dokonywać od tego momentu.
2: To może być cenna nauka dla nas, jeżeli czujemy się tacy właśnie zagubieni, czekając, co ma się wydarzyć, wierząc w to, że jest ktoś, kto to po prostu wszystko ogarnia. No i dziś będziemy o tym mówić. Taka anatomia trochę też ogarniania siebie. A zaczynamy od czytania z Dziejów Apostolskich, rozdział pierwszy, wersy od 1 do 11.
4: Pierwszą księgę napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje. Ukazywał się im przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Słyszeliście o niej ode mnie, mówił. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział im: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą. Ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus wzięty od was do nieba przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba.
2: Może zacznijmy od początku. Kim był Teofil? Bo tu napisano: pierwszą księgę napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał.
3: Tak, to co z całą pewnością możemy o Teofilu powiedzieć, to to, że był adresatem pierwszej księgi i adresatem drugiej księgi, którą święty Łukasz napisał. Bibliści zgadzają się w większości z tezą, że istniał konkretny Teofil, człowiek, któremu Łukasz dedykował niejako tę księgę, dla którego może tak pisał, ale to imię Teofil możemy również odczytywać w takim kontekście symbolicznym. Teofil to ten, który miłuje Boga. A więc jest to list do każdego z nas. Jest to księga napisana dla każdego z nas, którzy miłujemy Boga, którzy chcemy z Bogiem budować relacje, którzy chcemy poznawać Go, chcemy z Nim żyć, chcemy dać Mu się poprowadzić, chcemy zrozumieć to, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy.
2: Jezus odchodząc nie zostawił ich samych, znaczy oni czekali na wstąpienie Ducha Świętego. To się nie stało zaraz. Tutaj napisane jest: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. A oni go pytali: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? No, bez Ducha Świętego nijak nie da się zrozumieć tego wszystkiego. Nie składa się do kupy to.
3: To prawda. I tutaj mamy tak naprawdę, my już w tej chwili w Kościele przeżywamy nowennę przed zesłaniem Ducha Świętego. Jesteśmy w trakcie tej nowenny. I jest to jedyna nowenna, którą Pan Jezus ustanowił i która jest zapisana na kartach Pisma Świętego. Pan Jezus kazał im odchodzić z Jerozolimy i modlić się, oczekując na wstąpienie Ducha Świętego. Wiemy, że to po tej 9-dniowej modlitwie dokonało się rzeczywiście w dniu Pięćdziesiątnicy. Jest to niesamowite, ponieważ widzimy Jezusa, który w tym momencie już wie, że czas tłumaczenia uczniom, wyjaśnienia im wszystkiego tego, co zamierzał im wyjaśniać, przeminął. To, co byli w stanie zrozumieć i przyswoić, zrozumieli. Cała reszta jest dla nich zakryta. To pytanie o to, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela, w zasadzie jest takim pytaniem, które pokazuje, no, że Jezus poniósł dużą porażkę, jeśli chodzi o edukowanie swoich uczniów, bo nie udało mu się przekonać ich, że jest Mesjaszem, że nie przyszedł tutaj ustanawiać Królestwa Izraela, że przyszedł w innym celu, że Królestwo Jego nie jest z tego świata i jesteśmy tego Królestwa zaproszeni i mamy to Królestwo nie z tego świata tu i teraz, prawda, budować dzięki Jezusowi, dzięki przynależności do Niego, dzięki Jego mocy, Jego Ducha Świętego. Więc Pan Jezus tutaj przestaje już tłumaczyć, a jedyne, co robi, to motywuje ich do oczekiwania na Ducha Świętego. Oni do końca nie wiedzą na kogo, nie wiedzą, co ma się wydarzyć, ale to, co jest najważniejsze, rozumieją, że mają oczekiwać. I to robią.
2: To dla nas bardzo ważna postawa. I w ogóle bardzo ważna postawa, jeżeli nie wiem, jakoś sobie nie wyobrażam przeszłości, rzeczywistości, może nie muszę. Mhm. To jest napisane, że plany Boże są większe niż nasze.
3: To prawda i my się ciągle z tym zderzamy, dotykając pewnej ściany niezrozumienia wielu rzeczy, które się w naszym życiu wydarzyły, wydarzają, tego dlaczego tak, a nie inaczej Pan Bóg te nasze losy prowadzi, dlaczego nie reaguje, nie interweniuje tak szybko, jakbyśmy chcieli, że nie odpowiada tak, jakbyśmy chcieli. Na te pytania no, nie znajdujemy często satysfakcjonujących odpowiedzi, ale ponieważ wiara jest naszą relacją z Panem Bogiem, to Bóg zaprasza nas do tego, żebyśmy się w tą relację zaangażowali. Żebyśmy może mniej skupiali się na sobie, swoich oczekiwaniach i tym, co my chcemy zrozumieć, jakie odpowiedzi chcemy znaleźć, ale bardziej pozwolili się Mu poprowadzić każdego dnia naszego życia tak, jak On tego chce. Wypełniając w sposób możliwie dobry swoje obowiązki, powołania życiowe, zadania wynikające z pracy, którą pełni, którą realizuje, zachowując w tym wszystkim naukę Jezusa, zachowując w tym wszystkim Jego przykazania. Żyć życiem chrześcijanina i pozwalając na to, żeby Pan Bóg objawiał nam to, co chce wtedy, kiedy On będzie chciał. Żeby odpowiedzi na pytania, które nas dręczą, udzielał nam w tym momencie, kiedy to będzie dla nas najlepsze, kiedy będziemy w stanie je przyjąć. To jest trudne, ale z drugiej strony jest to postawa, dzięki której my bardziej się skupiamy na Jezusie, a mniej na sobie. A o to by w naszym życiu chrześcijańskim chodziło i powinno chodzić coraz bardziej, żeby kręcić się wokół Jezusa, a nie wokół siebie.
2: Jeszcze Duch Święty nie stąpił, ale Jezus już nad nimi czuwał, dlatego że przyszli dwaj mężowie w białych szatach i rzekli: mężowie z Galilei, dlaczego stoicie, patrujecie się w niebo? Czyli jakby, no on wiedział, że oni tego nie zrozumieją, że to nie jest ten poziom, Duch Święty coś innego wnosi. Więc po prostu posłał im jeszcze dwóch facetów, którzy mówili im: panowie, no to marzenie mieć takich aniołów, co?
3: My mamy takich aniołów. Ja jestem przekonany, że Pan Bóg nam posyła ciągle ludzi i różne natchnienia nam daje bezpośrednio już od Ducha Świętego i daje nam swoje słowo, które słyszymy w czasie liturgii mszy świętej i przez konfesjonał, posługę podspowiednika też czasami przyjdzie i w różnych innych okolicznościach, czy przez jakiś film, nawet The Chosen, prawda, który osobiście bardzo lubię. Pan Bóg różne sposoby, albo przez kolegę z pracy, albo przez sąsiada, przez znajomego, przez męża, żonę, dzieci, rodziców. Pan Bóg przychodzi z takimi słowami, z takim troszeczkę puknięciem: popatrz na mnie, przypomnij sobie o mnie, czekam na ciebie, prowadzę ciebie, nie opuszczam ciebie, jestem w twoim życiu obecny, więc nie martw się nadmiernie, oderwij swoje serce, podnieś swoje oczy, popatrz się na mnie, popatrz się w moim kierunku, daj mi się poprowadzić. Mamy takich aniołów, ponieważ Bóg wie, że my potrzebujemy ciągłej stymulacji do tego, by z Nim żyć, by Go szukać, by dla Niego czas znajdować i nas stymuluje.
2: Za chwilę przeczytamy fragment z listu św. Pawła Apostoła do Efezjan.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan, rozdział 1, werset 17 do 23.
1: Bracia, Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, niech da wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przeogromna Jego moc względem nas wierzących, na podstawie działania Jego potęgi i siły. Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko głową dla Kościoła, który jest Jego ciałem, pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami.
0: Bóg wskrzesił Jezusa z martwych i posadził po swej prawicy na wyżynach niebieskich ponad wszelką zwierzchnością, władzą, mocą i panowaniem i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. Święty Paweł widział daleko naprzód, a te słowa w zasadzie odnoszą się do wszystkich pokoleń. Nie ma innego imienia niż imię Jezus,
2: który moglibyśmy być zbawieni. Jest Panem i Zbawicielem, jest Panem i Bratem, jest kimś, kto jest wszechpotężnym Bogiem, od którego wszystko zależy, który dał nam istnienie, jest początkiem naszego istnienia i celem, do którego zmierzamy, czyli kresem naszego istnienia tutaj na ziemi, a zarazem jest kimś, kto jest bardzo bliski nam, bardzo zaangażowany w relacje z nami, budowanie tej relacji, bo tylko w relacji z Nim możemy odzyskiwać utracony przez grzech obraz i podobieństwo do Boga i odkrywać na nowo swoją godność i to, o czym wcześniej piszę, prawda, to kim jesteśmy i dokąd zmierzamy.
0: To jest piękne to już na początku tego listu, że Paweł mówi, żeby Ojciec dał nam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. To, co dla nas jest najważniejsze i pierwsze, to po prostu poznać Boga, być blisko Niego.
2: Tak, i z jednej strony może powiedzieć, Paweł troszeczkę się modli, a troszeczkę po prostu życzy tego Efezjanom, a ponieważ Efezjan tutaj nie ma i przypuszczam, że żaden nie słyszy w tym momencie tego naszego rozważania, to jest to słowo skierowane do nas, tych wszystkich miłujących Boga, tych wszystkich teofilów i teofilek, którzy pragniemy żyć z Jezusem, pragniemy Go poznawać, żebyśmy wiedzieli, gdzie jest źródło tego poznania. Źródło poznania Boga jest w samym Bogu. Bóg daje nam swojego Ducha Świętego, czyli daje nam siebie też,

0: wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości nas przeznaczył dla siebie. I teraz Paweł dalej pisze w tym liście właśnie o tym, niech wam da Pan Bóg to poznać, że zostałeś wybrany przed założeniem świata, że zostałeś stworzony dla Boga, że jesteś jedynym stworzeniem na ziemi zdolnym przyjąć miłość i odpowiedzieć na miłość Pana Boga, że jesteś jedynym stworzeniem zdolnym zachwycić się Panem Bogiem, pozwolić Mu się oczarować, ogarnąć Jego nieskończoną miłością i przyjąć to rozpalenie miłością Twojego serca, byś jakoś chociażby troszeczkę na tą miłość Bożą swoją miłością odpowiedział. My czasami zapominamy o tym, o czym tutaj święty Paweł pisze, że przeznaczeniem naszym jest zająć miejsce wśród świętych, że być dziedzicami Boga, współdziedzicami Chrystusa, że to jest bogactwo chwały, że nawet jeżeli tutaj na ziemi przeżywamy różnego rodzaju trudności, cierpienia, zmagania, przeciwności, jesteśmy okaleczeni przez grzech, przez różnego rodzaju okoliczności grzeszne, czy niszczące, zniewalające, to ostatecznie Bóg chce prowadzić nas przez to wszystko, co się tutaj na ziemi dzieje, po to, żebyśmy osiągnęli świętość, czyli pełnię doskonałości, którą Bóg dla nas zamierzył, podobieństwo do Niego absolutne i byśmy mogli w tej rzeczywistości nieba nieustannie już trwać i się Bogiem cieszyć i Boga uwielbiać także we wszystkim tym, co tutaj na ziemi, czego nie rozumieliśmy, czego żeśmy nie wiedzieli. A to, że jest to możliwe, to Paweł o tym pisze, że Bóg potwierdził właśnie przez to, że wskrzesił Jezusa Chrystusa z martwych. To właśnie zmartwychwstanie Jezusa jest takim namacalnym dowodem, że Bóg jest w stanie dokonać tego, co obiecał. Że jest w stanie zapewnić nam to miejsce w niebie.
1: Gdybyśmy byli mocno zdezorientowani, też życiowo, ale i w wierze, i czekali na Ducha Świętego, oczywiście nie wstąpi. A tu jest napisane, i wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko głową dla Kościoła, który jest Jego ciałem. Czyli będąc w Kościele, jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem.
0: To prawda, będąc Kościołem jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem, jesteśmy oblubienicą Chrystusa, którą sobie poślubił na krzyżu i specjalnie dał nam tą rzeczywistość Kościoła po to, żebyśmy my mieli dostęp do tych wszystkich środków, których potrzebujemy, by ten cel zamierzony dla nas, obiecany nam, wysłużony przez Jezusa na krzyżu, byśmy ten cel mogli osiągnąć. Właśnie przez posługę Kościoła, przez posługę głoszenia słowa, przez posługę sprawowania sakramentu, przez posługę modlitwy, przez posługę jedności, przez posługę miłości. My odkrywamy to, kim jesteśmy, rozpoznajemy na nowo swoją godność, ale też otrzymujemy środki do tego, by ten cel osiągnąć, by do tego celu dojść. I nawet jeżeli, właśnie, to jest bardzo ważne, wszystko jest poddane pod stopy Jezusa. I warto się czasami zastanowić nad tym, co w moim życiu nie jest poddane pod stopy Jezusa. To wszystko, z czym ja sobie nie radzę, z czym jestem słaby, grzeszny, zniewolony, albo w czym jestem bardzo zarozumiały i samowystarczalny, to są rzeczy, które nie są poddane pod stopy Jezusa jeszcze. Przeze mnie. Ja mam tą władzę, żeby poddać pod stopy Jezusa swoje życie, żeby niejako uniżyć się, ale też poddać się Jego zbawczej mocy, pozwolić Jezusowi w sobie zwyciężać. Jezus chce, żebyśmy byli zwycięzcami. Poddanie się pod stopy Jezusa nie oznacza stanie się podnóżkiem Jezusa. Ale jeżeli my się poddajemy pod stopy Jezusa, to podnóżkiem Jezusa staje się nieprzyjaciel, który nas gnębi, który nas od Boga odciąga, który nas próbuje pozbawić tego dziedzictwa. Więc im bardziej przychodzimy do Jezusa, tym bardziej potęga szatana jest w naszym życiu zdeptana, a my uzyskujemy potęgę i moc Boga do tego, by osiągnąć cel naszego istnienia, jakim jest niebo.
1: O niebie jeszcze za chwilę będzie. I za chwilę wsłuchamy się w słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 28, werset od 16 do 20.
1: Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam, gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: „Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.
0: To pierwsze zdanie jest takie proste, ale ciekawe. 11 uczniów udało się do Galilei, na górę, tam, gdzie Jezus im polecił. 11 uczniów, ci uczniowie noszą w sobie rany zła, bo nie jest ich 12, tylko 11.
2: Noszą sobie rany swoich własnych osobistych porażek. Nie skupiamy się tylko na Judaszu, prawda? Jego zabrakło, ale Piotr. Każdy z nich był uciekinierem. Jedyny Jan, który jakoś tam honor całej tej brygady ratuje, pozostając pod krzyżem Jezusa. Noszą sobie najrozmaitsze rany, jak widzimy, nawet cały czas noszą sobie różnego rodzaju wątpliwości. Mimo że 40 dni Pan Jezus się im objawiał w różnych momentach, różne słowa wypowiadał, że dawał im Ducha Świętego, że jadł z nimi, no to, że jeszcze cuda czynił, jak ten chociażby cudowny połów ryb kolejny nad jeziorem, to cały czas wątpią. No są taką bardzo, jak to się mówi, reprezentatywną grupą dla nas wszystkich tutaj, byśmy powiedzieli. Każdy z nas może się odnaleźć w tej brygadzie. Cokolwiek byśmy w tym momencie nie przeżywali, to warto jest, żebyśmy te słowa usłyszeli jako słowa Jezusa, czy słowa Jezusa, które Mateusz, przepraszam. To ważne jest, żebyśmy te słowa Jezusa dzisiaj usłyszeli jako słowa, które Mateusz zapisał specjalnie dla nas.
0: Udali się do Galilei. Nie poszli na dziedziniec do świątyni jerozolimskiej, tylko poszli do Galilei. Jak ktoś zna Warszawę, to tak jakby poszli na Pragę. To taka słabsza dzielnica. Takie trochę większa bieda. Trochę folklor, można powiedzieć, czasem przesadzam, ale Galilea była takim mniej ważnym miejscem w tamtym czasie w Izraelu.
2: Ale to było miejsce, gdzie wszystko się zaczęło. To było miejsce, w którym Jezus chciał ich widzieć. Może powiedzieć, że tam był początek ich relacji z Jezusem i tu tam też jest początek i tego nowego etapu w ich życiu. Już bez Jezusa obecnego w ciele, a jednak realnie obecnego pośród nich w mocy Ducha Świętego, co zresztą tutaj wyraźnie nam dzisiaj mówi i w tym fragmencie też nam to mówi. Jezus ich daje, gdyby kieruje do początku, żeby oni sobie przypomnieli to pierwsze powołanie, kiedy powiedział im po raz pierwszy: pójście za mną. Teraz chcę im to powiedzieć w inny sposób, ale równie jasny. Chociaż jasność tego przekazu stanie się ich udziałem dopiero za te kilka dni, kiedy otrzymają od Ducha Świętego.
0: Udali się do źródeł. Można tak myśleć o Galilei właśnie. I to jest piękne, że być może my, kiedy nie wiemy, co zrobić, mamy trochę zamieszania, to możemy też szukać w swoich źródłach.
2: Wrócić do pierwotnego spotkania z Panem Jezusem, tak. Do pierwotnej miłości, do tych doświadczeń, kiedy namacalnie dał nam Jezus poczuć, że nas kocha, że nam przebacza, że nas podnosi, że nas nie opuszcza.
0: Bo niektórzy jednak wciąż wątpili.
2: Tak jak i mam się to w różnych momentach przydarza. A to właśnie Jezus podchodzi do nich, tak? Jezus podchodzi do nich. To też jest ważne słowo. Zobacz Jezusa, który podchodzi do ciebie. Przychodzi do ciebie. On nie jest gdzieś daleko, ale on jest bardzo blisko. Przychodzi do ciebie w twojej sytuacji, w takiej, jakiej jesteś. Zapraszając cię do tego, byś spojrzał na początek twojej relacji z nim. Może na to doświadczenie większej, takie bardziej namacalne doświadczenie jego miłości. I podchodzi po to, żeby mówić.
0: No i tych 11, którzy noszą w sobie tą ranę zła, czyli brak Judasza, który się zabił. To straszna historia w ogóle jest. Oni też, jak ksiądz mówił, oni zdradzali i uciekali i wszystko innego robili po prostu, a do tego jeszcze mało z tego rozumieją, o czym też była mowa w pierwszym czytaniu. Do nich mówi w tym momencie Jezus: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tak właśnie pomyślałem teraz, czy to pierwszy raz w Ewangelii padło te słowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego?
2: Nie jestem w 100% pewien, ale stawiam tezę, że tak. Stawiam tezę, że tak. To jest ten wielki nakaz misyjny, który jest w Ewangelii Marka, jest w Ewangelii Mateusza. Gdyby się jakiś biblista dorwał do tego tekstu, to być może powiedzieć, że niewykluczone, że ten tekst został dopisany troszeczkę później. Ale mówię, nie jestem tego w 100% pewien, więc nie będę tego twierdził z całą stanowczością. Niemniej to jest właśnie to słowo, które ukierunkowuje cały Kościół na przyszłość. Tak Jezus po pierwsze mówi, dana mi jest wszelka władza. Potwierdza to. Przychodzi do nas w tej sytuacji, w której jesteśmy, nawet jeżeli wątpimy, nawet jeżeli sobie z czymś tam nie radzimy, jeżeli uznajemy się za ludzi słabych, niegodnych, to Pan Jezus mówi, ja mam władzę, ty nie musisz mieć władzy, ja mam władzę, ja mam władzę, którą się z tobą dzielę. Udzielę ci takiej władzy nad twoim życiem, nad twoim grzechem, nad twoją słabością, żeby ta władza cię nie przytłoczyła, ale żeby pomogła ci śmiało podnosić się z twoich upadków i zmierzać do nieba, do świętości. Ale tam władzę ci daje także po to, żebyś mógł iść przez to życie jako mój świadek, żebyś mógł wypełnić moją wolę w swoim życiu, żebyś tą wolę rozpoznał. Dzisiaj bardzo konkretnie Jezus mówi, co jest Jego wolą w stosunku do nas. My oczywiście będziemy tego słowa słuchali, mówili to do papieża, do kardynałów, arcybiskupów, biskupów, ewentualnie do księży. To może do sióstr zakonnych jeszcze. Ale to jest tylko i wyłącznie nieudolna próba wyłgania się z odpowiedzialności, którą Jezus nakłada na nas. Jezus daje to zadanie całemu Kościołowi w osobie tych swoich uczniów. Więc daje je także nam. Po to, żeby prawda o Jego zwycięstwie nad złem, prawda o powołaniu człowieka do świętości i o tym, że bramy nieba są już otwarte i że Duch Święty dokona dzieła, które Jezus w nas rozpoczął na chrzcie świętym, żeby dotarła do każdego człowieka, żeby każdy to przyjął i przyjmując doświadczał, że tak właśnie jest.
0: A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. To niesamowite słowa.
2: Jakby ktoś miał wątpliwości, tak? Bo chwilę później, prawda, unosi się do góry i znika. Więc Jezus mówi, owszem, tutaj będę w inny sposób, ale będę przez wszystkie dni aż do skończenia świata. I my tego w Kościele doświadczamy. Zobaczmy, że chociażby, no to jest takie najbardziej oczywiste się wydaje, czyli eucharystyczna obecność Jezusa pośród nas. Obecna w Najświętszym Sakramencie, tym w czasie sprawowania Eucharystii, ale także tej obecności, którą możemy adorować w kaplicach adoracji na przykład, czy w tabernakulum. To jest obecność Jezusa. On jest tutaj prawdziwy, pełen chwały, pełen mocy, pełen blasku, pełen miłości. I my w tym blasku Jego chwały, Jego miłości możemy się nieustannie kąpać, zanurzać cali. Możemy się poddawać tym promieniom, które przenikają całe nasze życie, usuwają ciemności, usuwają lęk i uzdrawiają i przywracają nadzieję. Ważne jest to, żebyśmy w to wierzyli, żebyśmy nie dali sobie z serca wyrwać prawdy tej obietnicy, realności tej obietnicy, bo diabeł robi wszystko, żeby nam to wszystko z serca usunąć. Ale Jezus jest większy niż diabeł.
0: Jak jesteśmy tacy trochę zagubieni, bo to są obietnice, one się oczywiście spełniają, przychodzi Duch Święty, ale jak jesteśmy tacy zagubieni, nie wiemy, co zrobić. Trochę jak ci apostołowie, którzy gapią się w niebo, nie wiedząc, co teraz.
2: No to słuchać Jezusa. To właśnie Pan Jezus po to tych dwóch przysłał, żeby przypomnieć im, bo to, co już rozważaliśmy w pierwszym czytaniu chociażby, kazał im nie odchodzić z Jerozolimy. Czyli wracajcie do Jerozolimy, wracajcie do Wieczernika, i na razie tylko to. Pan Jezus im nie mówi już, co będzie dalej. Co będzie dalej, to im powiedział tutaj w tym wielkim nakazie misyjnym, owszem, ale to jest tak nierealne, że oni tego najprawdopodobniej zupełnie nie przyswajają. Więc jedyne, co mają zrobić, to czekać na to, że spełni się obietnica Jezusa. Czekać na spełnienie tej obietnicy Jezusa, czyli czekać na zesłanie Ducha Świętego. I my, jako że trwamy w Kościele w nowennie, przed tą niesamowitą uroczystością, którą będziemy już za tydzień obchodzili, może właśnie powinniśmy się w tym tygodniu skupić na czekaniu. Jeżeli mamy doświadczenie tego, co pan powiedział, bezradności, niewiedzy, słabości, no to nie kombinujmy. To włączmy się w tą nowennę przed uroczystością zesłania Ducha Świętego. Prośmy codziennie o to, żeby Duch Święty do nas przyszedł, żeby wypełnił nas na nowo swoją miłością, żeby odnowił w nas działanie tych darów i charyzmatów, które otrzymaliśmy w czasie chrztu i w czasie sakramentu bierzmowania, żebyśmy zaczęli wreszcie z tą łaską współpracować, żebyśmy te dary i charyzmaty rozpakowali i korzystali z tego dobrodziejstwa, które od niego otrzymujemy. Tak, żeby ten dzień pięćdziesiątnicy stał się dla nas rzeczywiście odrodzeniem w Duchu Świętym. Nowym wylaniem daru Ducha Świętego na całe nasze życie.
0: Amen.
2: Amen.
0: W tym oczekiwaniu na zesłanie Ducha Świętego Państwa zostawiamy. Jak zawsze bardzo dziękujemy za wszelką pomoc i prosimy o nią, o pomoc w tworzeniu tych audycji Księga. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć, to strona radiowarszawa.com.pl, zakładka Wspieraj nas, tam wszystko będzie napisane. A dziś za uwagę dziękuję Państwu.
2: Ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Kęska.
3: Księga.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. www.radiokatolickie.pl

0: 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. 11 uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił, a gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.
2: Jezus podszedł do nich. Grecki czasownik podchodzić pojawia się u świętego Mateusza aż 52 razy. Już na początku swojej Ewangelii nazywa Jezusa Emmanuelem, Bogiem z nami. W ten sposób mówi o sposobie działania Boga, o Jego nieustannym przychodzeniu do człowieka, zbliżania się do ludzi, by być z nimi. Teraz w ostatnim fragmencie Ewangelii Mateusz podkreśla, że Jezus podchodzi do uczniów i zapewnia ich, że będzie z nimi na zawsze, przez wszystkie dni. Pomyśl, komu i jak mogę przynieść obecność Jezusa?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus.

0: love, I'll meet you, yeah.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Reklama.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Owieczka Magda i przyjaciele.
1: W każdą niedzielę.
0: Puk, puk, jest niedziela po godzinie 9:00. To znak, że owieczka Magda chce zajrzeć do waszych domów, chce sprawdzić, co się dzieje, czy wstaliście, czy jesteście wyspani i czy, no, dobrze rozpoczął się ten niezwykły, piękny dzień. A w studiu przy mikrofonie
2: Ala i Magda
0: i siostra Ines i bardzo witamy wszystkich naszych słuchaczy. Mamy nadzieję, że z nami jesteście. No i witamy Cię, owieczko Magdo, która tradycyjnie zostawiłaś nam tutaj rozpiskę i zostawiłaś nas, wierząc, że my poradzimy sobie z dzisiejszą audycją. Dziewczyny, damy radę?
2: Tak,
3: damy radę.
0: No, z taką ekipą damy radę. Kochani radiosłuchacze, zapraszamy Was do wykręcenia numeru telefonu i do wzięcia udziału w naszej audycji, bo to Wasza audycja. Także chcemy dziś zaprosić Was na wędrówki po niebie. Bo tak jak powiedziałam na początku, niedziela jest bardzo niezwykła, bo co się takiego dziś wydarzyło?
3: Jezus wstąpił w niebo. Się nazywa niebo wstąpienie.
0: Tak, to jest niedziela w niebo wstąpienia. Pan Jezus poszedł do nieba, a my jesteśmy bardzo ciekawi. W jaki sposób to zrobił? Którędy poszedł? Kto mu pomógł, no i w ogóle jak wygląda niebo. I o tym wszystkim będziemy rozmawiali podczas naszej audycji. Może Wy znacie odpowiedzi na te pytania, może będziecie nam mogli pomóc. Dlatego zapraszamy, zapiszcie sobie numer telefonu 61 659 3795.

0: niebo istnieje naprawdę. To racja?
1: Tak. Tak.
0: Nie macie wątpliwości?
2: Nie mamy. Nie mamy.
0: Żadnych?
2: Żadnych.
0: Bardzo mnie to cieszy, bo spotkałam takie dzieci, które zadawały mnóstwo pytań na temat nieba. Czy ono rzeczywiście istnieje? No, co tam będziemy robić? Mówi się, że w niebie będziemy całą wieczność, ale czy to przypadkiem nie będzie tak, że będziemy się tam bardzo nudzili? Jak można być całą wieczność w jednym miejscu?
3: No, raz chyba to bym tak według mnie wyniknęło z takiej opowieści księdza, że można poprosić Pana Boga o niektóre rzeczy w niebie. No, ja na przykład to bym poprosiła, żebym mogła się spotkać ze wszystkimi przyjaciółmi i żebym mogła robić rzeczy, które robiłam za życia.
0: No to jest jakaś opcja. Wydaje się bardzo ciekawa. Spotkania z przyjaciółmi są wyjątkowe. Lubimy je, cieszymy się na nie. Tak, tak, to może być bardzo dobra opcja.
2: Ja bym też poprosiła o to, żebym mogła się spotkać z moimi wszystkimi koleżankami, a szczególnie z Basią i z Halinką.
0: Wracamy do nieba. Wracamy do nieba. Tam będziemy spotykać się na pewno z przyjaciółmi i będziemy spotykać się z Panem Jezusem, bo jest On naszym najlepszym przyjacielem. Niektórzy już o tym wiedzą, a niektórzy przekonają się za niedługo.
2: I nie trzeba będzie codziennie wcześniej wstawać do szkoły.
0: Och, to jest bardzo pocieszająca wiadomość. Jak myślicie, co jeszcze można, a czego nie będziemy robić w niebie?
3: Na pewno żadnych złośliwości w niebie.
0: Uff, na szczęście, prawda?
2: Nawet gdybyśmy próbowali, to by się nie udało.
0: Myślę, że nie. Myślę, że takie pomysły nikomu tam nie przychodzą do głowy. W niebie, z tego co przeczytałam, co mówią ci, którym wolno było jednym okiem zajrzeć do nieba, w niebie jest absolutnie miejsce tylko na szczęście, na piękno, na dobro. No i tyle, bo to jest Królestwo Dobra.
3: A przypomniało mi się, że mama też o podobne rzeczy by chciała prosić w niebie i jeszcze o jedną rzecz. Nie wiem, czy robiła to tylko dla żartów, ale o szybki dostęp do McDonalda.
0: Myślę, że to były żarty, ale może i żarty w niebie także są mile widziane. Tak. Dobry żart nas śmieszy i sprawia, że po prostu jesteśmy radośni i to także o to chodzi.
2: Słuchajcie, możecie zadzwonić, co byście chcieli mieć w niebie.
0: No tak, tak, tak, chętnie posłuchamy. 61 659 37 95. To jest numer do naszego studia, a my próbujemy określić i ustalić, co nas czeka w niebie, do którego pójdziemy, bo każdy z nas ma tam swoje miejsce, tak obiecał Pan Jezus. Kiedyś pójdziemy, nie wiemy kiedy, ale wybieramy się, tak. To jest ta podróż, w którą zamierzamy wyruszyć kiedyś. Po części już troszeczkę drepczemy w kierunku nieba, bo całe nasze życie, całe nasze postępowanie to jest taki kierunek niebo.
3: Mhm. A ja się dowiedziałam, że jeśli się przyjmie komunię świętą w 9 pierwszych piątków miesiąca, to będzie się o krok bliżej do nieba.
0: No tak, tak, tak. Szczególna informacja dla tych, którzy właśnie przystępują po raz pierwszy do Komunii Świętej i zaraz po tym rozpoczyna się taka praktyka 9 pierwszych piątków miesiąca. To znaczy, że przez 9 miesięcy w pierwszy piątek miesiąca przyjmujemy Pana Jezusa do swojego serca. Oczywiście robimy to tylko wtedy, kiedy jesteśmy w łasce uświęcającej, kiedy jesteśmy po spowiedzi. I po 9 pierwszych piątkach miesiąca jesteśmy o krok bliżej nieba.
2: A moja siostra już zrobiła 9 piątków, pierwszych piątków miesiąca.
3: I planujemy z babcią robić tak podczas roku szkolnego.
0: Bardzo dobrze, to jest bardzo dobra praktyka. Ja też sobie postanowiłam przez całe swoje życie praktykować 9 pierwszych piątków miesiąca. Spróbuję policzyć, ile już mam. Bo do pierwszej komunii byłam dawno, dawno temu. Ale to jest ten kierunek właśnie, który pomaga nam dreptać w kierunku, no tak, kierunek w kierunku nieba. Takie przejęzyczenia się zdarzają.

0: No właśnie, czym Pan Jezus udał się do nieba? Słyszeliśmy tu przed chwilą w tle taki odgłos helikoptera, samolotu. Samolotem?
1: No nie sądzę.
2: Nie sądzę, jeszcze chyba nie było samolotów.
0: Nie. Samolot odpada, no może helikopter.
2: Chyba no też nie. Nie było helikopter.
1: Chyba najpierw, żeby powstał helikopter, musiał powstać samolot.
2: Albo na odwrót.
0: To czekajcie, może balonem.
1: No, chyba nie. Ja mam taką mikrokoncepcję, że jak szli na tę Górę Oliwną, to Pan Jezus zatrzymał się na wyciągniętej ręce Pana Boga, który go potem uniósł.
0: No, bardzo piękna koncepcja. Tata na swojej dłoni zabrał syna do nieba. No, wzruszyłam się. Wzruszyłam się, Madziu. To jest piękna koncepcja. Był taki czas, kiedy pewnie nasi rodzice też nas układali na swoich dłoniach. Byliśmy tacy malutcy, że spokojnie mama czy tata mogli nas na dłoni przenieść w kierunku serca, przytulić i... No tak, to jest bardzo piękna, bardzo wzruszająca koncepcja, ale Ania ma jakiś jeszcze pomysł?
2: Że Pan Jezus może poleciał tam jakąś rakietą czy tym podobne, albo...
0: Ja wiem.
2: Albo miał takie rakietowe sandały.
0: Rakieta kosmiczna?
2: Tak.
0: Wtedy może...
2: Szybciej by się dostał do nieba w sumie.
0: Ja myślę, że bardzo szybko. Wy byłyście w takim miejscu, gdzie mogłyście zobaczyć rakiety?
1: Tak.
2: Prawdziwe rakiety.
0: Jak one wyglądają?
2: No, są wysokie.
1: Tak, mają takie silniki na dole i takie skrzydła.
2: Takie małe.
0: Skrzydła małe, tak?
1: Takie średnie.
0: I co? I wchodzi się do takiej rakiety i...
2: Ale tylko do jednego miejsca, pomijając fakt, że jest taka duża.
1: Tak, bo potem się te rzeczy odczepiają i tylko to jedno miejsce, w którym wsiadłeś, zostaje.
0: A miałyście taką możliwość, żeby wejść do środka?
1: Nie, ale byliśmy na symulatorze.
2: I prawie rozbiliśmy się na Marsie.
0: Och, to dobrze, że słyszymy to prawie.
1: Ale w sumie rakieta to mogłaby być, bo zanim się chyba dotrze do kosmosu, to najpierw tak szybko musi się przelecieć przez niebo.
2: Tak.
0: I teraz wracamy do pytania, gdzie jest niebo? Wszyscy mówiąc o niebie, spoglądamy w górę. Ale w górze wy zobaczyłyście kawałek tego, co się dzieje w górze. Co tam mamy?
1: Właściwie to prawie nic, tylko mnóstwo gwiazd i ciemność.
2: I chmur.
0: Tak, pierwsze są chmury, mijamy te chmury, a potem już...
2: Ciemność.
0: I potem gwiazdy.
2: Słońce. Wszystkie planety.
0: Wszystkie planety.
2: I inne planety.
0: I taniec planet, prawda?
1: Mhm.
0: Kiedyś byłam w obserwatorium astronomicznym i po prostu... Uznałam, że mogłabym zostać tam na zawsze. Bardzo mnie wzrusza i porusza widok tańczących, przesuwających się zgodnie ze swoimi zasadami planet. Migotanie gwiazd, które no właśnie przesyłają nam jakieś pewnie tajemnicze informacje swoim światłem.
2: Albo są drogą dla Pana Jezusa i dla nas do nieba.
0: A może jest tak właśnie. Popatrzcie, ile mamy znaków zapytania.

0: które nie mamy odpowiedzi.
1: Na które jeszcze nie mamy odpowiedzi.
0: O, to jest bardzo cenna sugestia. Jeszcze. Bo będzie taki czas, że poznamy odpowiedzi na absolutnie wszystkie pytania. Przygotowując się wczoraj do tej audycji, odsłuchiwałam sobie nasze spotkania z poprzednich lat i pamiętacie pewnie naszego pana Andrzeja Sikorskiego, który tutaj siedział obok nas i porywał nas w cudowne wędrówki, w cudowne miejsca. I tak sobie pomyślałam, właśnie z nim kiedyś też zastanawialiśmy się, jak wygląda niebo, jak tam jest, w jaki sposób tam się możemy dostać. I pan Andrzej już zna odpowiedzi na te pytania, bo on właśnie poszedł tam, tą drogą, o której tylko w studio troszeczkę rozmawialiśmy, przypuszczaliśmy, domyślaliśmy się, jak ona wygląda, którędy ona wiedzie. Pan Andrzej już zna odpowiedzi na te pytania, a my powoli, powoli będziemy do nich docierali.

0: A może my naprawdę jesteśmy nie z tej ziemi?
1: No, może.
0: Zgadzałoby się coś w tym?
1: Tak.
2: Trochę. No, nie jesteśmy w kosmosie, więc
1: jesteśmy,
2: to znaczy,
1: kosmitami.
2: Że... Tak.
0: Troszkę czasami używamy tego określenia, mówiąc do koleżanki albo kolegi, jesteś kosmitką albo kosmitą. Mnie też czasami koleżanki i koledzy w szkole tak mówili, jak wymyśliłam coś, co im się nie mieściło w głowie, a że czasami miałam takie pomysły, to mówili: Jeny, ty to chyba jesteś kosmitką.
1: No i tak teraz zejdę z tematu. Bo na zajęciach baletowych, jak mieliśmy ferie baletowe dla chętnych, to była taka koleżanka z czwartej klasy, która była trochę niska, ale ona była tak rozciągnięta, że ja nie miała na imię Jagoda. Ja myślałam, że ona jest kosmitką.
0: Dlatego, że tak się rozciągała.
1: Tak.
0: Niemożliwie.
1: Jak guma do rzucia.
0: Jak guma do rzucia. No właśnie, tego określenia mi brakowało. Tak, widziałam nieraz takie osoby, które nie wiem, jak to robiły, ale mogły praktycznie wszystko zrobić ze swoim ciałem.
1: Nawet mogliby się zgiąć w literkę Y.
0: No właśnie, są takie osoby wśród nas.
2: Tak.
0: Tak, no tak, ale ustaliliśmy. Troszeczkę jesteśmy nie z tej ziemi, bo nasze serce i nasz rodowód należą do nieba.
2: No, tak.
1: Co to jest rodowód?
0: Rodowód to jest coś takiego, co opowiada o naszej historii rodzinnej, o naszych korzeniach.
1: Aha.
0: Na przykład czytamy podczas Adwentu szczególnie, jest rodowód Pana Jezusa. I był synem tego, a ten był synem tego.
1: Wszystkiego.
0: To jest takie drzewo genealogiczne rodziny.
1: A moja prababcia jeszcze żyje jedna.
0: No to pięknie. To słuchaj, możesz sobie przygotować właśnie takie drzewo genealogiczne.
1: Moja siostra ba.
2: Zrobiłam na historię.
0: Babcia. Czy sięgnęłaś do dalszych korzeni rodziny?
2: No, chyba do prababci albo praprababci. Chyba do prababci.
0: Do prababci, tak?
2: Tak.
0: I później jest babcia, później rodzice i później wy.
2: Tak.
0: A później będą kolejne gałęzie i kolejne. I to jest właśnie rodowód. Pokazuje, jak, skąd wywodzi się nasza rodzina.
1: Czyli to jest trudniejsza nazwa drzewa genealogicznego?
0: Chociaż mnie się wydaje, że drzewo genealogiczne jest trudniejsze do wypowiedzenia.
2: Tak.
1: Albo łatwiejsze.
0: No właśnie, dla niektórych pewne rzeczy są trudniejsze, dla innych łatwiejsze. Tym się różnimy od siebie. Ale wracamy do... A może wrócimy do waszej podróży w kosmos?
2: Tak. No tak.
0: No bo to niezwykła podróż.
1: Tak.
0: Którą udało wam się odbyć.
1: Zaczęliśmy od... Musieliśmy polecieć do Warszawy samolotem, chociaż mogliśmy pojechać autem.
2: Tyle, że polecieliśmy chyba 5 razy szybciej samolotem, niż pojechaliśmy autem.
0: No właśnie, bo tak działają samoloty.
1: I potem musieliśmy czekać 5 godzin, żeby pojechać do...
0: Żeby polecieć dalej, tak?
1: Żeby polecieć dalej do Nowego Jorku.
2: Polecieliśmy 3 godziny samolotem do Orlando. No i pierwszego dnia byliśmy tam w takim centrum kosmicznym.
1: NASA.
0: No właśnie, to centrum kosmiczne bardzo nas interesuje.
1: Więc
0: może tak, nie każdy tam zajrzał, a może zajrzeć?
2: No w sumie.
0: Może jeszcze to zrobić.
2: Najpierw poszliśmy zobaczyć rakiety, a potem poszliśmy na autobus, żeby przenieść się do drugiej części.
1: I szukaliśmy w wodzie aligatorów.
2: Tak.
0: I jaki skutek tych poszukiwań?
1: No, bo jak jechaliśmy, to zobaczyłam.
2: Ja trochę też zobaczyłam.
1: Oczy Magda zobaczyłam.
0: Oczy wystające z wody?
2: Tak.
1: Dobrze, tam była taka dziwna klimatyzacja, że ja musiałam wychodzić na dwór, żeby mi było... lepiej.
2: O. Ciepło. No i tak. Potem poszliśmy chyba na taką wycieczkę. Chyba coś Apollo albo jak jakoś coś się
1: kiedy
2: nazywała.
1: Chciałabym być na miejscu tych, którzy byli w Apollo 8. Bo tam się stało coś niemiłego.
0: Tak, to był nieudany lot i no takie rzeczy niestety zdarzają się.
2: Cóż, ale za to są w niebie i mogą się cieszyć tym, że są zapamiętani. No że tak. Prawie im się udało.
0: Z każdej sytuacji możemy wyciągnąć coś dobrego.
1: I jeszcze byliśmy na takich dwóch samolotowych, na symulatorach.
2: Tak.
0: Na księżycu. No właśnie, najbardziej interesuje nas ten lot w kosmos.
1: Na księżycu leciliśmy na Marsa.
0: No i co tam takiego wyjątkowego się zdarzyło?
1: Najpierw poszliśmy do
2: takiego czegoś, co się nazywa Atlantis. To była taka rakieta, która nie pamiętam już. A potem
1: wchodzisz do takich drzwi i jesteś w rzędach. Musisz zapiąć pasy, schować wszystkie rzeczy, typu torebki i tak.
2: No i później siedzenia się tak obracają do pozycji pionowej właściwie.
1: Bo, ponieważ tak startuje rakieta.
0: No tak, rakieta nie startuje tak jak samolot poziomo, tylko pionowo.
2: No i ja przez chwilę nie wiedziałam, czy siedzę, czy leżę, więc podniosłam rękę i on tak opuściłam. No i grawitacja była na dół, czyli jednak leżałam.
0: Jednak leżałaś, no. I co było dalej?
2: Leczyliśmy, potem tak wzbiliśmy się w powietrze i naprawdę były takie efekty ruchu.
1: Ale potem się okazało, że zostaliśmy na zawsze w przestrzeni kosmicznej.
2: Tak. A inny symulator był taki, że...
1: Czerwona planeta się nazywa.
0: Przepraszam, ten pierwszy lot odbył się na...
2: Chyba Księżyc.
0: To był Księżyc, dobrze.
2: Albo orbita.
1: Czegoś tam. A druga to się nazywała Czerwona Planeta.
2: Tak.
1: I to było coś takiego, że tylko jeden rząd ustawiony.
2: No i potem po prostu, tak...
1: I był taki wypukły obraz. No jakby ktoś wcisnął taki bąbelek przy popicie. I po prostu i tam było wyświetlane, jakbyśmy się prawie rozbijali na Marsie, wzbijaliśmy się i tak, i się krzesło ruszało, a ja jak spojrzyłam za siebie, to znaczy to się okazało, że wcale nie byliśmy w kosmosie.
0: Ale musiałaś obejrzeć się za siebie, tak?
1: Tak.
0: Bo gdybyś patrzyła tylko przed siebie, to myślałabyś, że jesteś w kosmosie i właśnie za moment.
2: Ja przez chwilę myślałam, że stracę stopy. Bo się prawie obijaliśmy o kamienie.
0: Och, wtedy rozumiem, że było bardzo głośno w tym symulatorze.
2: Tak, chyba tak.
0: Krzyczałyście z przerażenia.
2: Raczej z satysfakcji.
0: Ach, z satysfakcji. No popatrzcie. Ja chyba krzyczałabym z przerażenia.
1: Ja z tego krzyczałam. Ale wyszło na to samo.
0: No i jak to się stało, że zostałyście w tym kosmosie?
1: No bo się zepsuły silniki. Wtedy.
2: Na szczęście wysiadłyśmy. I tam był akurat taki korytarz, który prowadził na planetę Ziemia.
0: Uff. Czyli wszystko się dobrze skończyło.
2: Mhm. Tak.
0: No to bardzo dobra wiadomość. I tych dobrych wiadomości życzmy sobie jak najwięcej.
2: Tak.
1: Tak.
0: Czyli wróciłyście na Ziemię. Jesteśmy z powrotem.
2: Na Ziemi, w Poznaniu.
0: W Poznaniu, w miejscu, które znacie, które kochacie.
2: Tak.
0: W którym czujecie się bezpiecznie.
1: W którym mamy ulubione jedzenie.
0: Przyjaciół.
1: Tak.
0: Dom.
2: Tak.
0: Szkołę.
2: No tak.
1: Szkołę.
2: No tak.
0: Czyli wszystko, co kochamy.
1: Ale ja jak wróciłam, to zaspałam. No bo miałam iść na 8. Ale zaspałam i w ogóle nie szłam.
0: I takie powroty są najpiękniejsze i myślę, że tak właśnie czuł się Pan Jezus, kiedy 40 dni po zmartwychwstaniu powrócił do domu, powrócił do Ojca, powrócił w miejsce, z którego wyszedł, w którym czuł się bezpiecznie i który był po prostu Jego domem.

0: i kto odpowiedź na to zna, co się w niebie święci, gdy się bawią święci?
1: Ja na pewno nie.
0: Ja też nie.
2: Może święci wiedzą.
0: Oni na pewno wiedzą, ale w jaki sposób mogą nam udzielić odpowiedzi?
2: No, jeśli umrzemy? Albo w śnie?
0: Ale byśmy chcieli teraz, właśnie tu i teraz.
2: To możemy sobie to przyśnić.
0: Możemy sobie to albo wyśnić, albo wyobrazić. Mamy mnóstwo informacji o niebie. Już tutaj troszeczkę o tym opowiadaliśmy, że niebo – miejsce absolutnego szczęścia. Każdy z nas może sobie powiedzieć, co dla niego jest szczęściem, bo dla każdego z nas jest to coś innego. Na przykład ktoś
2: dużo spać.
0: Na przykład czuje się szczęśliwy móc sobie długo pospać, inny móc poczytać książki, inny podczas wypraw w różne ulubione miejsca.
2: Albo w góry.
1: Albo pograć w gry wideo.
0: No niektórzy...
2: Albo każdy lubi coś innego.
0: Ja bym się czuła bardzo szczęśliwa, gdybym mogła wyruszyć w taki lot rakietą, w który wy wyruszyłyście, albo gdybym mogła ponurkować i poglądać świat podwodny.
1: To by było fajne.
0: Bardzo o tym marzę i mam nadzieję, że kiedyś w niebie będę miała możliwość to robić.
1: A fajnie by było tak, że była taka podwodna cywilizacja w przyszłości.
2: A moim teraz pierwszym marzeniem na liście marzeń podwodnych jest zwiedzić rafę kolorową. Już się pierwsze spełniło, czyli zostać ochlapanym przez delfina.
0: No proszę, czyli niebo to będzie takie miejsce, w którym będą nas chlapały delfiny, będziemy oglądać rafy koralowe, będziemy ruszać w loty kosmiczne i nie wiem jeszcze co.
1: Zwiedzać wszystko.
0: Po prostu. Będziemy czuli się absolutnie szczęśliwi, czyli możemy sobie wyobrazić, co tam się dzieje, kiedy wszyscy są bardzo, bardzo szczęśliwi.
2: Czyli codzienność.
1: Tylko jak wyglądają tam ludzie? Czy są jasno niebiescy, czy wyglądają normalnie?
0: No Pismo Święte mówi, że będziemy w niebie mieli ciała doskonałe.
2: Doskonałe.
0: Może zapytamy osób, które lepiej się na tym znają i spróbujemy radiosłuchaczom udzielić odpowiedzi za tydzień, jak będą wyglądały nasze ciała. Ciała doskonałe, czyli takie. Na przykład jak ktoś miał złamaną rękę, to już nie ma złamanej. Jak ktoś miał na przykład jakieś blizny po może oparzeniu, może jakichś wypadkach, to w niebie już tego nie będzie.
2: A skoro już mowa o złamanych rękach, to jeśli moja koleżanka Tosia, jeśli tego słucha, to bardzo cię pozdrawiam, Tosia.
0: Tosiu, bardzo, bardzo pozdrawiamy i jeszcze ma złamaną Tosia rączkę?
2: Tak.
0: Jeszcze. Wytrzymaj. Ona na pewno w odpowiednim czasie się zagoi i wróci do sprawności. A my życzymy ci cierpliwości w oczekiwaniu na moment wygojenia się.
1: A dzisiaj, jak już pewnie słyszeliście, moja koleżanka ma komunię i zaprosili nas na takie, nie wiem, jak to się nazywa, przyjęcie pokomunijne.
0: Przyjęcie pokomunijne, tak, świętowanie przy stole.
1: To myślę, że musimy być naprawdę bardzo dobrymi przyjaciółkami, skoro nas zaprosiła.
0: Tak, na takie wyjątkowe wydarzenia zaprasza się bardzo bliskie osoby, osoby ważne. Osoby, które się ma głęboko ukryte w sercu. Dlatego możecie się czuć bardzo dumne i wyróżnione, bo to właśnie to zaproszenie oznacza. Kochani, mówimy o niebie, dlatego że dziś niedziela, w niebo wstąpienia Pańskiego. Pan Jezus wrócił do taty, wrócił do swojego domu, który opuścił, przychodząc na ziemię i rodząc się w Betlejem. Był z nami 33 lata, by przypomnieć nam o tym, że tak naprawdę prawdziwy swój dom mamy w niebie. Że nasze życie tutaj na ziemi to po prostu takie przesuwanie się, codzienne przesuwanie się w kierunku nieba, zbliżanie się do nieba. Dlatego jego odejście, jego w niebo wstąpienie, bo tak jest nazwane to odejście, to jest przypomnienie, że każdy z nas kiedyś będzie miał swoje osobiste w niebo wstąpienie, swoje osobiste połączenie się z niebem. My dziś żegnamy się z wami i życzymy, byście z dnia na dzień naprawdę tak żyli, byście mogli się zbliżać w kierunku nieba. A dziś żegnają się z wami
3: Ania,
1: Magda,
0: siostra Ines i owieczka Magda, która sobie gdzieś bryka. Do usłyszenia za tydzień.

0: Małpieczka Magda i przyjaciele
1: w każdą niedzielę.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: w uroczystość wniebowstąpienia pańskiego wokół ołtarza pod przewodnictwem księdza arcybiskupa metropolity gromadzą się osoby i środowiska wspierające seminarium duchowne oraz powołania w diecezji bydgoskiej, diecezji kaliskiej, archidiecezji gnieźnieńskiej, archidiecezji poznańskiej. W koncelebrze modlą się przełożeni arcybiskupiego seminarium z tych wszystkich czterech diecezji oraz moderatorzy. Jest ksiądz Piotr Książkiewicz, moderator Stowarzyszenia Wspierania Powołań Diecezji Bydgoskiej oraz ksiądz Wiesław Straub, opiekun koła Stowarzyszenia w Nakle. Pozdrawiamy zarządy, również Stowarzyszenia Wspierania Powołań Kapłańskich Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz Towarzystwa Przyjaciół Seminarium w Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Pozdrawiamy też wszystkich rodziców, kleryków, wszystkich przyjaciół, także przyjaciół naszego seminarium z diecezji kaliskiej. Księdza arcybiskupa metropolitę prosimy o przewodniczenie naszej modlitwie i pokrzepienie nas Bożym Słowem.
1: Każde spotkanie wokół ołtarza jednoczy i uświadamia nam jeszcze bardziej, że fundamentem tej jedności jest wiara w Boga, miłość oraz głęboka nadzieja, którą wydobywamy z naszych serc, opierając ją na Bożych obietnicach. Ale wtedy, kiedy słyszymy, że spotykamy się w gronie przyjaciół jakiegokolwiek środowiska, a tym bardziej seminaryjnego, dociera do nas jeszcze bardziej ta braterska atmosfera, która płynie z przynależności do Kościoła. Dzisiaj więc, jak zaprosił nas do modlitwy i powitał ksiądz rektor arcybiskupiego seminarium duchownego, gromadzimy się w gronie tych wszystkich, którzy troszczą się o powołania, którzy stanowią szczególnie przyjazne środowisko dla seminarium, które te powołania kształtuje, formuje. Ale nade wszystko niech to będzie też dla nas okazja do tego, żeby odkryć wartość każdego powołania, nie tylko tego kapłańskiego, zakonnego czy misyjnego, ale w odniesieniu do tych właśnie powołań jeszcze bardziej uświadomić sobie, że one są dla nas, że są dla Kościoła, że są także owocem naszych modlitw. Dzisiaj więc chcemy podziękować Panu Bogu najpierw za tych wszystkich, którzy modlą się o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, ale także chcemy modlić się o nowe powołania, o odwagę do pójścia za Chrystusem dla tych, których On powołuje. Modlimy się też za naszą ojczyznę, naszą archidiecezję, prosząc, aby klimat, atmosfera, którą współtworzymy, sprzyjały nie tylko odczytywaniu powołania, ale także wypełniania tego powołania w życiu tych, których Bóg wzywa do szczególnej służby w Kościele. Abyśmy mogli tak przeżyć tę Eucharystię. Dzisiaj przywołując to bardzo ważne, zbawcze wydarzenie, jakim było wniebowstąpienie Pana Jezusa, stańmy w pokorze przed tym, który jest bogaty w miłosierdzie i prośmy o przebaczenie naszych grzechów. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Panie i utwierdź naszą nadzieję, że my, członkowie mistycznego ciała Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale, który

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Pierwszą księgę napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał, od początku aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje. Ukazywał się im przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Słyszeliście o niej ode mnie, mówił. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział im: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, niech da wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przeogromna Jego moc względem nas wierzących na podstawie działania Jego potęgi i siły. Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem, wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko głową dla Kościoła, który jest Jego ciałem, pełnią tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami. Oto Słowo Boże.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. 11 uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił, a gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.
2: Jezus podszedł do nich. Grecki czasownik podchodzić pojawia się u świętego Mateusza aż 52 razy. Już na początku swojej Ewangelii nazywa Jezusa Emmanuelem, Bogiem z nami. W ten sposób mówi o sposobie działania Boga, o Jego nieustannym przychodzeniu do człowieka, zbliżania się do ludzi, by być z nimi. Teraz w ostatnim fragmencie Ewangelii Mateusz podkreśla, że Jezus podchodzi do uczniów i zapewnia ich, że będzie z nimi na zawsze, przez wszystkie dni. Pomyśl, komu i jak mogę przynieść obecność Jezusa?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Kto z nas nie marzy już o wakacjach? Najlepiej w Hiszpanii, to oczywiste. Żar leje się z nieba, ocean, morze, no w najgorszym razie basen hotelowy na wyciągnięcie dłoni i spokój. Tylko co my z tym spokojem zrobimy? Czy to samo, co dzisiejszy patron, XVI-wieczny pasterz z upalnej Hiszpanii? Bo on, siedząc pod drzewem, dającym mu trochę cienia i zerkając raz po raz na wypasaną trzodę, całą swoją uwagę skupiał na kartce papieru. A ponieważ samodzielnie uczył się w ten sposób czytać, więc o pomoc w zrozumieniu niektórych słów prosił przejeżdżających w pobliżu ludzi. Ci zaś, chyba tylko z litości na widok małego obdartusa, nie kazali mu od razu wracać do przerwanej pracy, tylko pomagali. I tak dzień po dniu i rok po roku. Chłopiec dorósł, opanował sztukę czytania. Zmieniły się także kartki w jego dłoniach, ale nie zmieniła się ich treść, bo wszystkie one były drukowanymi na użytek biednych żywotami świętych. A gdy osiągnął już wiek męski, zapragnął być taki jak ci, o których czytał, i zapukał do bramy klasztoru franciszkanów. Bracia najpierw uznali go za włóczęgę, ale po pewnym czasie odkryli pod łachmanami prawdziwy brylant. Podkreślam, brylant, a nie diament, bo jak się okazało, nasz patron Paschalis Bailon Jubero lub po prostu Pascal Bailon do klasztoru trafił już duchowo oszlifowany przez lata lektury i modlitwy, której oddawał się wypasając trzodę pod upalnym słońcem Hiszpanii. Co prawda nie wypoczywał wtedy, ale myślę, że może być idealnym patronem, gdy chodzi o mądre spożytkowanie swojego czasu.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
0: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
0: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
0: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
0: Po reklamie.
7: I think they can make it a better place.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reportaż w Radiu Emaus.
1: W ramach spotkania z reportażem na antenie Dobrego Radia Emaus zapraszam na rozmowę. Może nie będzie ona miała charakter dosłownie reportażu radiowego, ale historie, które chcemy przytoczyć, czy do których zachęcić Państwa, na pewno są nie tylko jak reportaż radiowy, ale są dobrym scenariuszem na film. Siostra Halina Pierożak, która za chwilę będzie moim i Państwa gościem, misjonarka Chrystusa Króla dla Polonii granicznej, swego czasu posługująca Polonii w Grecji, w Anglii, a obecnie w Kanadzie, spotykając się z Polakami, tymi, którzy przeżyli deportację z Polski do Syberii, spisała ich opowieści i z tych spisanych opowieści zrodziła się książka z nadzieją na przetrwanie. To życiorysy, to historia ludzi skazanych na Syberię i wieczną emigrację. Dlaczego ta książka powstała? Dokładnie jak powstała? Czemu ma służyć i do kogo jest skierowana? O tym autorka książki, siostra Halina Pierożak, misjonarka Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. Gorąco zapraszam Państwa na rozmowę z autorką książki z nadzieją na przetrwanie. Ksiądz Mariusz Sokołowski, Chrystusowiec.

0: Opuścili domy w pośpiechu z walizkami, które miały pomieścić całe ich życie. Nigdy już tam nie wrócili. Wojna zesłała ich najpierw na Syberię, a potem zostali skazani na tułaczkę po obcych ziemiach. Stali się emigrantami nie z wyboru, lecz z konieczności. Ludźmi, których dzieli wiele, ale łączy wspólny bagaż doświadczeń. Czym jest dla nich cierpienie, którego kiedyś doświadczali codziennie? Co według nich kryje się pod słowami rozstanie, tęsknota, strach, gdy wszystko, co znali, zostało im odebrane? Jak pojmują miłość, wiarę i sprawiedliwość w świecie, który wystawił ich na najcięższą próbę? To z recenzji książki, którą mam ze sobą, z nadzieją na przetrwanie, siostry Haliny Pierożak, misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. Siostra jest dzisiaj razem z nami. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
0: Proszę siostry, od razu takie pytanie. Dlaczego ta książka powstała?
1: Powstała dlatego, że pracowałam w Wielkiej Brytanii i miałam okazję spotkać się z osobami, które jako dzieci zostały wywiezione na Syberię. Moja bratanica podpowiedziała mi, że warto tę historię spisać.
0: Ta książka to nie jest jedna historia, to jest cały szereg historii różnych ludzi, przede wszystkim z Wielkiej Brytanii, czy też z nowego miejsca, gdzie siostra dzisiaj pracuje w Kanadzie.
1: Książka zawiera 23 historie i część jest z Wielkiej Brytanii, 12 historii z Kanady i 3 historie, czy 4 z Australii i z Nowej Zelandii, które robiłam online dzięki pomocy sióstr misjonarek pracujących na tamtych terenach.
0: To taki wewnętrzny jakby nakaz, żeby ocalić od zapomnienia? Czy może jakieś takie siostry zamiłowania do historii?
1: Zamiłowania do historii też, ale myślę, że dla mnie było takim wielkim jakby odkryciem, że ja tych ludzi spotkałam na żywo, bo do tej pory słyszałam na lekcjach historii, czy oglądałam programy w telewizji, jakby nie myśląc, że ja kiedyś tych ludzi mogę spotkać tak właśnie na żywo. I to było dla mnie dużym odkryciem, bo pamiętam, jak w szkolnym podręczniku w klasie 4 liceum, to może było pół strony na ten temat, że była taka wywózka, że ludzie zostali przymuszeni do opuszczenia domów, wyjechali na Syberię i nic więcej. Potem kilka programów w telewizji. Natomiast tutaj, jak się odkrywa, to każda historia... Historia każdego człowieka to jest naprawdę wielka historia i myślę, że to było dla mnie takim dużym właśnie motywacją dużą do napisania książki, do spisania ich przeżyć.
0: Rzeczywiście my z historii, ja tak też patrzę na moją edukację, wiemy, że były te wielkie 4 deportacje Polaków, wywiezieni na Sybir i wieczną emigrację, właściwie skazani byli na to, wyrwani w środku nocy, mający kilka minut czasu, żeby się spakować, zabrać to, co najcenniejsze i zmuszeni do wyjazdu właściwie w nieznane. A tutaj spotkała siostra się ze świadkami tych wydarzeń. I proszę powiedzieć, jak to było, że siostra, jak to było z otwarciem, bo chyba to nie jest łatwe, żeby takiego człowieka, który doświadczył takiej historii, otworzyć, przekonać, żeby wrócił, bo może to było rozdrapywanie ran.
1: To zależy od osoby i spotkałam się z różnymi sytuacjami. Część osób bardzo chętnie udzieliła mi historii, podzieliła się swoją historią. Jedna pani nawet podziękowała mi, że tym się zajęłam i poprosiła, żeby to jak najszerzej upublicznić, żeby jak najwięcej osób się mogło o tym dowiedzieć. Ale spotkałam też osobę, która podzieliła się historią, a potem powiedziała, że jednak zdecyduje, żeby jej nie upubliczniać, że to zostanie jako pamiątka rodzinna. Inna pani opowiedziała swoją historię, ale potem poprosiła też, żeby jej w ogóle nigdzie nie upubliczniać i też jej już nie drukować i nie przekazywać. Niemniej jednak większość z tych osób bardzo chętnie podzieliła się historią. Osoby te... Dla nich jest to wielkie wydarzenie, bo często byłam pierwszą osobą, która z nimi taki wywiad przeprowadziła, dlatego że wszystkie historie są to historie osób, które nie wróciły do Polski, tylko wyjechały w różne części świata i ich dzieci nie mówią już po polsku, znaczy język polski nie jest ich pierwszym językiem, więc często mówią, ale wiemy, że co innego jest mieć język w komunikacji, a czym innym jest spisywanie historii czy no, przygotowanie książki w tym języku. Również jeśli chodzi o kolejne pokolenie, czyli o pokolenie wnuków, to oni też tę historię od babci słyszeli, ale ich język polski jest jeszcze słabszy często niż ich rodziców, więc kilka osób ucieszyło się i poprosiło o przetłumaczenie na język angielski jako pamiątkę rodzinną dla przyszłych pokoleń.
0: Te historie są, mogę się domyślać, teraz siostra trochę więcej o tym powie, no trudne, bolesne, tak myślę, niełatwe, a tytuł jest Z nadzieją na przetrwanie. Dlaczego taki tytuł?
1: Dlatego, że wszyscy ci ludzie mieli nadzieję, że jednak uda im się przeżyć, że uda im się rozpocząć nowe życie i bardzo walczyli i wszystkim tym osobom udało się, ja myślę, że mogę już powiedzieć, dobrze przeżyć życie. To są ludzie, którzy mają ponad 90 lat i takim wspólnym mianownikiem jest to, że wszystkie te osoby są wielkimi patriotami, wszystkie te osoby wierzą w Pana Boga.
0: Zachowały
1: język polski. U nikogo nie spotkałam, żeby ktoś miał pretensje do Pana Boga, czy rezygnował z chodzenia do kościoła, czy właśnie z wiary, jak dzisiaj z byle powodu niektórzy rezygnują. Poza tym wszystkie te osoby chciały coś osiągnąć w nowych miejscach na obczyźnie. Zależało im na edukacji, zależało im właśnie na takim dobrym życiu, też na zdobyciu obywatelstwa. Wszyscy o coś walczyli, mieli wielką nadzieję, że w tym nowym miejscu się uda, no i się udało.
0: To zajrzyjmy do wnętrza tej książki. 23 historie, to 23 życiorysy tych konkretnych ludzi. To kobiety, mężczyźni, różnie?
1: Większość to kobiety, ale jest też dwóch panów.
0: Czy któraś z tych historii jest jakaś wyjątkowa dla siostry? Jakoś przykuła uwagę i jakoś szczególnie siostra jej oddała serce?
1: Każda historia jest wyjątkowa, ale chciałabym dzisiaj zwrócić uwagę może na takie dwie historie. Jedna z nich to jest historia pani z Anglii, która została wywieziona na Syberię. Jej tato został zabity wcześniej w Katyniu, a mama po drodze zachorowała i kiedy oni już wychodzili z Syberii, kiedy szli do Uzbekistanu, to właśnie mama została wzięta do szpitala, a ta pani była z młodszym bratem 10-letnim i znalazła się w Uzbekistanie w miejscowości, w której nie mieszkał ani jeden Polak. Ona nie znała tamtejszego języka.

0: bo w tamtych czasach nie wiedziała, że tato zginął wówczas. I no, dalsza część jest w historii, że ci żołnierze byli tak poruszeni, jak dowiedzieli się, że ona mieszka sama z młodszym bratem, że wokół nie ma nikogo z dorosłych Polaków i że jakby wypracowała sobie język, którym posługiwała się z gospodarzem domu, że obiecali, że zabiorą ją z tamtego miejsca, kiedy będzie to tylko możliwe. I tak się stało, że po jakimś czasie Wojsko Polskie stamtąd ją zabrało, więc myślę, że to taka historia, ja bym powiedziała, na film. A druga historia to jest historia pani, która urodziła się we Francji, a została wywieziona na Syberię, więc pierwsze jak usłyszałam, że pani urodziła się we Francji, to pomyślałam, że pewnie już demencja jest trochę u niej, postępuje
1: coś
0: i
1: się nie zgadza.
0: Coś się nie zgadza. Okazało się, że jej rodzice byli na emigracji we Francji i postanowili wrócić do Polski na Kresy, tam wybudowali dom, ale niestety no, w krótkim czasie wybuchła wojna i zostali wywiezieni na Syberię. Ciekawe jest to, że siostra tej pani miała wówczas 2 dni, a ta pani miała 9 lat i jej mama była w połogu 2 dni po urodzeniu dziecka, nie była w stanie spakować ich na wywózkę, a wiemy, że ten czas był bardzo krótki, ograniczony, więc ta pani jako 9-latka spakowała na wywózkę swoje rodzeństwo, mamę. I taki jest ciekawy motyw, że ona mówi, że dzięki temu, że zabrała łyżki i noże, które przywieźli jako zestaw stołowy z Francji, to dzięki temu przeżyli na Syberii. Ja zapytałam jej, a dlaczego nie widelce? Więc ta pani powiedziała, że widelce też zabrała, ale widelców nikt nie chciał kupować, dlatego że Rosjanie w tamtych czasach nie znali widelców i po prostu nie potrafili się nimi posługiwać. Chciałabym tu dodać jeszcze taki motyw z innej historii, pani Janiny Kowalczyk, która opowiada, że w Uzbekistanie był tak wielki głód, że razem z bratem dowiedziała się, że mogą jeść żółwie i jako dzieci szukali kryjówek żółwi i wyjmowali żółwie
1: ze skorup,
0: tak. Brat jako 10-latek miał siekierę, te skorupy siekierą rąbał, żeby było łatwiej im nieść żółwie i właśnie tym się żywili, więc dużo jest takich ciekawych szczegółów w każdej z historii. W książce zawarte są też historie 2 sióstr zakonnych, sióstr Felicjanek, które obecnie są w zgromadzeniu w Kanadzie, w Mississauga. Jedna z nich to siostra Archangela Bojarczuk, która z całą rodziną została wywieziona na Syberię i później po wojnie dotarła do Wielkiej Brytanii, a następnie przeprowadzili się z rodziną do Kanady. Natomiast historia drugiej siostry, jest to siostra Alfonsa, która do Kanady dotarła w grupie dzieci przywiezionych przez księdza Ucjana Królikowskiego. Był to polski franciszkanin, który właśnie z Afryki zabrał grupę sierot i do Kanady. W Kanadzie przyjął ich kościół katolicki. To nie było z ramienia rządu, ale z ramienia kościoła i właśnie siostra dotarła tam ze swoim młodszym bratem. Później wstąpiła do zgromadzenia sióstr Felicjanek. Też są to historie ciekawe. Siostry pracowały w środowiskach polonijnych, pomagały później Polakom, którzy w czasach solidarnościowych przyjeżdżali do Kanady.
1: Czy mają podobne historie, a teraz są w jednej wspólnocie?
0: Tak, teraz są w jednej wspólnocie. Siostra Alfonsa obecnie ma 97 lat, a siostra Archangela 95, ale obie są w dobrej formie takiej umysłowej, w dobrej kondycji. I planujemy spotkanie z ramienia konsulatu w Domu Kopernika w Toronto, na które siostry zostały również zaproszone na prezentację książki. Siostra Archangela też opowiadała taką może ciekawą syberyjską historię, że jak radziła sobie jej mama, ponieważ ona była w rodzinie wielodzietnej i mama rozmnażała ziemniaki w ten sposób, że kiedy je obierała, to wykrawała oczka z ziemniaków i Wiadomo, ziemniaki były zbyt cenne, żeby

0: zostawiać je na wiosnę, na sadzenie, tylko z tych oczek mama umiała wyhodować nowe sadzonki ziemniaków, więc też taki wielki przykład zaradności.
1: To rzeczywiście historie bardzo trudne, bolesne, choć jak siostra zauważyła, nadające się na pewno na scenariusz filmowy. Z tego co wiem, to jest drugie wydanie tej książki.
0: Tak, pierwsze wydanie było w 2023 roku i skierowane było do środowisk polonijnych. Nie było dostępne tutaj w Polsce, a to wydanie jest rozszerzone o dwie nowe historie i wydane teraz w 2026 roku w lutym i jest dostępne w sprzedaży.
1: Jak długo trwały prace nad tą książką?
0: Prace trwały kilka lat, mogę powiedzieć w sumie 4-5 lat, tylko że ja na początku nie myślałam o tym, że to będzie książka. Po prostu robiłam historię, robiłam wywiady z ludźmi, ale jakby celem nie była książka. Później zrodziła się myśl, że może to warto wydać i no i tak powstała książka.
1: Siostra nagrywała czy spisywała? Nagrywała siostra.
0: Nagrywałam, później spisywałam i też dawałam osobom do autoryzacji, bo to nie jest tak, że nagrałam i po prostu opublikowałam, dlatego że ludzie jednak chcieli najpierw przeczytać, sprawdzić i zwykle były jeszcze później takie korekty, bo ktoś postanowił coś wykreślić albo coś dodać.
1: To wielkie dzieło, możemy tak powiedzieć, dzieło, które ocala od zapomnienia te historie, tym bardziej, że domyślam się, tych ludzi jest coraz mniej. Czy te wszystkie osoby tutaj zapisane, opisane w tej książce żyją jeszcze? Ma siostra kontakt?
0: Już kilka osób nie żyje. Nie mam kontaktu z tymi osobami z Wielkiej Brytanii, chociaż wiem, że jedna pani to nie żyje. Ale też kilka osób z Kanady, z którymi miałam wywiady, to już zmarły. No są to ludzie, tak jak już wcześniej wspomniałam, którzy mają więcej niż 90 lat, więc rzeczywiście szybko odchodzą i myślę, wiemy, to są ostatni świadkowie historii, którzy pamiętają to dokładnie, bo mieli wtedy 8-9 lat, czy 7 lat, ale wiemy, że ta migracja trwała kilka lat, bo nie tylko na Syberii się zakończyła. Niektórzy trafili do Indii, inni do Afryki, jeszcze inni do Nowej Zelandii. Ja też dodam, że rozszerzyłam wywiady i zapytałam, jak to się stało, że trafili do krajów, w których teraz mieszkają, jak te kraje ich przyjęły, jak zmagali się z różnymi problemami na migracji w nowych miejscach, tam gdzie dotarli.
1: To, co siostra wykonała, wpisuje się też w realizację charyzmatu sióstr misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii zagranicznej.
0: Oczywiście, że tak. I właśnie to, że jestem misjonarką Chrystusa Króla, zdecydowanie ułatwiło mi, że ta książka powstała, bo to jest wiele godzin pracy i pewnie trudno by było dziennikarzowi z Polski przyjechać i przeprowadzić 23 wywiady, bo to są osoby starsze, więc trzeba 2-3 godziny nagrywać, później znowu ich odwiedzić. Więc przede wszystkim to jest tak samo, jeśli chodzi o zebranie materiału zdjęciowego, który jest tutaj dosyć szeroki. Często trzeba ludzi poprosić, wybrać zdjęcia. No, ze starszymi osobami to też nie tak szybko idzie, więc na pewno tutaj czas gra rolę i pobyt na emigracji ułatwia takie spotkania.
1: Ja bym chciał tutaj dodać, słuchacze tego nie wiedzą, ja się już dowiedziałem, że ta książka też powstała dzięki zaangażowaniu rodzonego brata siostry, który jest historykiem.
0: Też chcę dodać, że dużą rolę miała moja rodzona siostra, która jest polonistką i razem ze mną współpracowała właśnie od strony polonistycznej, dokonywała korekty takiej pierwszej, zanim oddaliśmy do wydawnictwa książkę.
1: Siostra już napisała jakąś książkę kiedyś w życiu?
0: Nie, to jest pierwsza książka.
1: To taka niespodzianka się przetrafiła siostrze, ale dobrze, że to zostało spisane, bo zostało ocalone od zapomnienia. Zostały ocalone te historie, 23 historie ludzi, którzy byli skazani, jak tutaj zostało to napisane, na Syberię i wieczną emigrację. Historia ludzi, którzy bardzo cierpieli, ale ocalili, jak siostra powiedziała, swoją tożsamość, swoją wiarę, swoją polskość. Gdzie tę książkę, siostro, można nabyć? Bo wierzę w to głęboko, że teraz słuchacze się żywo zainteresowali książką Z nadzieją na przetrwanie, autorstwa siostry Haliny Pierożak, misjonarki Chrystusa Króla.
0: Książka została wydana przez wydawnictwo Nowa Res w Gdyni, ale dostępna jest w księgarniach internetowych w całej Polsce i również jest wydana w formie e-booka, również w internecie można nabyć. Wystarczy wpisać tytuł książki Z nadzieją na przetrwanie i już każdy sobie sam wybierze, gdzie chce ją nabyć, bo jest w wielu, wielu miejscach.
1: Ta książka dla siostry jest taką dumą?
0: Na pewno tak. Mam satysfakcję, ale przede wszystkim to jest dla mnie takim niesamowitym spotkaniem z człowiekiem, z ludźmi, ze świadkami historii i też odkryciem wielu tych historii, które dały mi obraz taki szerszy, jak ludzie wywiezieni na Syberię funkcjonowali, bo rzeczywiście te historie zostały przekazane w szczegółach, więc sama bardzo dużo się dowiedziałam. Podobnie moja siostra, która, jak już wspomniałam, jest polonistką i też w szkole uczy historii jako drugiego przedmiotu i mówi, że dla niej to też była kopalnia wiedzy, nowe rzeczy, których nigdy wcześniej nie wiedziała.
1: Ja myślę, że to też taki hołd oddany tym ludziom, którzy to nie z własnego wyboru, ale musieli przeżyć.
0: Tak, i ci ludzie w większości, jak tych, których jeszcze teraz spotykam, to są bardzo wdzięczni i cieszą się. Ostatnio jedna pani w Domu Kopernika w Toronto powiedziała mi: siostro, my za niedługo odejdziemy, ale historie po nas pozostaną. I też inna pani, która nazywa się Aniela Lasek, to prosiła, żeby przekazać przeżycia dzieci syberyjskich nowym pokoleniom i kilkukrotnie dziękowała mi, że się tym zajęłam. Więc jest to dla niej taka wielka też duma, że ta historia została ocalona i że więcej osób ją pozna.
1: I rzeczywiście historie zostały ocalone od zapomnienia. Ja mogę Państwu powiedzieć, że ta książka jest tutaj przede mną i rzeczywiście już samym takim wydaniem imponuje, bo jest to dzieło wielkie. Patrzę, ile stron ma, to jest łącznie 460, prawie blisko 500 stron książki. Siostra wspomniała, że jest mnóstwo zdjęć, które tę książkę też ubogacają. Zdjęć tych, którzy opowiadają swoje historie. Zdjęć czarno-białych i
0: czarno-białych,
1: tak, tutaj czarno-białych, ale chcę powiedzieć, że zdjęć starych i chyba też takich nowszych, prawda, które pokazują, tam mi jakieś mignęło zdjęcie z współczesności bardziej, ale to wszystko pomaga jeszcze bardziej wejść w te historie, które, jak powiedzieliśmy, zostały ocalone od zapomnienia. Gorąco Państwu polecamy książkę Z nadzieją na przetrwanie, autorstwa siostry Haliny Pierożak, misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, dzisiaj posługującej w Kanadzie, a dokładnie?
0: Pracuję w parafii Mississauga w aglomeracji Toronto. Jest to polonijna parafia, największa na świecie, prowadzona przez ojców oblatów.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za podzielenie się tą książką i mam nadzieję, że Państwo również z nadzieją przyjmą tę wspaniałą, piękną książkę o niełatwych dziejach naszych rodaków. Przypomnę, Z nadzieją na przetrwanie. Siostra Halina Pierożak, misjonarka Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, jest autorką i dzisiaj była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i siostrze za poświęcony czas. Bóg zapłać.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reportaż w Radiu Emaus.

0: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: jest powtórka. Popołudnie z przewodnikiem katolickim.
1: Ksiądz Wojciech Nowicki
2: i Piotr Jóźwik.
1: Serdecznie witamy w popołudniu z przewodnikiem. Chciałoby się powiedzieć w pięknej aurze i atmosferze, ale pogoda ostatnio dosyć kapryśna, a my jesteśmy w samym sercu niejako zimnych ogrodników.
2: Chociaż akurat teraz, to znaczy w momencie, kiedy nagrywamy naszą rozmowę, to do pogody raczej nie powinniśmy mieć wielkich zażaleń. No,
1: wyjrzało,
2: mogło być gorzej.
1: Wyjrzało słoneczko, tak. Oczywiście to jest klasyka. W tej chwili jest nam za zimno, za chwilę będziemy narzekać, że jest nam za gorąco. My natomiast nie chcemy narzekać, ale celowo trochę tak zacząłem od pogody, no bo mamy ostatecznie jednak spoglądać w niebo, a jak mamy patrzeć w niebo, to byłoby dobrze, żeby je było widać. No bo w niebo wstąpienie. To jest numer na niedzielę, w niebo wstąpienie. Już pozostawiamy na boku to, co pisał wcześniej ksiądz Artur Stopka, dlaczego to w niebo wstąpienie jest w niedzielę, a nie w czwartek, tak jak być powinno, tak jak w Piśmie Świętym wynika 40 dni od Wielkanocy, to jest właśnie czwartek. W każdym razie w niebo wstąpienie, czyli wpatrujemy się w niebo, ale jednak no, nie do końca chodzi o to niebo błękitne, które jest nad nami. Nie o firmament chodzi tu.
2: Nie chodzi i właśnie to w swoich dwóch artykułach próbują nam wytłumaczyć nasi autorzy. Nie, chociaż tu akurat chyba w jednym. Ja już przez te wszystkie tygodnie kalendarz się pogubiłem. W każdym razie ksiądz Piotr Szymański pisze o obecności nieobecnego i tak naprawdę mówi, że to wpatrywanie się w niebo to była rzecz, którą apostołowie, a więc ci, którzy mieli okazję poznać Jezusa jako człowieka na ziemi i tutaj mogli spędzić z nim swoje lata, no jakby dokładnie takie same zachowania przejawiali, patrzyli w niebo,
1: tak, ale chciałem powiedzieć, że mogłeś się słusznie pomylić, że są dwa teksty, dlatego że ten tekst ma dwa tytuły, bo jeden tytuł poszedł do druku, a drugi tytuł jest w internecie nieco inny, no bo tym się rządzą właśnie, mają swoje prawa media tradycyjne tak zwane i media nowoczesne, czyli te internetowe. Rzeczywiście my stawiamy pytanie, jak to jest, że Pan Jezus odchodzi, uczniowie się cieszą, a On im jeszcze mówi, że w ogóle z nimi zostaje. Jaka jest zatem ta nowa obecność Jezusa, skoro odszedł, a jednak pozostaje? To w jaki sposób zostaje? I na to pytanie odpowiada właśnie ksiądz Piotr Szymański. Dodajmy, to jest ksiądz prezbiter archidiecezji poznańskiej, doktor teologii dogmatycznej czy fundamentalnej, więc no, można powiedzieć, że z tego zakresu no, idealnie się wpisuje. Natomiast to jest oczywiście coś, co się pojawia na okładce, co jest ważnym tematem, bo tak przypada, jeśli chodzi o kalendarz liturgiczny, ale troszeczkę innym tropem poszliśmy przy wyborze tematu numeru i za chwilę do tego nawiążemy, ale chciałem, żebyśmy jeszcze na moment pozostali przy sprawach Kościoła, ponieważ też trochę na gorąco odnosimy się do, no, burzy w sieci. No,
2: tak, gorącej dyskusji.
1: Do gorącej dyskusji, chociaż właściwie nasza sama rozmowa, a nawiązujemy tutaj do rozmowy księdza kardynała Grzegorza Rysia z Bogdanem Romanowskim, czy właściwie odwrotnie powinienem chyba powiedzieć, że rozmówcą był w każdym razie kardynał, a prowadzącym rozmowę był Bogdan Romanowski na jego kanale YouTube'owym. Rozmowa była raczej spokojna, utrzymana w spokojnym tonie. Była to rozmowa też o tematach ważnych, odważna. Nie były to takie, no nie było to w pałacu arcybiskupim, tak, czy kardynalskim, tylko właśnie w studio. Więc dużo ciekawych pytań. Można pewnie z niektórymi odpowiedziami polemizować, ale całą pewnością coś się tutaj wydarzyło, że zamiast polemiki jednak, chyba tak mogę powiedzieć, wylał się na hejt. I to taki mocny hejt na arcybiskupa w kontekście zwłaszcza jego wypowiedzi o wątpliwościach.
2: A raczej milczenia, ponieważ po tym pytaniu arcybiskup kardynał Ryś się chwilę zastanowił, zanim udzielił odpowiedzi.
1: Jak i pisze, powiedział tak, aż tak to nie, tak, ale...
2: Tak, tak, tak. No, kto oglądał, kto czytał o tej rozmowie, ten wie, o co chodzi, a Cezary Kościelniak mówi, hola, hola, możemy krytykować, to jest część dyskusji, no ale nie może się to sprowadzać właśnie do hejtu, nie może się to sprowadzać do tego, że bezrefleksyjnie odrzucamy część nauczania Kościoła, że szafujemy jakimiś mocnymi oskarżeniami i robimy to wszystko zwalniając wszelkie hamulce kultury wypowiedzi i co najgorsze, przystrajamy się przy okazji w szaty obrońców praw wiary. Gorący, bardzo ważny temat, wywołany akurat przy okazji tej internetowej rozmowy,
1: bo właściwie to my dotykamy trochę, oczywiście punktem wyjścia dla nas była ta rozmowa, my jej w ogóle tu nie analizujemy, zostawiamy to Państwu, żeby sami obejrzeli i wyciągnęli sobie wnioski. Natomiast nam chodzi właśnie o sposób, w jaki my się komunikujemy w Kościele. Ja sobie o tym też pomyślałem w takim kontekście, że bo teraz to wracają te Ewangelie też w tym okresie wielkanocnym, nie o miłości wzajemnej, nie, że potem ludzie poznają, jak się wzajemnie miłujecie. Ja sobie teraz myślę, że my w Kościele się okładamy, znaczy język pogardy, język polaryzacji ze społeczeństwa przenosi się do Kościoła i my dokładnie w ten sam sposób ze sobą rozmawiamy, to zastanawiam się, jak ludzie patrząc z boku na nas mają się zachwycić.
2: Zobaczcie, jak oni się miłują.
1: No tak, znaczy jak to ma przyciągnąć niby ich do wiary, nie mam pojęcia, więc no chyba trzeba tu nawiązać do Leona, który mówi o rozbrojeniu języka. No, znaczy wydaje się, że naprawdę nie da się przyciągnąć do wiary, jeśli nie rozbroimy języka.
2: Od tego wszystko się zaczyna i wydawać by się mogło, że taka mało znacząca wypowiedź, no bo cóż znaczy te kilka słów, co znaczą te dwa zdania, może tak naprawdę nakręcić się to wszystko w taką spiralę nienawiści, nad którą absolutnie nie będziemy w stanie zapanować i zdziwimy się, jakie efekty właśnie te kilka słów czy kilka zdań mogą przynieść. A teraz o innym gorącym temacie, bo temat numeru dotyczy...
1: I poruszającym bardzo.
2: Bardzo. Zaczęło się w ogóle od apelu sióstr z Broniszewic, które odniosły się w ten sposób do zmian proponowanych przez ministerstwo. Chodzi o domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Weronika Frąckiewicz, która dobrze zna się na tym temacie, właśnie pisze, że historie większości mieszkańców DPS-ów to opowieść o cierpieniu, opowieść o wyborach i bardzo rzadko da się to sprowadzić do prostego podziału na dobro i zło, a jak wiele tematów w naszej społecznej debacie w ten sposób stało się i tutaj. Ministerstwo miało swoje priorytety, proponując właśnie taką reformę. Chciało, żeby te dzieci funkcjonowały w innym otoczeniu niż DPS, no ale jak dobrze wiemy, diabeł tkwi w szczegółach i mimo tego, że na papierze może się to wydawać całkiem możliwe do realizacji, to w praktyce rozbijemy się o różnego rodzaju problemy i o tych problemach, o tych wyzwaniach i o tym, co można zmienić, żeby faktycznie poprawić sytuację dzieci i młodzieży przebywających właśnie w takich DPS-ach. O tym, analizując propozycję ministerialną, pisze Weronika.
1: Jest też ciekawy temat taki społeczno-religijny, mianowicie w ostatnim czasie w samolocie papież został zagadnięty o kolejną już decyzję kolejnego biskupa niemieckiego, który dostosowuje do dokumentu końcowego niemieckiej drogi synodalnej normy w swojej decyzji, które umożliwiłyby błogosławienie par jednopłciowych. No to wywołało duży opór. Papież na to odpowiedział w pewnym sensie wymijająco, to znaczy nie chciał wchodzić w ten bieżący spór, zwrócił tylko uwagę na to, że Watykan jest w kontakcie z Kościołem w Niemczech, natomiast zwrócił też uwagę, że no, etyka moralna to jest coś więcej niż tylko etyka seksualna. O tym już pisaliśmy, natomiast w międzyczasie okazało się, że opublikowano trochę tak znienacka list sprzed prawie dwóch lat właściwie, z jesieni 2024 roku, a więc jest to jeszcze pontyfikat Franciszka, listu do biskupa Eckermana, który no bardzo wyraźnie sprzeciwia się tej linii, więc tu możemy być nieco zaskoczeni, tak, za pontyfikatu papieża Franciszka było takie wyraźne wskazanie, nie jest to właściwy kierunek. No to wszystko nakłada się też projekt grupy roboczej numer 9. To są te grupy robocze, te tematy, które zostały trochę wyłączone z tego głównego nurtu dyskusji o synodalności właśnie ze względu na to, że no rodziły dosyć sporo emocji i chodziło o to też, żeby one nie przykryły samej idei synodalności. W związku z tym trochę się pytamy, czy to jest przypadkowa koincydencja, że teraz tak to się poukładało, czy wręcz przeciwnie? Michał Kosowski uważa, że opublikowanie tego listu teraz nie jest przypadkowe i jest wyraźnym sygnałem z Watykanu, że synodalności nie można rozgrywać do zmiany doktryny, że ideą synodalności jest coś zupełnie innego. Bardzo polecam, bo to jest ciekawy przykład pewnego jakby kolejnego etapu napięcia pomiędzy Watykanem a Berlinem, tak to nazwijmy, czy tak teologami znad Tybru i teologami znad Renu, aczkolwiek wydaje się, że to tak jest trochę tupnięcie nogą papieża Leona.
2: O tym można przeczytać w tekście Michała Kłosowskiego, a z kolei w takich dwóch tekstach w dziale Sprawy Polskie można przeczytać o tym, że Polska się rozwija. To z kolei Piotr Wójcik, piszący o inwestycjach, jak i zwija. To Karolina Sternal o demografii. To nie kryzys, to nowa rzeczywistość.
1: Czy to jest jak z tymi kołami u traktora?
2: No, ja myślę, że nie ma co mieszać tych rzeczywistości, to znaczy cieszmy się z tego, że faktycznie powstają jakieś inwestycje, które mają poprawić komfort naszego życia, ale pozostaje pytanie, kto z tych inwestycji i ich skutków będzie korzystał. Żyjemy dłużej, rodzi się coraz mniej dzieci i to wszystko do nas wróci. To znaczy, to będzie miało wpływ na to, w jakim stanie będzie polska gospodarka, ile pieniędzy będziemy mieli w naszych portfelach i jak zasobni będziemy. Czas na działanie i o tych propozycjach, które można podjąć właśnie w tej sprawie, można przeczytać w tym numerze przewodnika, w artykule Karoliny Sternal. A Jacek Borkowicz, tu ciekawostka ze świata, zabiera nas do Republiki Południowej Afryki. I jak Państwo dobrze pamiętają, to jest taki kraj, symbol zwycięstwa nad rasizmem, nad apartheidem, Nelson Mandela. Pamiętamy. Mm-hmm. No tak, ale dzisiaj mamy tam do czynienia z kolejnymi starciami etnicznymi i tym razem w tych starciach czarnoskórzy biją czarnoskórych. Obcy odmaszerować, do takiego hasła można sprowadzić ten problem. Czarnoskórzy mieszkańcy Republiki Południowej Afryki mają dość imigrantów, którzy zabierają im miejsca pracy i możliwość zarobkowania, a jest to duży problem, bo RPA ma jeden z najwyższych wskaźników bezrobocia w skali całego świata. Tam 1 na 3 aktywnych zawodowo obywateli RPA nie ma pracy. No i w takich sytuacjach nie trudno, żeby obudziły się demony. Te demony się obudziły. W jaki sposób władze RPA i tamtejsze społeczeństwo próbuje sobie z tym poradzić? Czy pamiętają jeszcze na południu Afryki o tym, co nie tak dawno temu udało im się pokonać, pisze w tym numerze Jacek Borkowicz.
1: A my też wracamy do wydarzeń sprzed 125 lat, to za sprawą Bernadety Kruszyk, a chodzi o strajk dzieci wrzesińskich. To był też taki, można powiedzieć, takie wydarzenie, symbol czasów zaboru pruskiego i szczytu właściwie Kulturkampfu, czyli próby wykorzenienia polskości, w tym także kościoła, bo już wówczas było to postrzegane jako kościół, jako nośnik też wartości narodowych, jako ten, który scala właśnie naród polski. No, strajkujące dzieci miały 12-13 lat, jak pisze Bernadeta Kruszyk. Dziewczynki bito po rękach, chłopców po śladkach. Ilość razów od 4 do 8 mierzono stopniem hardości.
2: No tak, wracamy do tych wydarzeń, przypominamy tę historię niesamowicie budującą, pokazującą, jak młodzi ludzie właśnie w wieku, na początku w zasadzie swojego wieku nastoletniego, postanowili zawalczyć o prawo do religii w języku polskim, bo tak naprawdę to było zapalnikiem. A na koniec zostawiliśmy sobie taki tekst, który, co tu dużo mówić, sporo emocji wywołał w naszej redakcji. Nie będziemy mówić, kto był za, kto był przeciw, kto się bardziej gotował, kto się cieszył, kto się zastanawiał, czy warto. Gdy odchodzi ukochane zwierzę, to tytuł artykułu Angeliki Szelongowskiej-Mironiuk, artykułu, w którym przyglądamy się tym wszystkim, którzy mają w domu psa, kota albo inne zwierzę i jak bardzo przeżywają emocjonalną więź z takim zwierzakiem. I znowu ktoś może tutaj powiedzieć, no tak, to już jest w ogóle jakieś skrajne lewactwo, teraz tylko wózki, pieski, brak jakichkolwiek zobowiązań, niechęć do wiązania się z innymi ludźmi, niechęć do rodzicielstwa i tak dalej, i tak dalej. to by była bardzo taka uproszczona wizja rzeczywistości. Problem jest dużo poważniejszy i przygląda mu się właśnie Angelika Szelongowska-Mironiuk, pokazując, w jaki sposób emocjonalnie wiążemy się z naszymi pupilami i do czego to nas prowadzi, bo tak naprawdę mamy już do czynienia nie tylko z tym, w jaki sposób traktujemy te zwierzęta, kiedy są z nami, ale także w jaki sposób przeżywamy ich chorobę czy odchodzenie.
1: Tak, nie trzeba zwierzęcia traktować jak członka rodziny, żeby mieć z nim więź i przywiązywać się też, przywiązać się do niego, nie? To zresztą...
2: No kiedyś tak jak... przywiązywano, ale to na łańcuchu najczęściej.
1: Tak, zresztą przywiązujemy się też do miejsc, przywiązujemy się do różnych sytuacji i zawsze, kiedy to tracimy, no to właśnie poprzez przywiązanie tutaj przecież dochodzi jeszcze pewnego rodzaju odpowiedzialność, jednak powstaje pewnego rodzaju więź. No więc można tutaj absolutnie mówić o pewnego rodzaju stracie i o tym, że ją też jakoś przeżywamy, nie? Więc jak najbardziej to ujęcie, natomiast oczywiście bywają bardziej skrajne podejścia i przeżywanie straty i pomysły, jak sobie z nią radzić, ale to odsyłamy do tekstu, żeby przynajmniej zobaczyć, jak to wygląda. A ja jeszcze bym powiedział, że jednak jeszcze jedna zachęta, czyli teraz dopiero na koniec.
2: Bardzo proszę.
1: Bo trochę...
2: To jedziemy.
1: Trochę tak, w podróż byśmy chcieli zabrać do kilku sanktuariów. No mamy ten miesiąc maj, miesiąc kojarzony z Najświętszą Marią Panną i niektórzy mają taki ładny zwyczaj odwiedzania sanktuariów maryjnych. A my byśmy chcieli zaproponować, no pewnie nie uda się, myślę, że się nie uda pojechać we wszystkie miejsca, a może się nawet nie udać teraz, a to dlatego, że prezentujemy sanktuaria maryjne w miejscach, w których dzisiaj toczą się konflikty zbrojne, miejsca, które dotknęły jakieś tragedie, klęski żywiołowe i przez pryzmat też tego dramatu dzisiejszego czasu, no właśnie spoglądamy na te miejsca kultu. Myślę, że bardzo ciekawy tekst księdza Franciszka Zawadzkiego, który żeśmy zresztą dzięki uprzejmości Biblioteki Kaznodziejskiej, bo tam się ukazał, czy ukaże właściwie pierwotnie, no mogliśmy także pokazać na naszych łamach razem ze zdjęciami. To jest wartość dodana w stosunku do tego, czego nie ma w Bibliotece Kaznodziejskiej.
2: I to nie jest tylko tak, że pokazujemy na zdjęciach te sanktuaria, bo pokazujemy przede wszystkim kontekst tych miejsc, a to są miejsca, które wybraliśmy z każdego kontynentu. Jesteśmy i w Europie, i tutaj Berdyczów na Ukrainie, ale także w Azji, w Afryce, w Ameryce Północnej, w Ameryce Południowej, a nawet w Australii, gdzie znajdują się te sanktuaria. Każde z tych sanktuariów ma jakąś inną historię, każde umiejscowione jest w innym kontekście, każdy z tych terenów mierzy się z innymi wyzwaniami i właśnie dzięki temu możemy spojrzeć na to, jak tamtejsi mieszkańcy, mierząc się z tą swoją trudną rzeczywistością, upatrują ratunku właśnie w Maryi, uciekając się pod jej obronę. Pod twoją obronę, to zresztą tytuł tego artykułu można przeczytać, można kilka z tych sanktuariów zobaczyć, a jak ktoś ma takie możliwości, to może sobie i taką podróż zaplanować.
1: Oczywiście. My tymczasem idziemy wpatrywać się w niebo, czego i Państwu życzymy.
2: Miłego popołudnia życzymy, Piotr Jóźwik
1: i ksiądz Wojciech Nowicki.
0: Popołudnie z przewodnikiem katolickim. To była powtórka. Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Bernard powiedział: taka jest wola Boga, który chciał, abyśmy wszystko mieli przez Maryję. Jeśli zatem posiadamy jakąś nadzieję, jakąś łaskę, jakiś dar zbawienny, wiedzmy, że jej to zawdzięczamy.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipotle's? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lay's. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lay's za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
0: Po reklamie.

0: 1001 piosenek.
1: W czasach, gdy na listach przebojów królują tak zwane przeboje, o których nikt za 5 czy 10 lat nie będzie pamiętał, trudno sobie wyobrazić, jaką rewolucję w muzyce w latach 60. wywołał James Marshall Hendrix, szerzej znany jako Jimi Hendrix. Został słusznie okrzyknięty pionierem, gdy zaprezentował publicznie w 1967 roku swoje kompozycje w podobnym klimacie jak ta dziś prezentowana. Purple Haze, piosenka, która znalazła się na pierwszej płycie Jimi Hendrixa, była jego drugim singlem. Przesterowane gitarowe intro zagrane na tak zwanej zmniejszonej kwincie, wykształceni muzycy wiedzą w czym rzecz, to właściwie tak zwany diabolus in musica, czyli interwał uważany wśród średniowiecznych twórców muzyki za szatański. Zresztą nierzadko Jimi Hendrixa nazywano diabłem wcielonym lub ognistym mańkutem z racji leworęcznego traktowania swojego instrumentu. W Purple Haze 25-letni Hendrix celowo w niebezpośredni sposób nawiązał do narkotyków psychodelicznych, które zmieniały nowatorskie podejście do ówczesnej kultury popularnej. Słowa mówią o zamieszaniu wśród mgły, choć, co wymowne, podmiot liryczny nie wyraża chęci wydobycia się z niej. Słowom tym towarzyszą solówki gitarowe, którymi Jimi Hendrix maluje obraz totalnego chaosu, nieba lub piekła, w którym nie ma żadnych parametrów. Wybaczcie, gdy całuję niebo, prosi, brzmiąc przy tym jak prorok lub demon. Zwrot Purple Haze wszedł do międzynarodowego słownika jako synonim stanu zmienności, ale intencja utworu nie jest jasna. Tu Hendrix sugeruje, że zmieniony stan świadomości jest warunkiem wstępnym dla tych, którzy chcą zobaczyć świat tak jak on. Posłuchajmy. Purple Haze, gra i śpiewa Jimi Hendrix.

0: 1001 piosenek.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: reklama.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: jest.
1: Radiowy katechizm. Zaprasza ksiądz Mariusz Sokołowski.
2: Radiowy katechizm, bardzo gorąco pozdrawiam, ksiądz Mariusz Sokołowski, Chrystusowiec. Dzisiaj, drodzy Państwo, uroczystość wniebowstąpienia pańskiego, dlatego cała dzisiejsza katecheza będzie poświęcona tejże uroczystości. Zanim jednak przejdziemy do tematu, jak zawsze, jak w każdym tygodniu, najpierw przyzywajmy Ducha Świętego, niech przyjdzie do nas Ten, który jest nauczycielem, ożywicielem, niech te serca nasze, troszeczkę może niekiedy zastygłe, otworzy, ożywi, o tak, niech dotknie nas jak ożywczy deszcz.

0: Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego upamiętnia wstąpienie Jezusa do nieba. 40 dni po zmartwychwstaniu Jezus wstępuje na oczach uczniów do nieba. Przez ten czas od zmartwychwstania do chwili opuszczenia ziemskiego życia, wstąpienia do domu Ojca, objawiał się uczniom, pokazywał jako żyjący, jako zmartwychwstały. Nazywamy te pojawienia się Jezusa, czy objawienia się im jako Chrystofanie, takie mądre słowo. I też przypominamy sobie zapowiedzi Jezusa, że pożyteczne jest moje odejście. Jeśli nie odejdę, nie poślę wam paraklety. Jeśli odejdę, przyjdzie Duch Prawdy, Nauczyciel, który będzie wam bardzo pomocny. Dzisiaj czytamy w Kościele Dzieje Apostolskie, fragment Dziejów Apostolskich, który właśnie o tym też traktuje, opisuje tą scenę w niebo wstąpienia Pana Jezusa. Czytamy tak. Po swojej męce wiele razy okazywał im, że żyje. Przez 40 dni zjawiał się im, bowiem, i mówił o Królestwie Bożym. Gdy zasiedli do wspólnego posiłku, nakazał im: nie opuszczajcie Jerozolimy, ale oczekujcie spełnienia się obietnicy Ojca, o której wam mówiłem. Jan chrzcił wodą, wy zaś wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Czyli zapowiada pięćdziesiątnicę. Jeszcze 10 dni później, 50 dni po zmartwychwstaniu, nastąpi to spektakularne posłanie im Ducha Ożywiciela. Ale już pośród nich Chrystusa tak fizycznie nie będzie. Dalej czytamy w Dziejach Apostolskich. Zebrani pytali go: Panie, czy teraz na nowo przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział im: nie możecie znać czasu ani chwili, które zastrzegł sobie Ojciec. Otrzymacie jednak moc Ducha Świętego, który stąpi na was, i staniecie się moimi świadkami w Jeruzalem, w całej Judei, w Samarii, aż po krańce świata. Zapowiada, że pójdą głosić. To jest to, co my słyszymy na końcu każdej mszy świętej. Idźcie, idźcie. I dalej czytamy: a kiedy to powiedział, zobaczyli, jak uniósł się w górę. I to jest właśnie ten moment, tak bardzo tutaj plastycznie pokazany. Możemy powiedzieć, że to taki scenariusz na scenę filmową, jeśli nie na cały film. Kiedy to powiedział, no właśnie, że pośle im Ducha, że wy staniecie się moimi świadkami w całej Judei, Samarii, ale aż po krańce ziemi, oni zobaczyli, jak się uniósł w górę, a obłok zabrał go im sprzed oczu. Uporczywie wpatrywali się w niebo, gdy on odchodził. Wtedy stanęli przy nich dwaj mężczyźni, ubrali na biało, i powiedzieli: Galilejczycy, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Jezus został wzięty spomiędzy was do nieba, ale przyjdzie tak samo, jak go widzieliście idącego do nieba. To jest fragment z Dziejów Apostolskich, jak powiedziałem, rozdział pierwszy, wersety 1-11, opowiadający, mówiący o tym samym fakcie opuszczenia ziemi przez Jezusa i wstąpienia do domu Ojca. Rzeczywiście jest to bardzo takie obrazowe. Ja zawsze, kiedy myślę o tym, to sobie tak uświadamiam, że opuszcza ich fizycznie, ale zostaje z nimi. W Ewangelii bowiem usłyszeliśmy, będąc w kościele dzisiaj, czy usłyszymy, kiedy pójdziemy do kościoła: jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Czyli tak, ja odchodzę, ale ja jestem z wami. Ja jestem, i my to dzisiaj czujemy. Jest obecny w sakramentach świętych, oczywiście, w swoim słowie, w wydarzeniach. Jest obecny pośród nas. Tam, gdzie go przyzywamy, tam, gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w imię moje, tam jestem pośród nich, mówi Jezus. Dokładnie czytamy w Ewangelii Mateusza, to jest rozdział 28, wersety 16-20, czytamy tak. 11 uczniów poszło do Galilei na górę, tak jak im Jezus nakazał. Gdy go zobaczyli, oddali mu hołd. Niektórzy jednak nie dowierzali, a Jezus podszedł do nich i powiedział: otrzymałem pełną władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów we wszystkich narodach. Udzielajcie im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nauczajcie ich, aby zachowali wszystko, co wam nakazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Właśnie, jestem, odchodzę, ale jestem z wami, a wam daję nakaz misyjny. Proszę zauważyć, to nazywa się słusznie nakaz. To nie jest propozycja, to nie jest jakaś sugestia: zobaczcie, spróbujcie. Nie, to jest ten nakaz. Idźcie, idźcie, pozyskujcie uczniów we wszystkich narodach, nie tylko w okolicy, udzielajcie chrztu. Idźcie i Jezus konkretnie mówi, co mają robić: udzielać chrztu, pozyskiwać uczniów, ale udzielać chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, w imię Trójcy, i nauczajcie, aby wszystko zachowywali, co wam nakazałem, czyli pielęgnujcie to dziedzictwo, które wam zostawiłem. Idźcie i nieście Boga, jedynego w trzech osobach. Idźcie i dawajcie to, co ja wam dałem. Nauczajcie, chrzcijcie, pozyskujcie nowych uczniów. I drodzy Państwo, to jest zadanie dla nas. Mamy też, tam gdzie jesteśmy, jako wierzący, pozyskiwać swoim przykładem życia, swoim świadectwem nowych wyznawców. Jezus odszedł, a jest. Tak kojarzę taką scenkę z mojego rodzinnego domu, jak to mój tata, który był marynarzem, wyjeżdżał na statek, żeby płynąć w rejs. To zawsze ten moment był bardzo taki wzruszający, mama gdzieś tam płakała, no bo znowu tata wyjeżdża na 6 miesięcy, na 9, i zanim wsiadał do taksówki, która po niego przyjechała, by jechać na dworzec, to dawał takie rozporządzenia, takie właśnie nakazy dla nas, jego dzieci. Mówił: bądźcie grzeczni, dobrze się uczcie i bardzo pomagajcie mamie. Mnie nie ma, ale ja przecież wrócę. Ja jadę zarabiać pieniądze, ja wrócę i będzie dobrze, znowu będziemy razem. Ale teraz pomóżcie bardzo mamie. Bądźcie jakby przedłużeniem moich rąk tutaj. Trzech chłopaków, trzech synów. Pomagajcie sprzątać dom, wrzucać węgiel, kiedy będzie zakupiony, palić wtedy w piecu, jeszcze stary system palenia w piecu, ogrzewania. Więc ten cały szereg takich nakazów był i myśmy to brali głęboko do serca jako dzieci. Tata wyjeżdża i go nie będziemy widzieć, ale on wróci. Jest cały czas jakby duchowo też z nami. I może nie jest to idealne porównanie, ale trochę tak widzę tutaj to odejście Jezusa, który odchodzi, a jest, ale też daje konkretne nakazy, konkretne wskazania. Święty Augustyn mówił tak: dzisiaj nasz Pan Jezus Chrystus wstąpił do nieba. Niech nasze serca wstąpią razem z Nim. Posłuchaj słów apostoła. Jeśli więc zostaliście wskrzeszeni z Chrystusem, szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawej stronie Boga. Rozmyślajcie o tym, co przewyższa rzeczy ziemskie, gdyż umarliście, wasze życie zostało ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy zaś Chrystus, wasze życie, ukaże się w chwale, wówczas i wy ukażecie się w chwale razem z Nim. Ta dzisiejsza uroczystość to też podniesienie godności człowieka, bo Chrystus wstępuje do nieba jako Bóg człowiek. Ciało zostaje wywyższone. My też mamy w niebie przygotowane mieszkanie. Na innym miejscu mówi to Jezus: idę przygotować wam mieszkanie w domu Ojca. Mieszkań jest wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. To też pokazanie nam drogi. Naszym celem jest niebo, wieczność. Tutaj jesteśmy pielgrzymami, jesteśmy przechodniami. Mamy jak najlepiej przeżywać naszą codzienność, jak najlepiej uprawiać swoje człowieczeństwo, ale ciągle mieć wzrok skierowany ku górze, bo tam jesteśmy przeznaczeni. Jezus jest w niebie, ale pozostaje także z nami tu na ziemi, mówi Augustyn. A my, podczas gdy jesteśmy tu na ziemi, jesteśmy razem z Nim w niebie. Jezus jest tutaj z nami dzięki swojej boskości, mocy i miłości. Nie możemy być w niebie w ten sam sposób, jaki On jest na ziemi przez swoją boskość, ale możemy być z Nim w niebie przez miłość. Jego wniebowstąpienie jest wyjątkowe tylko dla Niego. Nikt nie wstąpił do nieba oprócz Chrystusa, ponieważ my również jesteśmy jak Chrystus. On jest Synem Człowieczym przez swoją jedność z nami, a my przez naszą jedność z Nim jesteśmy dziećmi Bożymi. Tak więc nikt oprócz Chrystusa nie wstąpił i nikt oprócz Chrystusa nie wstąpił do nieba. Nie dlatego, że nie ma rozróżnienia między głową a ciałem, ale dlatego, że ciało jako jedność nie może być oddzielone od głowy. To takie mądre słowa świętego Augustyna, biskupa z Hippony. Ten wspomniany fragment wyjaśnia nam sposób, w jaki poprzez swoje zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie Chrystus jest tutaj z nami, na ziemi, dzięki swojej boskości, a my jesteśmy z Nim w niebie, dzięki Jego miłości. Święty Leon I Wielki mówił tak: wyniesienie Chrystusa jest równocześnie i naszym także wyniesieniem. Co bowiem pochodzi z głowy, spada i na ciało. Dzisiaj bowiem nie tylko zostaliśmy umocnieni w posiadaniu nieba, lecz wznieśliśmy się wyżej dzięki łasce Chrystusa, niż utraciliśmy przez zazdrość szatana. Jak bowiem zawzięty nieprzyjaciel zrzucił nas z posiadłości niebieskich, tak nas jako braci swoich Syn Boży z połem po prawicy Ojca umieszcza. To może taki trochę język już dla nas archaiczny, ale piękne teksty mówiące właśnie o tym, że ta natura ludzka została wywyższona, podniesiona do pewnej godności. To także dzień królewskiej intronizacji Chrystusa, triumfem, jaki przygotowuje swojemu Synowi Bóg Ojciec. Stąd wiele radości w tekstach liturgicznych. Jest ono też poręczeniem powtórnego przyjścia Chrystusa. Ten Jezus, i to Dzieje Apostolskie mówią, ten Jezus wzięty od was do nieba przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. Warto podkreślić, że Pan Jezus wstąpił do nieba nie sam, ale wziął ze sobą wszystkie dusze świętych z otchłani. W czasie rozłąki z ciałem przed swoim zmartwychwstaniem odwiedził je w otchłani i zapowiedział rychłe wybawienie. Dzisiaj spełnia obietnice i triumfalnie wprowadza je do nieba. Ten dzień jest więc ważnym wydarzeniem dla całego rodzaju ludzkiego. Miejsce zbuntowanych aniołów zajmują w niebie dusze ludzkie, aby na końcu świata mogły wejść także do chwały ich uwielbione ciała. Na świętowanie dzisiejszego wydarzenia używamy określenia w niebo wstąpienie, gdyż Chrystus własną mocą wstąpił na niebiosa. Swoją matkę natomiast, a kiedyś także nas wszystkich, Chrystus zabierze do nas. Stąd wtedy mówimy o Maryi wejściu do nieba, o naszym wejściu do nieba, mówimy w niebo wzięcie. Drodzy Państwo, uroczystość w niebo wstąpienia Pańskiego po 40 dniach zmartwychwstania pokazuje, że Chrystus zwyciężył, poszedł do domu Ojca, pośle nam za kilka dni Ducha, Pocieszyciela, Uświęciciela, ale przygotowuje nam w niebie mieszkanie. To wyróżnienie też ludzkiej natury, to podniesienie człowieka, że jest kimś ważnym, a w domu Ojca jest mieszkań wiele. Mamy nadzieję wszyscy kiedyś z Chrystusem spotkać się tu na ziemi. Chociaż pamiętajmy, On wstąpił do nieba, ale jest dalej pośród nas obecny w sakramentach Kościoła, w swoim Słowie, w wydarzeniach i też w drugim człowieku. Jezu Chryste, który wstąpiłeś do Boga Ojca, do nieba, pamiętaj o nas i przygotuj nam w niebie wieczne mieszkanie. Amen. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia już za tydzień w kolejnym radiowym katechizmie. Ksiądz Mariusz Sokołowski, Chrystusowiec. Do usłyszenia. Z Panem Bogiem i Maryją zawsze dziewicą.
1: Radiowy katechizm.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Audycja sponsorowana. Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną.
1: Wielkopolska nie tylko na weekend. Maciej Gładysz, witam serdecznie. Ze mną w studiu tradycyjnie Jacek Cieślewicz, Wielkopolska Organizacja Turystyczna. Witam cię.
2: Dzień dobry.
1: No i dziś gość, którego przedstawiać już chyba nie trzeba.
2: Ale jednak przedstawię, ponieważ państwo nie widzą nas, jak siedzimy tutaj w studiu, a jest z nami po raz kolejny Łukasz Ławry, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.
3: Dzień dobry, tak, to ja schowałem się tutaj u państwa w radioodbiornikach i w internetach. Lubię tutaj być i bardzo się cieszę, że jestem tutaj ponownie.
2: My też się cieszymy, że jesteś, bo nas zabierze do kolejnego parku krajobrazowego. Jeszcze raz, ta sprawa nie jest tak oczywista, jakby się mogła wydawać, ponieważ musimy ustalić właściwie, do jakiego parku krajobrazowego my się wybieramy, ponieważ z jednej strony jest to Nadgoplański Park Tysiąclecia, z drugiej strony Skulski Park Krajobrazowy. W każdym razie jesteśmy w okolicach jeziora Gopło, czyli pogranicze Wielkopolski i Kujaw tak naprawdę. No ale właśnie, Łukasz, rozwij właściwie nasze wątpliwości, jak ten park się nazywa i gdzie on się znajduje.
3: Poruszyłeś bardzo, może nie drażliwy, ale taki wrażliwy temat, bo faktycznie z nazwą tego parku krajobrazowego jest mała zagwozdka. W 2009 roku powstał Nadgoplański Park Tysiąclecia. Tutaj zespół właśnie z Kujawsko-Pomorskim województwem ten obszar został objęty tą formą ochrony. Natomiast od kilku lat trwa i jeszcze się nie skończył ten proces, może nie autonomizacji, ale po prostu zmiany nazwy tego obszaru na Skulski Park Krajobrazowy. No tutaj nie będę już jakby wchodził w szczegóły, natomiast faktycznie funkcjonują niejako dwie nazwy. Nasze wydawnictwa, które od 2022 roku tworzymy, czyli Przewodniki po Parkach Krajobrazowych Wielkopolski, już trochę tak zaocznie nazwaliśmy ten obszar Skulskim Parkiem Krajobrazowym, ale on faktycznie jeszcze oficjalnie na mapach turystycznych i przewodnikach funkcjonuje jako Nadgoplański Park Tysiąclecia. W każdym razie, nieważne to, jak ten park się nazywa, ważne, że warto tam pojechać i warto się wybrać na tą wycieczkę, bo jednak jest to, ostatnio opowiadaliśmy o południowym krańcu województwa, czyli o Dolinie Baryczy, no to teraz zachęcam państwa do podróży na inny kraniec województwa, na aż wschód niemalże, pod Kujawsko-Pomorskie, w okolicach Skulska, w okolicach właśnie Gopła, w okolicach tych miejscowości można znaleźć bardzo fajny krajobraz związany z szuwarem i z jeziorem oczywiście, ale też ten szuwar tam mocno się wybija, a jak szuwar to i oczywiście kto?
2: Ptaki.
3: Ptaki. No nie będziemy tutaj zbyt oryginalni, oczywiście o tych ptakach już mówimy od wielu audycji, ale tak już zdążyliście się państwo pewnie przyzwyczaić, że jak Jacek i ja spotykamy się tutaj jako goście w studio, no to Jacek trochę o turystyce, o ciekawych zabytkach, o kajakach, a ja trochę jednak o tej przyrodzie latającej i biegającej. Tutaj jest dosyć ciekawa historia, ponieważ z szuwarem wiąże się mnóstwo gatunków ptaków, których najczęściej właśnie nie widać. Najczęściej je słychać, dopiero później można je zobaczyć, jeżeli ktoś ma wprawne oko i dobry sprzęt do obserwacji. Właśnie jezioro Skulskie jest taką mekką trzciniaków. Czy ktoś zna trzciniaki?
2: Tak, nawet wiem, jaki dźwięk wydaje.
3: O, to mnie zaskoczyłeś.
2: Znaczy nie powtórzę go, tego nie oczekuj proszę, ale wiem, jaki wydaje dźwięk i faktycznie jest on nie do pomylenia z żadnym innym ptakiem.
3: To jest taki wierszyk z kilku zwrotek, tak, ale powtarzany tak, bardzo szybko. Jest nawet taka onomatopeja, takie dźwiękowienie trochę przy użyciu słów. Ryba, ryba, rak, rak, swędzi, swędzi, drap, drap. I tak powtarzane w kółko, właśnie dźwiękowienie tegoż ptaka można poznać właśnie w te zwrotki. Czyli jak jest takim właśnie związanym, jak to już wspomnieliśmy, z trzcinami. Jest go bardzo dużo, ale też jest związany z dosyć niefajnym trendem spadku ich liczebności. Tak jak mnóstwo ptaków krajobrazu rolniczego i tego właśnie zanikającego częściowo szuwaru, bo jest to środowisko na skraju różnych środowisk wodnego i lądowego, tak więc często jest zajmowany właśnie przez różnego rodzaju inwestycje, niekoniecznie związane z ochroną przyrody, ale właśnie głównie z rekreacją i trochę nie roztropnym zajmowaniem linii brzegowych jezior, nie tylko właśnie Skulskiego czy okolicznych, w ogóle jezior w całej Polsce, co jest smutnym tematem, ale żeby trochę jakby odczarować ten negatywny vibe, który często tutaj ostatnio wprowadzam, do Skulskiego Parku Krajobrazowego, nazywanego dalej Nadgoplańskim Parkiem Tysiąclecia. Warto się wybrać rowerem i poznać tą krainę związaną właśnie z popielem, z rzepichą, z piastym kołodziejem, bo przecież to wszystko się wokół tego gdzieś tam wiąże, nie? Tak legendarnie, tematycznie.
2: Nie, w ogóle jezioro Gopło to jest jezioro owiane legendami. Nazywane zresztą kiedyś Mare Polonorum, czyli Polskie Morze, oczywiście na...
3: Galanonim chyba to
2: swoje rozmiary. Tak, jak gdyby. I te wszystkie legendy, które wspomniałeś, one się właśnie dzieją, czy miały się dziać rzekomo nad brzegami jeziora Gopło. Co prawda bardziej na północ, czyli w Kruszwicy, bo Kruszwica w ogóle też takie położenie, ten cypel wcięty w jezioro od północy. No idealne miejsce, żeby tam te legendy osadzić. Co prawda ta wieża, do której przyjeżdżają niezliczone wycieczki szkolne, to nas tam z czasami tego legendarnego popiela nie wspólnego, tylko postawił ją Kazimierz Wielki, jaką część swojego zamku. No ale przecież po co psuć legendę, prawda?
3: A myśli tam są? Ciekawe. Właśnie jestem bardzo ciekaw. Chociaż z Warzymowie, które jest w wielkopolskiej części.
2: Ekspertem powiesz, że na pewno jakieś gryzonie są.
3: Na pewno, może i popielnice, które bardzo lubimy. Nie jestem zbyt dobry w legendy wielkopolskie, ale jednak gdzieś coś kojarzy, że właśnie ten piast kołodzi, to on chyba gdzieś z okolic Warzymowa pochodził, a może jego żona rzepicha. Coś było, proszę państwa. Tu musicie nam wybaczyć, bo też nie siedzimy zbyt głęboko w tych legendarnych aspektach, ale zachęcamy, żeby je pogłębić. No jest to park, którego nie można dzielić tylko na południową i północną część, bo jednak, tak jak Jacek wspomniał, jest to ogromny kompleks wielkiego jeziora i otoczenia właśnie jeziora Gopło, właśnie Skulskie jezioro i Skulska wieś, okolice właśnie miejscowości Mniszki. Są to troszeczkę mniejsze jeziorka, co prawda, ale też warte zobaczenia, ale stamtąd można zacząć tą wycieczkę po północnej części Parku Krajobrazowego, zaczepić tą Kruszwicę, Kobylniki i wrócić właśnie tą drugą częścią jeziora Gopło na Nowielkopolski. Jest to jednak kawałeczek z Poznania. Trzeba jednak się wybrać już na poważną wyprawę przy użyciu samochodu na przykład, to jednak A2 trzeba pojechać w okolice Konina i stamtąd gdzieś skręcić przysłowiowo w lewo i gdzieś przez Lichen do Warzymowa, tam można zostawić auto i zacząć tą swoją nadgopańską przygodę. No ale pociągiem oczywiście też, bo do Konina pociąg jeździ. Z pociągiem można wybrać się i rowerem. Tak więc te dwie formy turystyki, rowerowa i kajakowa, już u nas wspomniana wcześniej, jak najbardziej dominują. A jest, proszę państwa, gdzie pływać i jest co zwiedzać, więc serdecznie zachęcam. Nie wiem, Jacku, coś chciałbyś jeszcze dodać może o tym dosyć odległym jednak parku i tak sam się chyba muszę wybrać.
2: Ale tak naprawdę, ponieważ pamiętajmy, że przez jezioro Gopło prowadzi też szlak wodny Wielka Pętla Wielkopolski. Musimy o tym wspomnieć. Szlak oczywiście cały ma prawie 700 kilometrów, ale to jest wyjątkowo ciekawy fragment i ten taki bardzo zróżnicowany, gdzie nam się przez właśnie ciąg jezior i kanałów Warta łączy z Notecią. No i właśnie oczywiście przez Gopło można sobie też spokojnie przepłynąć. A jeśli ktoś nie chce robić tych setek kilometrów, to oczywiście po samym jeziorze bardzo fajnie można popływać. Czy to łodzią, czy po prostu kajakiem, a w okolicy jest całkiem dużo przystani i miejsc, gdzie można chociażby kajaki pożyczyć. Zresztą to się odbywa często tak, że one są wodowane, przywożone, zawożone z odpowiedniego miejsca. Tak więc nic, tylko pojechać i z takiej usługi skorzystać. No i cieszyć się tą przyrodą, o której ty mówiłeś, podpłynąć blisko Szuwaru, posłuchać tego trzeciniaka, jak nam śpiewa, jak to pięknie zaprezentowałeś. No i to jest właśnie ten, zupełnie inaczej, że ten świat wygląda z poziomu wody, z poziomu tafli jeziora, niż oglądany z brzegu. I to jest jak gdyby też fajna rzecz, o której zawsze warto pamiętać.
1: No jak się okazuje, Wielkopolska można chłonąć wszystkimi zmysłami.
3: No właśnie, ale jeszcze inne rzeczy zapomniałem, bo tylko tego trzciniaka. A przecież tam jest jeszcze bączek, tam jest jeszcze gęgawa, tam jest jeszcze bąk, bo bączek i bąk to są dwa różne ptaki, nie wiem czy wiecie. Bąk na przykład też się śmiesznie odzywa, chcecie usłyszeć jak?
1: Myślałem początkowo, że o owadach mówisz.
3: Właśnie to jest śmieszne, bo ten ptak jest dosyć charakterystyczny, bo on wygląda jak taka mała czapla, która się skrywa w tych szuwarach. I głos tego ptaka kojarzy się mocno z dmuchaniem w butelkę. I to jest właśnie, proszę państwa, bąk, ptak bąk, który się w trzcinach szuwaru właśnie Nadgoplańskiego Parku Krajobrazowego chowa. Jak słyszycie, to macie szczęście, bo jest to bardzo rzadki gatunek i spotkanie go trzeba liczyć się, że spotkanie z nim jest wielkim wydarzeniem, bo jego kamuflaż jest idealny. Trudno go wypatrzeć, jeżeli nie wiemy, gdzie kierować wzrok. Więc zachęcamy do podróży małych i dużych do Nadgoplańskiego Parku Krajobrazowego, nazywanego przez nas też już Skulskim Parkiem Krajobrazowym.
1: Zapraszamy serdecznie. Każda pora roku jest dobra, aby chłonąć Wielkopolskę, tak jak mówiliśmy, wszystkimi zmysłami. I warto, spacerując wtedy po takich parkach, być uważnym i uważnie słuchać tego, co wokół nas się dzieje.
0: Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną. Audycja sponsorowana. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Ta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Wzorem są nasze mamy, ojcowie, dziadkowie, którzy starają się żyć zgodnie z Ewangelią, powiedział papież. Dziś rozpoczyna się tydzień troski o środowisko. Papież zachęca do zaangażowania na rzecz ekologii integralnej. Troska o matki w stanie błogosławionym i dzieci nienarodzone. Wspieranie rodzin i promowanie ducha braterstwa to priorytety nowo wybranego delegata stanowego rycerzy Kolumba, adwokata Michała Bartoszki. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, aktualności z Watykanu. Wstępując do nieba, Jezus pociąga nas do komunii z Ojcem, powiedział papież w rozważaniu przed południową modlitwą Królowo Nieba, nawiązując do uroczystości wniebowstąpienia Pańskiego.
2: Znamy drogę tej wędrówki w górę. Odnajdujemy ją w Jezusie, w darze Jego życia, w Jego przykładach i Jego nauczaniu, a także widzimy ją nakreśloną w Maryi Pannie i w świętych, zarówno tych, których Kościół daje nam jako uniwersalny wzór, jak i tych, których papież Franciszek lubił nazywać świętymi z sąsiedztwa, z którymi przeżywamy nasze dni, w tatach, mamach, dziadkach, osobach w każdym wieku i w każdym stanie, które z radością i zaangażowaniem szczerze starają się żyć zgodnie z Ewangelią.
1: Ojciec Święty zachęca do zaangażowania na rzecz ekologii integralnej, a dobrą okazją, która przypomina, jak to jest ważne, jest rozpoczynający się dzisiaj tydzień Laudato Si.
3: Da oggi a domenica prossima si svolge la settimana Laudato Si.
2: Od dziś do przyszłej niedzieli trwa tydzień Laudato Si, poświęcony trosce o stworzenie i inspirowany encykliką papieża Franciszka. W tym jubileuszowym roku świętego Franciszka z Asyżu przypominamy jego przesłanie pokoju z Bogiem, z braćmi i ze wszystkimi stworzeniami. Niestety w ostatnich latach z powodu wojen postęp w tej dziedzinie uległ znacznemu spowolnieniu. Dlatego zachęcam członków ruchu Laudato Si oraz wszystkich, którzy działają na rzecz ekologii integralnej, do odnowienia swojego zaangażowania. Troska o pokój jest troską o życie.
3: La cura per la pace e cura per la vita.
0: Wiadomości ze świata.
1: Ponad 300 delegatów rycerzy Kolumba z całej Polski wybrało nowego delegata stanowego. Został nim adwokat Michał Bartoszko z Wrocławia. Zastąpi on delegata stanowego Tomasza Wawrzkowicza. Tak o perspektywach rozwoju rycerzy Kolumba w Polsce mówi wybrany wczoraj delegat stanowy Michał Bartoszko.
4: Rycerze Kolumba od wielu lat wykonują piękne dzieła miłosierdzia, co było widać chociażby przy powodzi na Dolnym Śląsku, przy wichurach w Borach Tucholskich, czy innych sytuacjach, które się zdarzały, chociażby wybuch czy eskalacja wojny na Ukrainie. Ale to są dziesiątki, a w zasadzie setki, jeżeli nie tysiące programów, które rady lokalne wykonują na co dzień. To jest coś, na co bardzo mocno chciałbym zwrócić uwagę przez ten okres, na który bracia powierzą mi przewodzenie polskiej jurysdykcji, mi i pozostałym funkcjonariuszom stanowym, bo to jest zespół. A więc formacja, braterstwo i stawianie czoła tym zmianom, które zachodzą i promowanie wartości rodzinnych, katolickich, obrony życia we współczesnym świecie.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. To jest powtórka. Fertel sztuki. Audycja powstaje we współpracy z Muzeum Narodowym w Poznaniu.
1: Michał Boszczyński, kustosz, kierownik Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu. Pisanie to jest trudna umiejętność. I kiedy 200 lat temu postulowano, by wszystkich uczyć pisać, było to ogromne wydarzenie i chciano się uczyć pisać. To było bardzo trudne, by funkcjonować w coraz to nowocześniejszym społeczeństwie bez tej umiejętności. Czy tak jest dzisiaj? Czy umiejętność pisania długopisem, piórem, ołówkiem, czy tam czym chcemy, na papierze, ręką, nie zanika, kiedy coraz częściej, a właściwie nieustannie piszemy używając komputera czy klawiatury w telefonie? No właśnie, to ciekawy moment, w którym jesteśmy. I kultura pisania to oczywiście nie tylko sama umiejętność, ale też to wszystko, co otacza tą umiejętność. A więc produkcja papieru, produkcja atramentu, samych narzędzi do pisania, bo przecież jesteśmy od prostych rylców, które tworzyły tekst na glinianych tabliczkach, przez pióra gęsie, czy tam jakiekolwiek inne, po pióra wieczne, długopisy i ołówki. To cała historia tworzenia takich przedmiotów. To znowu to, czym piszemy, a więc atrament, czy grafit. I to, o czym chwilkę opowiem, to jest, na czym piszemy. Ale nie chodzi o papier, czy zeszyt, czy notatnik, ale mebel do pisania.

I tutaj znowu dotykamy kolejnej ciekawej kwestii, która się zmienia. Otóż sama umiejętność pisania była w przeszłości umiejętnością elitarną, to znaczy nie każdy to umiał robić po prostu. I miejsce, przy którym się pisało, również takim było. Jeżeli powiem, że dopiero w XVIII wieku, a dokładnie na samym jego początku, pojawia się wśród meblarzy refleksja: zróbmy mebel przeznaczony tylko do pisania, to być może wielu z Państwa się zdziwi. No przecież pisano zawsze, przepisywano księgi w średniowieczu. Tak, a robiono to przy innych sprzętach, no nie przy biurku. A tutaj na początku wieku XVIII takie biurko się pojawia, a więc stół, który jest przeznaczony tylko do tego. Czym on się różnił? No właśnie, dopasowaną wysokością, taką, która pozwala na ergonomiczne, wygodne pisanie i czytanie. Także specjalnie dostosowanymi szufladami, a więc tak ułożonymi, by można było swobodnie usiąść, wsuwając nogi pod blat. I mieć właśnie po lewej i po prawej stronie szuflady, do których sięgamy. Zastanawialiście się Państwo kiedyś, dlaczego biurka w biurach mają szuflady z lewej i z prawej, a nie po środku? No właśnie dlatego, żeby można było odpowiednio do nich sięgać. I trzecia sprawa to jest powierzchnia biurka, która nie była po prostu kawałkiem deski, ale była specjalnie wyłożona albo suknem, albo w wersjach luksusowych specjalną skórą.

No ale co czas przejść teraz do obiektu. Stoimy przy sekreterze, a więc takim, można było powiedzieć, taką, no nie matką, ale powiedzmy macochą biurka. Bo biurko było zarezerwowane dla rzeczywistej elity. Pierwsze biurka, które powstają, takie biurka, a więc stoły do pisania, to są zamówienia królewskie. Ci, którzy no, nie pochodzili z rodów królewskich, pisali nie przy biurkach, a przy sekretarzykach właśnie. Cóż to takiego? No wyobraźcie sobie państwo szafę, która u dołu ma szuflady, potem ma taki odkładany blat, taki blat, który się jakby wychodził ze ściany, który ląduje przed nami, taki pulpit, za którym schowane są małe szafeczki, szufladeczki i schowki. I jest ten blat na tyle duży, by przystawić do niego krzesło i móc wygodnie pisać. A więc mebel, który nie zajmuje wiele miejsca, ale jest też wielofunkcyjny, czyli nie tylko służy do pisania. Mebel, przy którym stoimy, jest luksusowy, wykonany w konstrukcji z drewna sosnowego, ale pokryty jest mahoniem i palisandrem i pochodzi z Wiednia z 1806 roku. Co nam to mówi? Wiedeń, 1806 rok, właśnie został podbity przez Napoleona i trafiają tam francuscy rzemieślnicy, mistrzowie mebli francuskich, którzy potrafią wyczarować no cuda, a że budżet napoleoński jest nieograniczony, to powstają meble rzeczywiście najwyższej klasy. I takim jest ten, przy którym stoimy. To jest moment, kiedy właśnie ten rok, którym właśnie we Wiedniu rozwija się kultura dworu napoleońskiego i kształty i materiały użyte do wykonania tego mebla są wprost z Paryża.

0: No właśnie, kształt. Kiedy staniecie Państwo przed tym meblem i byłby on zamknięty, on zwykle na ekspozycję jest otwarty. Raz w roku go tylko zamykamy na noc muzeów, a to z przyczyn tylko i wyłącznie bezpieczeństwa, to nie wiedzielibyście Państwo, że jest to mebel do pisania, bo ma on kształt takiej antycznej wazy, takiego symetrycznego, baniastego naczynia. Skąd tak dziwny kształt? Otóż znowu trzeba wrócić do Francji i do tych poszukiwań stylu napoleońskiego, zwanego przez historyków sztuki stylem empire, a więc stylem cesarstwa. Cóż to takiego? Z dzisiejszego punktu widzenia powiedzielibyśmy, że to kicz, bo to jest połączenie stylów starożytności, starożytnego Egiptu, starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu. Wyobrażacie sobie Państwo łączyć to w jeden styl? Ha! A jednak Francuzi na końcu wieku XVIII dla Napoleona, dla cesarza Napoleona stworzyli taki styl. Więc wybrali, jak z wielkich worków, ornamenty starożytnego Egiptu, a więc choćby sfinksy, choćby rzeźby, kształt i formy rzeźb starożytnego Egiptu. Ze starożytnej Grecji, ze starożytnego Rzymu wzięli ornamenty takie jak na przykład orły, takie jak na przykład meander grecki i połączyli to w jedno. I nasz sekretarzyk jest przykładem najwyższej próby stylu empire, no bo wykonali go Francuzi, którzy przyjechali do Wiednia. Cóż, taki mały, niepozorny na pierwszy rzut oka mebel przenosi nas w bardzo ciekawy obszar tworzenia stylów. Wiek XIX będzie właśnie czasem, kiedy kreowane będą neostyle. Takie, które oprą się na przeszłości, ale zaproponują w tym coś nowego. Jakieś nowe spojrzenie na to, co już było znane. Zapraszam bardzo serdecznie do Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu, by obejrzeć ten konkretny mebel, ale też by tą sekwencję mebli historyzujących i empirowych, i nie tylko mebli, ale w ogóle sprzętów obejrzeć, a dla miłośników pisania też coś się znajdzie. Pamiątek napoleońskich, jak już przy nim jesteśmy, też jest u nas niemało, także bardzo serdecznie zapraszam.
1: Fertel sztuki. Audycja powstaje we współpracy z Muzeum Narodowym w Poznaniu. To była powtórka. Radio Emaus. Na dobry dzień.

not buying what I'm told. From the latest hit to the wisdom.

0: Reklama.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Henryk Sienkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki. Tom trzeci, rozdział 20. Pewnego jednak dnia przybyła do Taurogów z konwojem kilkudziesięciu żołnierzy panna Anna Bożobohata Krasieńska. Braun przyjął ją bardzo uprzejmie, bo musiał, gdyż mu tak nakazywał list Sakowicza, przez samego Bogusława podpisany, a polecający wszelkie dla respektowej panienki księżnej Gryzeldy Wiśniowieckiej mieć względy. Panienka też była pełna fantazji. Od pierwszej chwili przyjazdu poczęła w Braunie świdrować oczkami, aż posępny Niemiec rozruszał się, jakoby go kto ogniem przypiekł. Poczęła także komenderować innymi oficerami, słowem rozporządzać się w Taurogach jak we własnym domu. Tego samego dnia wieczorem poznała się z Oleńką, która patrzyła wprawdzie na nią z nieufnością, lecz przyjmowała ją grzecznie, w nadziei, iż nowin od niej zaczerpnie. Jakoż Anusia miała ich pod dostatkiem, rozmowa poczęła się od Częstochowy, bo tych wieści najchciwsi byli taurokscy jeńce. Miecznik szczególnie pilnie osłaniał uszy rękoma, by żadnego słowa nie uronić, przerywając tylko od czasu do czasu opowiadania Anusi okrzykami: chwała na wysokości panu. Dziwno mi to, rzekła wreszcie przyjezdna panienka, że wać państwa dopiero niedawno wiadomość o tych cudach najświętszej panienki doszła, bo to już dawna historia. I ja byłam jeszcze wtedy w Zamościu i pan Babinicz jeszcze po mnie nie przyjechał. Hej, na ileż to tygodni było przedtem. Potem już zaczęli Szwedów wszędy bić i w Wielkopolsce i u nas. A najgorzej pan Czarniecki, przed którego imieniem samym uciekają. A, pan Czarniecki, krzyknął zacierając ręce miecznik. Ten da im pieprzu. Słyszałem jeszcze o nim z Ukrainy jako o wielkim żołnierzu. Anusia tylko rączkami strzepnęła sukienkę. I tak sobie, jakby o najmniejszą rzecz szło, zawołała z niechcenia: oho, już po Szwedach! Stary zaś pan Tomasz nie mógł wytrzymać, więc porwawszy ją za rączkę, całkiem pogrążył one malutką w swych ogromnych wąsach i począł całować zawzięcie. Wreszcie zakrzyknął: a moje śliczności! Patoka płynie z ust wać panny, jak mi Bóg miły! Nie może inaczej być! Jeno anioł przyjechał do Taurogów. Anusia zaraz poczęła kręcić palcami kończyki warkoczyków, obwiązane różowymi wstążeczkami, i strzygąc spod czoła oczyma odrzekła: ej, daleko mnie do aniołów, ale już i hetmani koronni poczęli Szwedów bić. I wszystkie wojsko kwarciane z nimi, i wszystkie rycerstwo, i uczynili konfederację w Tyszowicach, i król do niej przystąpił, i wydali uniwersały, i nawet chłopstwo Szwedów bije, i najświętsza panienka błogosławi. Tak zaś mówiła, jakoby ptak szczebiotał, ale od tego szczebiotania w mieczniku serce zmiękło zupełnie. Więc choć niektóre z tych nowin były już mu wiadome, ryknął wreszcie z radości jak żubr. Po twarzy Oleńki poczęły także płynąć łzy ciche, a duże. Widząc to Anusia, mając od natury serce dobre, skoczyła zaraz ku niej, a objąwszy ją rękoma za szyję, poczęła mówić szybko: nie płacz, wać panna. Mnie wać panny żal i nie mogę na to patrzeć. Czego płaczesz? Tyle było szczerości w jej głosie, że nieufność Oleńki znikła zaraz. Ale za to rozpłakała się biedna dziewczyna jeszcze serdeczniej. Wać panna taka śliczna, pocieszała ją Anusia. Czego płaczesz? Od radości, odrzekła na to Oleńka, ale i ze strapienia, bo my tu w ciężkiej niewoli jesteśmy. Dnia niepewni ani godziny. Jakże to? U księcia Bogusława? U tego zdrajcy, u tego heretyka, huknął pan miecznik. Na to Anusia: to samo i mnie się przygodziło, a dlatego nie płaczę. Nie neguję wać panu dobrodziejowi, że książę zdrajca i heretyk, ale dworny kawaler i płeć naszą respektujący. Bodaj go tak samo w piekle respektowali, odparł miecznik. Panna go jeszcze nie znasz, bo na wać pannę tak nie nastawał jako na tę dziewczynę. Arcy to szelma jest, a ów Sakowicz drugi. Dałby Bóg, żeby pan hetman Sapieha obu pogrążył. Że pogrąży, to pogrąży. Książę Bogusław chory okrutnie i potęgę ma niewielką. Prawda, że nagle nastąpił i kilka chorągwi zniósł i ty kocin zagarnął i mnie, ale nie jemu mierzyć się z pana sapieżyńską siłą. Możecie miwać państwo wierzyć, bom obie potęgi widziała. Przy panu sapierze najwięksi kawalerowie się znajdują, którzy sobie z księciem Bogusławem wnet poradzą. A widzisz, nie mówiłem ci, rzekł miecznik, zwracając się do Oleńki. Księcia Bogusława znam z dawna, mówiła dalej Janusia, bo to obojga księstwa wiśniowieckich i państwa zamojskich powinowate. Przyjeżdżał on raz do nas do Łubniów, wtedy kiedy sam książę Jeremi na Tatarów w dzikie pola chodził. Dlatego i teraz mnie szanować kazał, bo pamiętał, iżem tam domową była i księżnej pani najbliższą. Ot taka jeszcze byłam malutka, nie to co dziś. Mój Boże, kto by się to wtedy spodział, że z niego zdrajca będzie. Ale nie frasujcie się i tak, mili państwo, bo albo on już nie wróci, albo też my się jako stąd wydostaniemy. Już my tego próbowali, odrzekła Oleńka. I nie udało się wam? Jak się miało udać? Rzekł miecznik. Spuściliśmy się ze sekretu przed jednym oficjerem, o którym rozumieliśmy, że nam sprzyja, a pokazało się, że on gotów przeszkodzić, nie pomóc. Najstarszy nad nim jest tu Brown, tego zaś i sam diabeł nie przejedna. Anusia spuściła oczki. Może by mnie się udało. Trzeba tylko, żeby pan sapiecha tu przyszedł, aby było się do kogo schronić. Daj go Boże jak najprędzej, odpowiedział pan Tomasz, bo też i między jego ludźmi siła mamy krewnych, znajomych i przyjaciół. Ba, tamże są przecież i dawni towarzysze spod wielkiego Jeremiego, panowie Wołodyjowski, Skrzetuski i Zagłoba. Znam ich, odrzekła ze zdziwieniem Anusia, ale ich u pana sapiechy nie masz. Ej, żeby to byli, a zwłaszcza pan Wołodyjowski, bo pan Skrzetuski żonaty, to by mnie tu nie było, gdyż pan Wołodyjowski nie dałby się ogarnąć jako pan Kotczyc. Wielki to kawaler, zawołał miecznik. Chluba całego wojska, dodała Oleńka. Dla Boga, czy tylko nie polegli, żeś ich waćpanna nie widziała? Ej, nie, odrzekła Anusia. Przecie by głośno było o śmierci takich rycerzy, a nie mówiono mi nic. Waćpaństwo ich nie znacie, nie dadzą się oni nigdy. Chyba kula może ich zabić, bo żaden człowiek im nie poradzi. Ani panu Skrzetuskiemu, ani panu Zagłobie, ani panu Michałowi. Chociaż pan Michał mały, ale pamiętam, co książę Jeremi o nim powiadał, że gdyby los całej Rzeczypospolitej zawisł od bitwy jednego z jednym, to by pana Michała do niej wybrał. Onże bohuna usiegł. O nie, pan Michał zawsze da sobie rady. Miecznik, kontent, że ma z kim gawędzić, począł chodzić szerokimi krokami po komnacie, zapytując: proszę, proszę, to waćpanna znasz tak dobrze pana Wołodyjowskiego? Bośmy tyle lat razem byli. Proszę, to pewno i bez afektów się nie obeszło. Ja temu niewinna, rzekła Anusia, przybierając skromną postawę. Ale do tej pory pewnie i pan Michał się ożenił. A właśnie, że się nie ożenił. Choćby się i ożenił, toż mi wszystko jedno. Daj wam Boże, abyście się zeszli. Ale to mnie martwi, co mi waćpanna mówisz, że ich u pana hetmana nie masz, bo z takimi żołnierzami Wiktorie łatwiejsze. Jest tam ktoś, co za nich wszystkich stanie. Któż to taki? Pan Babinicz z Witebskiego. Waś państwo o nim nie słyszeli? Nic, co mi dziwno. Anusia poczęła opowiadać historię swego wyjazdu z Zamościa i wszystko, co się jej w drodze przygodziło. Pan Babinicz zaś wyrósł w jej opowiadaniu na tak wielkiego bohatera, że miecznik w głowę zachodził, kto by to był taki. Toż ja znam całą Litwę, mówił. Są tu wprawdzie domy podobnie się nazywające, jak babon chałupków, babiłów, babinowskich, babińskich i babskich, ale o babiniczach nie słyszałem i mniemam, że to musi być nazwisko przybrane, bo tak wielu czyni z tych, którzy są w partiach, ażeby zaś nieprzyjaciel nie mścił się na substancji i rodzinach. Ha, Babinicz, ostry to jakiś kawaler, skoro i pana Zamojskiego umiał tak splantować. Oj, jak ognisty, ach, zawołała Anusia. Miecznik wpadł w dobry humor. Także to? Spytał, stając przed Anusią i biorąc się w boki. Bo wać pan dobrodziej, może sobie zaraz Bóg wie, co suponujesz? Boże uchowaj, nic nie suponuję. A pan Babinicz, ledwośmy z Zamościa wyjechali, zaraz mi powiedział, że jego serce kto inny w dzierżawie trzyma i chociaż mu te nuty nie płaci, przecie dzierżawcy zmieniać nie myśli. Iwać panna temu wierzysz? Już ci, że wierzę, odparła z wielką żywością Anusia. Musi on być po uszy zakochany, skoro przez tyle czasu, skoro... Oj, jakoś nie skoro, odrzekł śmiejąc się pan miecznik. A ja mówię, że skoro, odrzekła tupiąc nóżką, bo skoro o nim usłyszymy, daj to Bóg. I powiem wać panu dlaczego. Oto ile razy pan Babinicz o księciu Bogusławie wspomniał, to aż mu twarz bielała, a zębami tak skrzypiał jak drzwiami. To już będzie nasz przyjaciel, odrzekł pan miecznik. Pewnie. I do niego uciekniemy, byle się pokazał. Bylem się stąd wyrwał. Będę miał własną partię i wać panna zobaczysz, że mi także wojna nie pierwszyzna i że ta stara ręka jeszcze się na coś przyda. To idź wać pan pod komendę pana Babinicza. Wać panna masz większą ochotę iść pod tę komendę. Długo jeszcze przekomarzali się w ten sposób i coraz weselej, także i Oleńka, zapomniawszy o swych zgryzotach, rozweseliła się znacznie, a Anusia poczęła w końcu parskać na miecznika jak kotka. Że zaś była wypoczęta, bo na ostatnim noclegu w niedalekich rosieniach wyspała się dobrze, odeszła więc dopiero późną nocą. Złoto nie dziewka, rzekł po jej odejściu pan miecznik. Szczere jako weź serce. I myślę, że prędko przyjdziemy do konfidencji, odpowiedziała mu Oleńka, a postawiła się jej oto z początku kozła na czole. Bo mniemała, że to ktoś nasłany. Czy ja wiem wreszcie? Wszystkiego się tu boję. Ona nasłana, chyba przez dobre duchy. A wykrętne to licho jak łasica. Żebym tak był młodszy, nie wiem do czego by przyszło. Choć i tak człowiek jeszcze jary. Oleńka rozweseliła się zupełnie i wsparwszy rączki na kolanach, przekręciła na bok główkę, naśladując Anusię i patrząc z ukosa na miecznika. Tak to, stryjaszku? Stryjne mi chcecie z tej mąki wypiec? No, cicho, no, odrzekł miecznik, ale uśmiechnął się i począł całą garścią wąsa w górę podkręcać. Po chwili zaś dodał, przecie i takową sensatkę jak ty rozruszała. Pewien jestem, że się okrutna amicycja między wami pocznie. Jakoż nie mylił się pan Tomasz, bo w niedługim czasie zawiązała się przyjaźń między dziewczętami bardzo żywa i rosła coraz bardziej. Może dlatego właśnie, że obie stanowiły zupełne względem siebie przeciwieństwo. Jedna miała powagę w duszy, głębokość uczuć, niezłomną wolę i rozum, druga przy dobrym sercu i czystości myśli była dzierlatką. Jedna ze swej cichej twarzy, jasnych warkoczów, z niewysłowionego spokoju i uroku wysmukłej postawy do starożytnej psyche była podobną. Druga, istna czarnuszka, przypominała raczej chochlę, która nocami na wertepy ludzi wyprowadza i z frasunku ich się śmieje. Oficerów pozostałych w taurogach, którzy na obie co dzień patrzyli, brała ochota całować Bilewiczówny nogi, Anusi usta. Ketling, mający duszę szkockiego górala, zatem melancholii pełną, czcił i ubóstwiał Oleńkę, a od pierwszego wejrzenia począł nie znosić Anusi, która zresztą wypłacała mu się wzajemnością, wetując poniesione straty na Braunie i wszystkich pozostałych, nie wyłączając samego pana miecznika Rosieńskiego. Oleńka w krótkim czasie uzyskała wielką przewagę nad swą przyjaciółką, która z całą szczerością serca mawiała do pana Tomasza: ona w dwóch słowach więcej powie, niż ja przez cały dzień wytrajkoczę. Z jednej wszelako przywary nie mogła poważna panna wyleczyć swojej pustej przyjaciółki, mianowicie z zalotności. Bo niech jeno Anusia usłyszy brzęk ostróg na korytarzu. Wnet udaje, że czegoś zapomniała, że chce obaczyć, czyli nowiny o panu sapierze nie przybyły, wypada na korytarz, leci wichrem i wpadłszy na oficera wykrzykuje: ach, jak mnie pan przestraszył! Po czym wszczyna się rozmowa przeplatana kręceniem fartuszka, spoglądaniem spod czoła i rozmaitymi innymi minkami, za pomocą których najtwardsze serce męskie, snadnie pogrążone być może, I tym bardziej brała jej za złe Oleńkaowo bałamuctwo, że Anusia po kilku dniach znajomości przyznała się jej do cichego afektu dla pana Babinicza. Nieraz ze sobą o tym rozmawiały. Inni jako dziady żebrali, mówiła zatem Anusia. A ten smok wolał na swoich Tatarów niż na mnie spoglądać, a zaś nie mówił inaczej jak rozkazując.

0: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Masz

0: Lata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Krąg biblijny. Zaprasza Hubert Piechocki.
1: Witamy się z Państwem w kolejnym odcinku.
2: Szczęść Boże, bardzo nam miło. To już jest ponad 550 chyba, nie?
1: Dokładnie. To jest dokładnie, proszę Państwa, 553 spotkanie.
2: Już. Okej. Za dwa odcinki będą same trzy piątki. To jest, no będę drżał i nie będę pytał, kiedy będzie od tego momentu jeszcze 111 spotkań. Także to już zostawimy tę cyfrę. Bardzo dla nas tutaj znamienną, ale idziemy dalej. Chyba
1: za
2: kończymy
1: około
2: dzisiaj.
1: Dwa lata mniej więcej. Za ponad dwa lata nawet.
2: Kto wie? Tak, jeżeli będzie, tak, to będzie za dwa lata.
1: Gdzieś tam pewnie latem 2028
2: roku. Tak. Nie, no daj Boże, żebyśmy do tego dożyli.
1: 28 psalm, proszę Państwa, omawiamy już
2: od kilku tygodni.
1: Dzisiaj będziemy go kontynuowali. Omawialiśmy sobie werset 5 ostatnio, czy teraz czytamy dalej?
2: Od 6 myślę, że już do końca, nie?
1: Czytam, proszę Państwa. Błogosławiony Pan usłyszał bowiem głos mego błagania. Pan moją mocą i tarczą. Moje serce Jemu zaufało. Doznałem pomocy, więc moje serce się cieszy i pieśnią moją go sławię. Pan jest mocą zbawczą dla swojego ludu, twierdzą zbawienia dla swego pomazańca. Ocal Twój lud i błogosław Twemu dziedzictwu. Bądź im pasterzem, na ręku nieś ich na wieki.
2: Tak jest.
1: Piękne bardzo te słowa. Pan jest moją mocą i tarczą.
2: Tak.
1: On się stał moim zbawieniem.
2: A dlaczego? Bo werset 6 mówi, bo usłyszał głos mojego błagania. Proszę Państwa, bardzo frapujący werset, jak zwykle.
1: Właśnie, bo jeżeli usłyszał głos błagania, to znaczy, że odpowiedział to błaganie, w którym go prosiliśmy o odwet.
2: O odwet. I teraz, proszę Państwa, macie to. Oczywiście, pan Hubert dał się złapać w sieć. Oczywiste. Dlaczego, proszę Państwa? Zobaczcie, jak świetnie jest ten werset ustawiony. To znaczy, jak on nam, o czym nam tak de facto mówi, a o czym nie mówi. Bo może mówić, ale ja wolę powiedzieć nie, bo wolę obronić Pana Boga może odrobinę w świetle Nowego Testamentu. Otóż zobaczcie stwierdzenie, błogosławiony Pan, bo usłyszał głos mojego błagania. I teraz powiemy, oczywiście, skoro usłyszał głos błagania, to znaczy odpowiedział mi na moją prośbę. Tak to ja ustawię. I teraz pytamy, oczywiście w jaki sposób odpowiedział? Czy odpowiedział tak, jak pragnął tego autor, czyli trzaśnij w ryja tych, którzy mnie potrzaskali, a więc odpowiedz mu tak samo, jak oni mi odpowiedzieli, czy odpowiedz mu jednak według twojego zamiaru.
1: No i oczywiście zapewne odpowiedź druga jest odpowiedzią prawidłową, jak druga. Się zaraz okaże.
2: Tak, z tym, że co jest wielkie, proszę Państwa, że obojętnie w jaki sposób autor by nie odpowiedział, znaczy Bóg by nie odpowiedział, autor uznaje, że była to odpowiedź adekwatna, proszę zobaczyć, nie? Czyli mamy tutaj dwa stopnie, bardzo ważne, znaczy dwa bardzo ważne wnioski, o tak bym to nazwał, z tego wersetu, że po pierwsze Bóg odpowiedział, i autor odczytał tę odpowiedź jako odpowiedź satysfakcjonującą go, chociaż po drugie nie mamy wcale stwierdzenia w jaki sposób, a więc czy autor wysłuchał czy nie. To jest cudowna mądrość Boga, który kieruje zarówno losami tych, którzy skrzywdzili, ponieważ im odpowiada jakąś formą kary, ale też kieruje tym pokrzywdzonym, ponieważ pozwala mu zrozumieć, że taka, a nie inna forma kary, czyli jego odpowiedzi, była najsłuszniejsza. I to dlatego, że Bóg tak postanowił, a nie dlatego, że autor go prosił. Nie? Dlatego to jest dla nas niesamowicie cenne. Zauważcie, to tak połączcie to z naszym ubiegłotygodniowym rozważaniem, że autor prosi go wręcz o karę adekwatną do skutków działania, czyli nawet co do formy działania. Bo ja bym powiedział, że ten werset, 4, ta ostatnia linia, oddaj im własnymi ich czynami, to znaczy oddaj im tak samo, jak oni zrobili mi. Czyli zarówno co do formy, jak i skutków moglibyśmy mieć właśnie to. Autor chce to widzieć, po prostu widzieć, ponieważ chce wiedzieć, że skoro spotkało ich to samo, co oni zrobili jemu, To jest to adekwatna odpowiedź, a więc Bóg go usłyszał. Ale proszę Państwa, coś, co właśnie o czym wspominaliśmy, że gdyby Bóg tak miał zadziałać, chociaż może oczywiście, bo nikt mu w tym nie przeszkodzi, to jednak autor by rozumiał, że ma całkowicie rację i Bóg podporządkowuje się pod jego żądania. Więc najczęściej tak nie będzie. Bóg na pewno wysłucha modlitwy pokrzywdzonego, ale sposób jego reakcji może być zupełnie nieoczekiwany inny. Tyle tylko, że jeżeli mamy teraz werset 6, to autor taki sposób, który mógł go nawet zaskoczyć, to będzie uważał za odpowiedź właściwą daną przez Pana Boga. Czyli nawet, Panie Boże, jeżeli nie odpowiedziałeś tak, jak ja bym to żądał, tak jak ja tego oczekiwałem, może tak to lepiej nazwiemy, to ja to uznaję jako odpowiedź właściwa. Dlatego, że po pierwsze to jest Twoja odpowiedź, a Ty jesteś Bogiem najmądrzejszym i zawsze pragniesz dobra wszystkich stron konfliktu, a po drugie Ty mnie uczysz przez to, czego ja doświadczam. I cała mądrość, właśnie ta moja uległość polega na tym, że ja to uznaję, że ja się z Tobą nie kłócę, bo mi się wydaje, że to jest za słabe, że to jest za mało i tak dalej. I Ty mnie uczysz również faktem, właśnie tym faktem, że Ty zmierzasz także do dobra tych, którzy krzywdę czynią, ponieważ wszyscy są dziećmi jednego Boga, i ci dobrzy, i ci źli. To może, proszę Państwa, szokować, oczywiście, bo powiedzmy, że w słowa tego psalmu, widzicie Państwo, że to jest psalm typowo indywidualny, po prostu autora natchnionego coś spotkało, ale weźcie to również w kategoriach na przykład społecznych. Czy zażądalibyśmy, czy inaczej, czy tak byśmy odczytali ten psalm, gdyby naszymi przeciwnikami byli na przykład zwolennicy Adolfa Hitlera, a więc żołnierze, czy gestapo, czy SS, czy ktokolwiek, czy Wehrmacht, którzy uczynili tak wiele szkód na przykład naszemu narodowi, to ja już to zostawiam, proszę Państwa, bo to już kompletnie mnie przerasta. My tutaj mówimy o tych zwykłych ludzkich sprawach. Autor nie został tak na przykład pobity czy skrzywdzony. On jeszcze żyje. On żyje i ostatecznie ma się nieźle. To była prawdopodobnie sprawa pojedyncza. To nie był ciąg krzywd, których on zaznał, bo z tego wynika, że raczej chodziło o jakąś jednostkową sprawę. A tu myśmy mieli skalę społeczną plus ciąg stałych krzywd. I dlatego tutaj Pan Bóg nie będzie działał w sposób tak prosty, jak nam by się wydawało. Aczkolwiek prerogatywy pozostają, proszę Państwa. Również dla nich Bóg pragnie jakiegoś nawrócenia. Oczywiście. Przecież to nas to może szokować, bo my byśmy powiedzieli, no przecież tacy ludzie nie zasługują na życie wieczne. Boże drogi, to nie my jesteśmy od tego, żeby wyznaczać, gdzie kto ma być po śmierci. Tylko Pan Bóg. Zobaczmy wielkość ojca Maksymiliana. Teraz zupełnie niedawno gdzieś to, czy przeczytałem, ktoś mi to powiedział, jaki był wielki skutek śmierci ojca Maksymiliana. Wszyscy oczywiście kojarzymy to z uratowaniem życia niewinnemu człowiekowi, który tak bardzo chciał. Proszę Państwa, okazuje się, nie wiem na ile jest to prawda, ale wcale bym się nie zdziwił, że po śmierci ojca Maksymiliana do końca wojny Niemcy nie zastosowali już głodówki jako kary śmierci. I to jest coś niesamowitego właśnie. Czyli widać, coś do nich dotarło. Do tych umysłów tak totalnie zepsutych złem dotarło, że umarł święty. Że umarł ktoś, kto im pokazał wyżyny człowieczeństwa w tym piekle ludzkiego poniżenia. Bo ostatecznie oni sami siebie też poniżyli, bo to oni ludziom zgotowali tenże los. Nie tylko poniżyli tych, nad którymi panowali, ale przede wszystkim poniżyli swoją własną godność. I nawet oni zrozumieli, że tego typu kary wprowadzać już nie można. I ja teraz nie wiem, na ile jest to prawda, ale ja mówię, Boże drogi, to nawet o to Ty zadbałeś, żeby po jego śmierci oni jakoś zreflektowali po śmierci ojca Maksymiliana, zreflektowali wiarę i nie wiem, bo mówię, nie chcę tutaj twierdzić, że jest to fakt, ale jeżeli byście gdzieś to sprawdzili i przeczytali, no to tylko będzie chwała Bogu, bo przynajmniej mi się wydaje, że byłoby to przepiękne wręcz. Przepiękne. Zobaczmy, ogromna cena, jaką zapłacili ci ludzie z ojcem Maksymilianem na czele, ale uratowali jeszcze w dodatku ileś istnień ludzkich przed tego typu śmiercią. Mordy dalej trwały, niesprawiedliwość dalej trwała, poniżenie ludzkiej godności trwała, ale już nie ten sposób. Nie? I to jest właśnie coś, do czego Bóg paradoksalnie poprzez największe zło potrafi również doprowadzać. I to jest przepiękne właśnie. To jest to. Dlatego też, proszę Państwa, ten szósty werset ma też właśnie całościowe takie spojrzenie bardzo, a bardzo dalekie, gdzie mamy do czynienia właśnie z tym. Autor biblijny widzi, Bóg na pewno odpowiedział, być może nie spodziewał się, że w taki sposób, ale odczytał to jednoznacznie jako odpowiedź adekwatną, a zarazem wystarczającą jemu. I mamy to, co stwierdzenie właśnie to już takie ogólne. Na podstawie tego, co zrobił Bóg, autor może ogłosić, że jest Pan moją mocą i tarczą.
1: Moje serce jemu zaufało.
2: Zaufało. I co to znaczy jest moją mocą i tarczą? Bo zobaczcie, my to tak bardzo łatwo przechodzimy do tych. Moją mocą wobec czego? Wobec przeciwności, które mnie spotykają. A tarcza to jest pewna forma mojej obrony. Nie? Czyli Bóg jest sam moją obroną. A największą obroną jest, proszę Państwa, przeciwko czemu? Ja to też lubię zawsze.
1: Przeciwko samemu sobie pewnie.
2: Czyli przeciwko, a co jest dla mnie największym niebezpieczeństwem? Pycha. Nie. W tym wypadku, jeżeli czuję się skrzywdzony, to czym mogę najszybciej odpowiedzieć? Nienawiścią. Nienawiścią, proszę Państwa. I to jest właśnie bardzo ważne. Bóg jest tarczą, to znaczy mnie obronił przed moją nienawiścią. Nie tylko przed nimi, przed ich atakami. Bo do tych ataków już doszło. Ale najważniejsze być może obronił mnie przed nienawiścią. Zawsze to gdzieś tam wspominam, proszę Państwa, komuś, kto nie potrafi przebaczyć. Dlaczego to jest takie ważne, by zaktualizować w sobie te słowa Pana Jezusa? Właśnie przebaczajcie innym. Ponieważ konsekwencją nieprzebaczenia będzie wzmaganie się nienawiści. Ponieważ jeżeli komuś ja nie potrafię odpowiedzieć, no to wtedy tym bardziej go nienawidzę, bo tym bardziej czuję się skrzywdzony. Szatan natychmiast do tego doprowadza.
1: Gotuje się to wszystko w nas.
2: W nas oczywiście. Tak. I to doprowadza oczywiście do nienawiści, do tym większej żądzy odwetu, bo to już jest żądza wtedy. Odwetu, zemsty, oddania właśnie złem za zło, że to się przecież u ludzi normalnie dzieje. Proszę Państwa, no ile razy słyszymy, że istnieją nawet przecież specjalne bojówki, które można wynająć, ażeby wyegzekwowały karę na kimś, kto... No właśnie, bo to jest to, żądza zemsty. I to jest największym naszym wrogiem. Nie ci, którzy nas zaatakowali, tylko to, co się w nas wzbudziło. Jeżeli my tu nie będziemy z tym walczyć siłą przebaczenia, to nas zeżre. Dosłownie to nas zje. A niestety, moi drodzy, kto nienawidzi, ten nieba nie zobaczy. Nie zobaczy nieba. Pierwszy list świętego Jana wyraźnie o tym mówi, że nie trwa w światłości ten, kto nienawidzi swego brata. Z jakiegokolwiek powodu. Nie? Dlatego też Pan Jezus doskonale wiedział, przebaczenie jest najlepszym antidotum właśnie na tę możliwość niestety nienawiści, którą szatan chce nam absolutnie zaaplikować, ponieważ wtedy będziemy do niego najbardziej podobni, bo on żyje nienawiścią. Mhm. Nie? A więc idziemy dalej. Właśnie Pan moją mocą i tarczą, on mnie obronił również przed takimi skutkami. Moje serce jemu zaufało i to jest przepiękne, bo to jest warunek, którego zdecydowanie żąda. Bóg zaufało, to znaczy zdałem się na Niego. I tu znowu już powiem, proszę Państwa, nie tylko na to, że On może działać, bo ma wszechmoc, ale również na sposób działania. Czyli moje zaufanie dotyka również faktu, że ja daję Bogu wolność w działaniu wobec moich przeciwników. Czy On zadziała tak, czy inaczej, ja to pozostawiam Bogu. Jeżeli ja Bogu pozostawię wolę działania, proszę Państwa, będę uchroniony od nienawiści. Będę. Ponieważ mam prawo z tytułu sprawiedliwości żądać wyrównania rachunków. Mam prawo. Ale nie mam prawa narzucać Bogu, w jaki sposób ma się to stać. Ja mówię już tylko, już to Państwu przypominałem, czy tydzień temu, czy dwa tygodnie temu, z samego tytułu sprawiedliwości mam prawo, ale jeżeli ja chcę wyznaczać Panu Bogu, to ja chcę Go sobie podporządkowywać. A czemu jest to niesprawiedliwe? Bo żądam dla kogoś tego, czego sam bym nie chciał. Mhm. No bo jeszcze ja bym chciał, żeby ukarano mnie też w jakiś taki gwałtowny sposób, a ile razy ja błędy popełniam. Gdzie Pan Bóg mógłby mi powiedzieć, no to teraz ja Tobie pokażę to samo, co Ty pragnąłeś wobec innego. Mówię, o Boże, błagam Cię, nie, tylko nie. No oczywiście, że nie. I dlatego nie mam prawa żądać dla innych tego, czego nie chcę dla siebie, bo to jest niesprawiedliwe. A więc doznałem pomocy, moje serce się cieszy, bo skoro zaufałem, Pan Bóg zaczął działać, nie? I pieśnią moją Go sławię.
1: Czyli i myślę, że na zewnątrz... w tym momencie tak zrobimy krótką przerwę.
2: Dobra.
1: I po tej przerwie, proszę Państwa, usłyszymy się ponownie i będziemy dalej omawiali ten psalm.
2: To już naprawdę końcóweczka.

0: Krąg biblijny.
1: Wracamy, proszę Państwa, po przerwie i wracamy do końca psalmu 28. Myślę, że
2: tak,
1: już powoli.
2: Spokojnie, tak.
1: Bo to już trzeci tydzień z psalmem 28, więc rzeczywiście długo go omawiamy. Tak księdzu brutalnie przerwałem przed przerwą, ale po prostu nie chciałem, żeby ksiądz zaczynał nowy wątek.
2: Może nie tyle brutalnie, ile skutecznie. Może tak, a to się w sumie bardziej liczy. Może być. Proszę Państwa, ta końcówka 7 wersetu jest bardzo ładna. Pieśnią moją go sławię, proszę zobaczyć. Moje serce się cieszy, to znaczy jestem pełen radości, ale ta radość jest wewnętrzna. Natomiast uzewnętrzniam ją przez pieśń chwały, czy pieśń pochwały mojego Boga. Ja go chwalę oczywiście, gdzie chwalę go? Albo tam, gdzie mieszkam, albo przychodzę do świątyni, bo świątynia zawsze była uprzywilejowanym miejscem chwalenia Boga. I w tym momencie bardzo często się zdarzało właśnie, że ci, którym Bóg dopomógł, przybywali do świątyni po to, by uczynić innych świadkami swojej własnej radości, bo to ewidentnie dotyczy chwalenia Boga. Bóg mój mi okazał taką i taką pomoc w tej i w tej sytuacji, bo chodzi o to, żeby nie tylko wyrazić swoje podziękowanie Panu Bogu, ale żeby innych zachęcić do takiej ufności, bo ktoś, kto to usłyszy, a usłyszy świadectwo, to nie jest recytowanie sztucznych tekstów, tam powiedzmy typu wierszyki, tylko to jest moje świadectwo, które ja daję, ponieważ ja tego doświadczyłem i to jest najbardziej przekonujące, a więc pieśnią moją go sławię. No i zatem nasza prawdopodobna treść tej pieśni to jest werset 8. Pan jest mocą zbawczą dla swojego ludu. Zobaczmy, że autor już nie myśli o sobie, tylko myśli w ogóle. Dlaczego? Bo jeżeli mój Bóg postąpił wobec mnie tak samo, a ja jestem członkiem jego ludu, ludu wybranego, no to dlaczego Bóg nie może tego uczynić każdemu, kto będzie go o to prosił? A więc Bóg jest łaskawy i życzliwy tak samo dla wszystkich innych, jak i dla mnie. Ponieważ nie tylko jestem częścią tego ludu wybranego, ale to jest lud przymierza również, czyli ten członkiem tego ludu, z którym Bóg zawarł przymierze i wobec którego zobowiązał się udzielać mu pomocy, jeżeli ten lud będzie mu wierny. To jest akurat już przymierze nie tylko z Abrahamem, ale także z Mojżeszem. Bo to jest właśnie to, że Bóg zawsze dotrzymuje słowa raz danego.
1: Jest mocą zbawczą, jest twierdzą zbawienia dla swego pomazańca.
2: Pomazańca, tak. Pomazańca oznacza, że to mógł być król, ponieważ pomazańcem jest król. To jest to właśnie słynne słowo Meszijach. Meszijach, czyli pomazaniec Boży i być może właśnie, jeżeli to byśmy widzieli tutaj w psalmiście króla, no to też nam jeszcze całą optykę psalmu nawet nieco zmienia. Znaczy nie zmienia w przeciwne wnioski, które...
1: Tylko nadaje trochę nowego znaczenia też, tak?
2: Tak, i wynosi to już na samą górę, ponieważ tym, któremu uczynił tę wielką łaskę, jest król, a więc wszyscy jego poddani mają prawo się wtedy cieszyć. Tu już nie będziemy wracać od początku do widzenia tego psalmu, znaczy spoglądania na ten psalm z oczami króla samego, bo znowu byśmy musieli kolejne 3 odcinki tracić może. Natomiast pójdziemy dalej. To pragnienie wersetu 9 jest taka konkluzja cudowna. Panie, ocal Twój lud i błogosław Twojemu dziedzictwo. Właśnie Twój lud, to jest bardzo ładne. Czyli lud, z którym zawarłeś przymierze, lud, który jest potomkami Abrahama, a z którym też zawarłeś przymierze, błogosław Twojemu dziedzictwu, owo dziedzictwo, które Ty sobie obrałeś za dziedzictwo, czyli znowuż wspomnienie przymierza mojżeszowego, bądź im pasterzem. Myślę, że bardzo dobrze to rozumiecie, co to znaczy być pasterzem, bo pasterz ma potrójną rolę prowadzenia, strzeżenia i żywienia. Nie, to jest najważniejsze, to są najważniejsze 3 funkcje, które pasterz ma, dlatego nie jest to dziwne, ja już też kiedyś o tym wspominałem, że właściwie najbardziej takim upragnionym i rzeczywiście przydanym tytułem wszystkich de facto królów starożytności, to jest właśnie pasterz, że to król jest pasterzem swojego ludu. I to było nie tylko w Izraelu, to było w Egipcie, to było w Babilonii, bo królowie bardzo lubili siebie tak. tak nazywać.
1: Bo dlatego no, Jezus Chrystus mówi do nas, że jest naszym pasterzem, prawda?
2: Więc... I to nie tylko pasterzem, ale dobrym pasterzem. Oczywiście, proszę Państwa, Pan Jezus nam dał jeszcze coś więcej. Nigdzie nie macie podane, że pasterz w Starym Testamencie oddaje życie, czy poświęca życie za owce. Jezus to czyni. Dlatego nazywa siebie dobrym pasterzem. A więc stawia siebie znacznie wyżej, bo tylko On to dokonał. Oddaje życie w obronie swoich owiec przed tym głównym wilkiem, którym jest szatan. A więc sam siebie też nazywa pasterzami. No też nasi biskupi też nazywają siebie pasterzami, bo często w tych listach, które Państwo słyszycie w kościołach, też mamy to, że pasterze kościoła i tak dalej, i tak dalej. Czy przyznamy im tę rację, czy nie? No taki tytuł jest, bo zresztą to przysługuje, zresztą Ojciec Święty też jest pasterzem, czy najwyższym pasterzem, bo to ten, który odpowiada za całą owczarnię, którą jest Kościół i tak dalej. To jest może tytułatura, ale bardzo

0: pomaga. I tu widzicie pewną bardzo ładną nową myśl, bo my do tej pory rozważaliśmy psalm wyłącznie w relacji indywidualnej Boga do konkretnego człowieka, a w tym wypadku, kiedy to jest król i za pomocą którego Bóg prowadzi swój lud, no to okazanie dobra królowi jest ewidentnie, czy skutkuje dobrem całego ludu. Nie? Dlatego więc ocal swój lud poprzez pasterza, któremu dobro ukazałeś, czyli poprzez króla, i bądź ty bądź pasterzem, bo ty sam prowadzisz ten lud, ten król, przez którego prowadzisz lud, jest tylko twoim sługą, a więc podtrzymuj ich na wieki, to znaczy właśnie to, miej nad nimi twoją opatrzność, już tak najszerzej mówiąc, w różnych sytuacjach, w których mogą się znaleźć. I to sformułowanie na wieki, to znaczy zawsze. I oczywiście Pan Bóg nie ma żadnego problemu, bo Bóg jest Bogiem absolutnie niezmiennym. W niczym się nie zmienia i gdy tylko człowiek daje Bogu warunki, to Bóg zawsze będzie tak postępował. Dlatego mamy to stwierdzenie na wieki, to znaczy tak długo, jak ludzie będą żyli na ziemi i będą chcieli zaliczyć się do twojej owczarni, ty będziesz zawsze tak postępował, bo ty, Boże, się nie zmieniasz. I to jest chyba wszystko.
1: Czy to znaczy, że przechodzimy do psalmu 29?
0: Ile mamy jeszcze czasu?
1: Mamy jeszcze, proszę księdza, około 9 minut.
0: O nie, to spokojnie, dobrze. To możemy, no ku pańskiej radości, panie Hubercie.
1: Zaczynamy, proszę państwa, psalm 29, czyli psalm o tym, o majestacie Boga wśród
0: Burzy. Jest piękne.
1: Psalm Dawidowy, co czytamy najpierw?
0: Pierwsze dwa wersety, ponieważ one są takim właśnie, mają ten wspólny mianownik wołacza, zachęty skierowanej do ludu.
1: Przyznajcie Panu, synowie Boże, przyznajcie Panu chwałę i potęgę, przyznajcie Panu chwałę Jego imienia, na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.
0: Tak, bardzo ładne to jest, proszę Państwa, zachęta. Dziwne, że trochę na początku, bo jeżeli zachęta do wychwalania Pana, to z reguły za
1: na
0: coś.
1: Końcu gdzieś, na
0: tak,
1: końcu.
0: Ona się pojawia na końcu, najczęściej na końcu, ponieważ jest to zrozumiałe, że wpierw dowiadujemy się, co Pan uczynił, żeby z tego potem zrobić temat naszego uwielbienia czy podziękowania. Dziękowania składanego Panu Bogu. Tutaj mamy to na początku, zauważacie? I nie mamy podane za co. Otóż, proszę Państwa, ma to swoje ogromne znaczenie, ponieważ od wersetu trzeciego autor zacznie wyjaśniać powody tej chwały, ale jeżeli ona pojawia się, właśnie to wołanie o oddanie Panu Bogu chwały w bardzo różnej postaci pojawia się na początku, czyli nie ma przyczyny swojej takiej wyraźnej, to mamy do czynienia z tym, co ta mądrość Kościoła nam mówi, właśnie z czystym uwielbieniem Boga, dlatego że jest Bogiem, nie dlatego że coś robi. Owszem, będziemy mieli od wersetu trzeciego, że Bóg coś zrobi, ale pierwsza sprawa to jest to oddajcie i ludzie pytają właśnie za co? A autor im odpowiada, nie pytajcie chwilowo za co, uwielbiajcie Go, ponieważ jest Bogiem. Otóż proszę Państwa, ja to tak trochę zrozumiałem wtedy, kiedy nas ojcowie duchowni uczyli rodzajów modlitw. Cztery rodzaje modlitw, wśród których pierwsza jest z reguły nam niedostępna, druga jest bardzo rzadka, trzecia jest nieco częstsza, ale również rzadka, a 90% ponad zajmuje modlitwa, czy czwarty rodzaj modlitwy.
1: To błagalna, czyli proszę.
0: I już pan Hubert
1: a najrzadziej wie. Pewnie dziękuję.
0: To jest druga. Jeszcze rzadziej to jest uwielbiam.
1: Uwielbiam a najrzadziej? Boga. Przepraszamy pewnie.
0: Znaczy nie, to najrzadziej jest właśnie trzecie. A najczęściej, znaczy najrzadziej to jest uwielbiamy Boga. Ponieważ, proszę Państwa, to jest ciekawe właśnie, że Pan Bóg bardzo cieszy się z uwielbienia, chociaż nie żąda tego od nas, bo to Mu jest do niczego niepotrzebne. Ale ma ogromną radość. Dlaczego? Dlatego, że uwielbienie Pana Boga jest najbardziej bezinteresowne. Czyli odwrotnie powiem, najmniej interesowne, a właściwie jeżeli jest to czyste uwielbienie, to ono jest absolutnie bezinteresowne. Czyli uwielbiamy Pana Boga w jakikolwiek sposób, czy wyrazami, czy natchnieniami, czy właśnie słowami, czy radością naszą, dlatego że On jest tego godzien. To jest najpiękniejsze. Zobaczcie, dlaczego mówię, że to jest najrzadsze, bo kto z nas pamięta o takim Bogu? Nikt z nas nie pamięta. Każdy z reguły pamięta o Bogu w relacji do nas. Bo to nas łączy z Panem Bogiem. I to jest to, co właśnie mielibyśmy w dziękczynieniu, które też jest arcyrzadkie.

0: Bo zobaczcie, na te 9, na 10 modlitw 9 to jest prośba. Połowa to jest przeproszenie, a jeszcze mniejsza połowa, jeżeli może być mniejsza połowa, to jest podziękowanie Panu Bogu. Ja zawsze lubię to przypominać i sobie, i moim wiernym, że nic nie ma tak krótkiej pamięci jak ludzka wdzięczność. A wdzięczność to jest podziękowanie za coś. Więc cóż dopiero, proszę Państwa, uwielbienie Boga bez żadnej przyczyny, czyli uwielbienie Boga tylko dlatego, że On jest. Że On jest wspaniały, święty, wszechmocny, mądry, że jest miłością. Zobaczcie, że jeżeli w takim kształcie uwielbiamy Boga, to my nie odnosimy tego do nas. My wyrażamy tylko radość, że Bóg jest taki, jaki jest. I na to zaręczam Wam trzeba już ogromnego, bardzo wysokiego stanu świętości. Bo to jest stan przynależności do Pana Boga, już takiej trwałej, habitualnej przynależności do Boga, bo ja wtedy, ja wtedy nabieram tej głębokiej świadomości. Jeżeli ja obcuję z Panem Bogiem na co dzień, to ja widzę, jaki ten Bóg jest. Ale to potrafili mistycy. Naprawdę, zapytajcie siebie, czy wy kiedykolwiek uwielbialiście Boga tylko dlatego, że jest Bogiem, czyli bez żadnej przyczyny. Bez żadnej. Bez przyczyny na przykład, że wam coś dał, że wam coś uczynił, że was wyratował z czegoś, albo że się okazał łaskawy. Niesamowicie trudno nam jest to uczynić. Niesamowicie trudno, żeby wysławiać Boga tylko dlatego, że On jest. Że jest taki, jaki jest. I wychwalać Go za Jego przymioty, które nie odnoszą się bezpośrednio do mojej osoby. Czy do mojego życia, do mojego położenia, do mojej sytuacji, nie? Dlatego o wiele, znaczy już powiemy o wiele częściej, chociaż też bardzo rzadko, to jest ten drugi, nieco niższy stopień modlitwy, którą jest dziękczynienie właśnie. Podziękowanie za dobro, czyli wysoka, głęboka świadomość dobra, które mi czyni Bóg. I za to Mu dziękuję. Zobaczcie, jakie to już jest rzadkie. Czasami lubię zapytać moich słuchaczy w trakcie nawaszarczych homilii czy różnego typu spotkań. Mówię, powiedzcie, kiedy ostatni raz podziękowaliście Panu Bogu, chociaż przecież prosicie Go dzień w dzień o tysiące dóbr. Kiedy ostatni raz powiedzieliście Bogu dziękuję za to czy za tamto? Tak, zobaczcie tę smutną z kolei dla Pana Jezusa przypowieść o 10 trędowatych. Przyszedł jeden, a powie Pan Jezus, gdzie jest 9? Bardzo nas mądrze uczy Pan Jezus tutaj, moi drodzy, jednej sprawy. Bóg nie domaga się wdzięczności. Jeżeli Jezus mówi, gdzie jest 9, to chce tylko przypomnieć jedno. Bóg ma prawo do wdzięczności. Bo gdyby Jezus domagał się wdzięczności, to by ich gonił i by powiedział na kolana teraz i proszę mi dziękować. Nie zrobił tego Jezus. Ale to, że Jezus nie domaga się wdzięczności, nie oznacza, że Bóg nie ma prawa do wdzięczności. To są dwie poniekąd różne jednak sprawy. Nie? Jeżeli powiedzmy rodzic zrobi jakiś dobry uczynek dziecku, pomoże mu, kupi mu coś i tak dalej. Jeżeli dziecko mu nie podziękuje, rodzic uczuwa ból. Wy też to czujecie, ból. Ale nie biegacie za dzieckiem i nie powiecie, to podziękuj mi teraz. No bo to by było niemądre. Zresztą zobaczcie, jak ile razy właśnie ludzie też się żalą. No zrobiłem mu tyle, a nawet mi nie podziękował. Gdyby tobie podziękował ten ktoś, komu coś uczyniłeś, nie będziesz miał nagrody u Boga. Bo twoim celem było to, co czytamy w czasie Środy Popielcowej, Ewangelię. Tak, jeżeli uczynisz jakieś dobro, to jest w środę popielcową, czy w niedzielę? Bo w niedzielę jest kuszenie, ale w którąś niedzielę mamy to. Jeżeli coś uczynisz, to niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawa.
1: Co czyni prawa ręka, dokładnie.
0: Tak, czyli nie trąb przed sobą, że robisz dobrze, żeby zyskać poklask ludzi. Tak, to jest jedna w środę popielcową. Żeby zyskać poklask ludzi, jeżeli mówi Pan Jezus, jeżeli cokolwiek dobrego robicie dla poklasku ludzi, czyli żądacie od siebie wdzięczności, dobra, otrzymacie swoją nagrodę, ale od Boga już nic nie będziecie mieli, bo już wam inni podziękowali. Nie? Dlatego więc ty, jeżeli czynisz dobro, to niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawa. A Bóg twój, który widzi w ukryciu, odda tobie
1: dokładnie.
0: Tak. I to jest właśnie to, co jest dla nas tutaj takie bardzo, a bardzo ważne. To jest właśnie podziękowanie. Nie z tytułu tego, że Bóg żąda, ale z tytułu, że ma prawo. Dlatego dziękujmy Mu. Bo bardzo, bardzo Bóg ceni to, gdy my potrafimy zauważyć, że On czyni nam jakiekolwiek dobro. A pozostałe dwie modlitwy chyba już, panie Hubercie. Znaczy, może jeszcze szybko powiem. Trzecia to jest przeproszenie. Bardzo, to jest bardzo ważne, bo uznanie moich grzechów, przeproszenie, i dopiero czwarty to jest prośba, czyli 95% naszych modlitw to jest ta ostatnia kwestia. Nie mówię, że ona jest najsłabsza, ale że jest to, co
1: na czym... Najbardziej interesowne.
0: Najbardziej, ma pan rację. I chyba na tym skończymy dzisiaj. Dobra.
1: Nieście chwałę mocarze panu mocniejszemu, nieście chwałę królowi większemu, jego ze wszech najświętsze imię wyznawajcie, jemu w kościele świętym jego się kłaniajcie. Tak te pierwsze dwa wersety brzmią w tłumaczeniu Jana Kochanowskiego.
0: Z muzyką chyba Wacława z Szamotu.
1: Tak, bo ja też to słyszę w głowie, bo to tak, się często śpiewa, tak. Nawet przy okazji na przykład Rorat u Dominikanów. Kolejne spotkanie z psalmem 29 już za tydzień, a za to dzisiejsze dziękuję państwu.
0: Ksiądz Janusz Nawrot
1: i Hubert Piechot.
0: Szczęść Boże państwu.
1: Do usłyszenia. Dobranoc.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: chrześcijański magazyn informacyjny Credo. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam na kolejne wydanie chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo. Dziś w programie powiemy m.in. o sztafetowej pielgrzymce śladami świętego Stanisława Kostki z Wiednia do Rzymu. Będzie też o zbiórce na ratowanie Oratorium Tęcza, a także o kolejnej wyprawie poznańskich medyków do Kamerunu. Te i więcej tematów już za chwilę. Serdecznie zapraszam.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Niepewna przeszłość świetlicy socjoterapeutycznej przy ulicy Taczaka w Poznaniu, zarządzana przez poznańską Caritas placówka Oratorium Tęcza, znajduje się w złym stanie technicznym i wymaga pilnego dostosowania do przepisów przeciwpożarowych. Jeśli do końca 2027 roku budynek nie zostanie zmodernizowany, placówka będzie musiała zostać zamknięta. Jak zauważa rzeczniczka poznańskiej Caritas Maria Książkiewicz, to drugi dom dla osób, których rodziny znajdują się w kryzysie.
2: Jako Caritas Poznańska prowadzimy 3 świetlice socjoterapeutyczne. Są to miejsca, które pełnią rolę takiego drugiego domu dla dzieci i młodzieży, w których domach czegoś zabrakło. Mówimy tutaj o problemach takich uzależnieniowych, o jakichś trwałych konfliktach, o trudnościach różnego rodzaju. Zadaniem świetlicy jest wesprzeć całą rodzinę poprzez zaopiekowanie się tym dzieckiem, wyposażenie go w narzędzia do pracy nad sobą, czyli do takiego rozpoznawania swoich emocji, rozwiązywania konfliktów, do bycia, do też umożliwienia mu wyrośnięcia na dorosłego, samodzielnego człowieka, który będzie budował trwałe relacje, zdrowe relacje, który będzie rozpoznawał swoje emocje, będzie potrafił nad nimi pracować, będzie potrafił też reagować właściwie do sytuacji. W samej świetlicy, gdzie dzieci mogą przychodzić codziennie po południu do wieczora, razem z wychowawcami, z socjoterapeutami, z logopedą, z psychologiem, pracują czasami w grupie, czasem indywidualnie, jedzą posiłki, mają też takie indywidualne konsultacje swoje, chodzą na wycieczki, uczestniczą w warsztatach, uczą się podejmowania obowiązków, takich zwykłych domowych, mają swoje właśnie dyżury. I to miejsce jest zagrożone o tyle, że musimy wykonać remont, który jest bardzo kosztowny. Spodziewamy się kosztów w wysokości 300 tysięcy złotych. Też musimy wykonać go już, zacząć już w te wakacje. Dlatego bardzo prosimy o wsparcie tej inicjatywy, żeby dzieci mogły pozostać w tej placówce, bo jeśli nie wykonamy tych remontów przez najbliższe 2 lata, to będziemy musieli ją zamknąć. I bardzo prosimy o wsparcie tej inicjatywy. Można to zrobić przez stronę caritaspoznań.pl łamane na świetlice. Każda kwota ma znaczenie i też każda kwota przyczynia się do tego, żeby tworzyć bezpieczne, zdrowe miejsce dla tych dzieci i wspierać zarówno te dzieci, jak i ich całe rodziny.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Lipca startuje pielgrzymka sztafetowa śladami świętego Stanisława Kostki w intencji powołań. Pielgrzymka rozpocznie się w Wiedniu i zakończy 15 września w Rzymie przy grobie świętego Stanisława Kostki. Przez 10 tygodni kolejne grupy pielgrzymów będą pokonywać trasę liczącą około 1700 km, modląc się o nowe powołania oraz o odwagę w rozeznawaniu życiowej drogi. Zainspirowała mnie odważna droga świętego Stanisława z Wiednia do Rzymu i jego odpowiedź na głos Boga, mówi biskup Szymon Stułkowski, pomysłodawca pielgrzymki.
2: W ubiegłym roku, kiedy przeżywaliśmy 950-lecie istnienia naszej diecezji, to trochę zainspirowany właśnie tym szaleńczym marszem Stanisława Kostki z Wiednia do Rzymu, tak sobie postanowiłem, że spróbuję przejść 950 km w intencji diecezji. Prawie się udało, 80 mi jeszcze zostało do końca i to też pokazało, że taka wędrówka jest możliwa. Pomysł tej pielgrzymki zrodził się w czasie rekolekcji, które przeżywaliśmy jako biskupi na Jasnej Górze w listopadzie ubiegłego roku. Myślałem o tej rocznicy, 300. rocznicy jego kanonizacji, jak moglibyśmy to podkreślić, pokazać świętego Stanisława Polakom, ale też może szerzej za granicą. No i tak się ta myśl zrodziła. Potem konsultowałem z Radą do Spraw Duszpasterstwa Młodzieży, Konferencję Episkopatu Polski. Usłyszałem też sporo takich krytycznych uwag dotyczących tego projektu. Pokazano właściwie bardzo ciekawie, że żeby to zrobić profesjonalnie, trzeba by wynająć firmę albo oddać to w ręce biura turystycznego, albo druga opcja, że robimy to trochę spontanicznie. I wybraliśmy tę drugą. I ta spontaniczność polega na tym, że uczestnicy tej pielgrzymki muszą być też konkretnie aktywni. To, co było potrzebne, to przygotowaliśmy, czyli rozpisaliśmy trasę według mapy nawigacji GPS od Wiednia do Rzymu. W takiej wersji też, że ta nawigacja funkcjonuje offline. Każdy będzie miał to w swoim smartfonie czy iPhonie i będzie mógł bezpiecznie dotrzeć do celu. Pomógł nam w tym pielgrzym, który szedł już i do Rzymu pieszo, i do Jerozolimy, też posługując się nawigacją, sam sobie to przygotował, ma to doświadczenie i nam w tym pomógł. Wyznaczyliśmy trasę, wyznaczyliśmy miejsca noclegowe, ale każda grupa tygodniowa, bo to jest 10 grup, 10 tygodni, musi sama dojechać, sama wrócić, sama się utrzymać. My zapewniamy trasę, zapewniamy miejsce noclegowe. Bardzo proste, podłoga, kalimata. Ważne, żeby była łazienka. W niektórych miejscach jest prysznic w ogrodzie, ale będzie lato, więc chyba damy sobie radę. No i zaplecze kuchenne. Trzeba sobie zapewnić też utrzymanie przez ten tydzień, jakąś opiekę lekarską. I tak udało się zebrać grupy, które każdego tygodnia na zmianę będą pielgrzymować z różnych stron, i z Polski, i nie z Polski, i osoby świeckie, osoby duchowne, i siostry zakonne. Idzie też kilku biskupów. Będzie nam towarzyszyć coś, co tak nazwałem walizką powołaniową. To jest taka skrzynka z dębu, zrobiona przez stolarza artystę we Francji, która zawiera obraz. To jest obraz inspirowany znanym z malarstwa obrazem Caravaggia, powołanie świętego Mateusza. Ten obraz znajduje się w Rzymie, w kościele świętego Ludwika, w bocznej lewej kaplicy. I to jest wersja współczesna. Tam nie siedzą celnicy, nie liczą pieniędzy przy stole, ale siedzą młodzi chłopacy, którzy piją wino, grzebią w smartfonach czy iPhone'ach. Stoi Pan Jezus, który pokazuje na jednego z nich, że Ciebie wybieram. On z takim zdziwieniem pokazuje na siebie, czy to ja, Panie. To są gesty, które zostały jakby skopiowane z Caravaggia. I obok Jezusa stoi kapłan, który też pokazuje na tego powołanego. U Caravaggia stoi święty Piotr. Te trzy palce Jezusa, powołanego i kapłana, to są trzy palce, które muszą się spotkać, jak chodzi o powołanie do służby w Kościele. Powołuje Bóg, musi być konkretny człowiek powołany i na to odpowiedzieć, i Kościół musi to potwierdzić. Będzie też aplikacja na smartfon czy iPhone, która będzie działała w ten sposób, że będzie na niej mapa świata. Kiedy będę chciał się pomodlić w intencji powołania, to kliknę na tekst z Ewangelii. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Pomodlę się w tej intencji. Mapa świata się wygasi, zapali się świeczuszka i po chwili ta świeczka jako punkt biały zapali się na mapie świata. Czyli tam, gdzie ludzie będą modlić się w tej intencji, przy tej aplikacji, powstanie biały punkt. I ufam, że powstanie biała taka droga z Wiednia do Rzymu. A jak ktoś się dołączy na innych kontynentach, to tych świateł na mapie świata będzie więcej. No i jeśli uda nam się tę aplikację przygotować do 27 maja, to poprosimy, żeby papież Leon był pierwszym, który kliknie.
1: Poznańscy lekarze po raz kolejny wyruszyli do Kamerunu, gdzie przeprowadzą misję medyczną. Wolontariusze Fundacji Redemptoris Missio planują zoperować nawet 150 pacjentów, głównie z przepukliną. Zabiegi będą dużym wyzwaniem ze względu na dostępny sprzęt i warunki, ale dla wielu chorych to jedyna szansa na przeżycie. Anna Mikołajczyk z fundacji tłumaczy, że dla miejscowych przyjazd lekarzy to radość, a niekiedy źródło obaw.
3: Lekarze będą przez 3 tygodnie operować pacjentów w ośrodku misyjnym Essenk. Ich misja będzie polegała przede wszystkim na operacji przepuklin, no i ewentualnych nagłych przypadków, które będą w stanie zoperować, no bo na miejscu nie ma na co dzień żadnego lekarza, lekarza chirurga, także no to jest bardzo ważna misja ratująca życie tych, którzy tego potrzebują. Pierwsze rozmowy z siostrą wskazywały na 150 pacjentów, którzy czekają i są jakoś tutaj w kolejce, natomiast to zespół lekarski zdecyduje, ile faktycznie operacji są w stanie przeprowadzić, no bo najpierw trzeba pacjentów, że tak powiem, obejrzeć, zakwalifikować i dopiero potem można ich operować, no bo wiemy, że niestety niektóre stany no nie będzie można ich operować ze względu też na bezpieczeństwo tych ludzi, także no podejrzewamy, że będzie to, czy zakładamy, że będzie to około 100.

Polsce czy w Europie, ale nadal są to warunki bezpieczne do przeprowadzania takich zabiegów. No na pewno czasem są obawy, ale ze względu na to, że to jest ośrodek misyjny, czyli prowadzony przez polskie siostry, które tam żyją z tymi ludźmi na co dzień, no to one są tym gwarantem tego bezpieczeństwa i zaufania też do naszych lekarzy. Poza tym pierwsza misja była tam w 2022 roku i część tych pacjentów dzisiaj żyje, uprawia pole, no bo to jest ich główne zadanie, także oni będą takimi świadkami tego, że można przyjść do naszych lekarzy i to oni faktycznie pomagają, ratują życie i dają nową szansę. Także chcielibyśmy też bardzo serdecznie podziękować wszystkim tutaj naszym darczyńcom, którzy wspierają misję Fundacji Redemptoris Mission, no bo to dzięki Państwu możemy wysyłać lekarzy, organizować pomoc medyczną tam, gdzie ludzie są jej absolutnie pozbawieni, także bardzo serdecznie dziękujemy, że jesteście z nami, że nas wspieracie i tyle. Dzięki. It'd be it.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Boże Ciało w Poznaniu będzie można celebrować podczas wyjątkowego wieczoru adoracji i uwielbienia. Parafia pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego na Starołęce po raz kolejny organizuje wspólną modlitwę. Na placu przed kościołem wystawiony zostanie Najświętszy Sakrament, który na co

0: Dzień znajduje się w kościelnej kaplicy, pierwszej takiej w stolicy Wielkopolski, gdzie adoracja odbywa się przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Proboszcz parafii ksiądz Janusz Molewski zapowiada, że oprócz modlitwy nie zabraknie również śpiewu.
1: Tak, jesteśmy tutaj dzisiaj w tym studio dlatego, aby was zaprosić na Boże Ciało, ale nie tylko procesję, która ma miejsce i w takim wymiarze ogólnomiejskim w Poznaniu czy w poszczególnych parafiach miasta Poznania, ale także na wieczór wielbieniowo-adoracyjny, wielbienia i adoracji Najświętszego Sakramentu, który ma miejsce w naszej parafii od 4 lat na Starołęce przy kościele świętego Antoniego Padewskiego. Jest to wydarzenie, które zrodziło się w sposób oddolny. Mianowicie w naszej parafii od 4 lat funkcjonuje, od 5,5 roku funkcjonuje kaplica wieczystej adoracji. Jest to kaplica pierwsza w archidiecezji poznańskiej, która funkcjonuje przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Kiedy ksiądz biskup Szymon Stółkowski otwierał ją 25 grudnia 2020 roku, powiedział, że archidiecezja poznańska czekała 1050 lat na taką kaplicę. I w tej kaplicy dzisiaj adoruje około 370 osób, które obstawiają to 168 godzin w tygodniu. I właśnie te osoby stoją za tą inicjatywą tego wieczoru adoracyjno-wielbieniowego Boże Ciało. Jest tutaj ze mną pan Krzysztof Płóciennik, który jest głównym koordynatorem, ponieważ cała adoracja, wieczysta adoracja ma swoją organizację i chcielibyśmy się z wami też podzielić właśnie tym, w jaki sposób ta adoracja funkcjonuje.
2: Że tak jak ksiądz proboszcz wspomniał, już 1943 dni w naszej parafii trwa nieustannie adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy wieczystej adoracji. Przez 24 godziny ktoś zawsze jest w kaplicy i ktoś zawsze czuwa nad tym, żeby Pan Jezus nigdy nie był sam. I myślę, że to jest takie źródło tego, że jako wspólnota parafialna doszliśmy do wniosku, że uroczystość Bożego Ciała moglibyśmy przeżyć, ubogacić jeszcze w jakiś dodatkowy sposób. Takim centralnym punktem jest zawsze procesja Bożego Ciała, ale stąd zrodziła się przed 3 laty, dobrze mówię, przed 3 laty.
1: 5,5 roku.
2: Ale inicjatywa uwielbienia Pana Jezusa wieczorem. Wyprowadzamy wtedy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w monstrancji z kaplicy. Jest przed kościołem wybudowany duży ołtarz i trwa wspólne wielbienie. Zapraszamy na tą uroczystość. Oczywiście wszystkie osoby, które są zaangażowane w dyżurowanie w naszej kaplicy, wszystkie osoby, które adorują w naszej kaplicy, a też zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego miasta, abyśmy wspólnie mogli wielbić Pana Jezusa, abyśmy mogli się z Nim indywidualnie spotkać. Ta uroczystość wygląda w taki sposób, to nasze wspólne wielbienie wygląda w taki sposób, że rozpoczynamy o godzinie 20:00, to będzie w tym roku, jak co roku, w dniu uroczystości Bożego Ciała. Rozpoczynamy o godzinie 20:00, wspólną modlitwą, wspólnym wielbieniem, wspólnym śpiewem, a około godziny 21:00 będzie indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem dla każdego z nas, dla każdej osoby, która przyjdzie, która będzie chciała się spotkać w tym dniu w taki wyjątkowy sposób z Panem Jezusem.
0: I na koniec dzisiejszego wydania chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo mamy jeszcze jedno zaproszenie, w zasadzie to Eucharystyczny Ruch Młodych. Zaprasza Młodych Rycerzy Jezusa Eucharystycznego na ogólnopolskie spotkanie dzieci i młodzieży Festiwal Eucharystii Tarcza Wiary. Odbędzie się ono w Pniewach 13 czerwca, mówi ksiądz Marcin Nowak.
3: Dzieje się dzieje i to już od dłuższego czasu. Rok temu piękne wielkie święto 100 lat Eucharystycznego Ruchu Młodych w Polsce i to w sumie była taka iskra i inicjatywa do tego, żeby wrócić do tych spotkań corocznych i ta nazwa, która towarzyszyła nam rok temu, Festiwal Eucharystii, pozostała. I właśnie na festiwalu były pytania od dzieci, od młodzieży, od animatorów, czy będziemy się spotykać co roku. Widać, że dzieci chcą, pragną i dążą do takiej wspólnoty. Potrzebna jest im ta wspólnota, żeby świętować właśnie obecność Jezusa w Eucharystii. Przede wszystkim to są spotkania, które mają takie dwa główne cele. Pierwszy cel to oczywiście uczczenie Jezusa w Eucharystii, no bo skoro Eucharystyczny Ruch Młodych to też nasze serce, to jest centrum, w sumie nie tylko nasze jako ruchu, ale wszystkich nas, no bo serce Jezusa w Eucharystii czeka na każdego z nas, więc uczczenie Jezusa właśnie w Eucharystii poprzez mszę świętą i poprzez adorację. Oczywiście mamy jeszcze dwie formy uczczenia Jezusa w Eucharystii, jakim jest procesja i kongres, ale to oczywiście nie damy rady takich rzeczy zrobić na takim jednodniowym spotkaniu. Więc jest msza święta i jest adoracja, ale oczywiście do tego drugi aspekt, czyli budowanie wspólnoty, bycie razem ze sobą. No i tutaj wchodzi już ta nazwa, tarcza wiary, i pod nią jest coś ukryte. W Eucharystycznym Ruchu Młodych od samego początku, czyli już 100 lat temu, mówiono o tym, jak sama nazwa wskazuje, Król nam Chryste, zawsze i wszędzie, to nasze rycerskie hasło. Ten hymn nie jest tylko hymnem ministrantów, bo dzisiaj często kojarzony jest z ministrantami, ale jest hymnem właśnie dzieci w Eucharystycznym Ruchu Młodych już od 100 lat. Więc wracamy do tego obrazu rycerza. Przypominamy pierwotne znaczenie, które było zawarte w orędowniczkach, które wydawała Święta Urszula Duchowska dla dzieci. I tam właśnie była mowa o tym, że dziecko jest rycerzem, rycerką Jezusa. I wracamy do tego obrazu. I tak ciągle chodziło mi po głowie po stuleciu, jak to ugryźć, jak to zrobić. No i przyszedł mi tutaj od razu na myśl święty Paweł, który w swoim liście mówi o duchowej zbroi. I tam wymienia kilka elementów tej zbroi i zaczynamy od tego, co wybrałem jako w sumie fundament, czyli wiara, a wiara jest naszą tarczą. Stąd nazwa Tarcza Wiary. Wystarczy wejść na naszą stronę erm.pl/festiwal albo po prostu kliknąć sobie z ikonki festiwal i tam już mamy wszystkie informacje podane. Zawsze jak jest jakieś pytanie dodatkowe, można zadzwonić czy do mnie, czy do sekretariatu, chętnie udzielimy odpowiedzi. Nasze telefony, kontakty są oficjalnie dostępne na stronie Eucharystycznego Ruchu Młodych. Wystarczy się po prostu zgłosić, po prostu.
0: W dzisiejszym wydaniu chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo to już wszystko. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję. Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
4: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.

Muzyka z celuloidu. Zaprasza Tomek Wandel. Gramy z Bonda.

zapraszam na kolejne 74. spotkanie z cyklu Muzyka z celuloidu. Dziś wydanie specjalne, którego bohaterem będzie agent specjalny James Bond. Nazywam się Wandel, Tomek Wandel.

Premiera 26. Bonda była zapowiadana na rok 2026. Tak by zgadzały się numerki. Teraz wszystko na to wskazuje, że nowego agenta w tajnej służbie MI6 o kryptonimie 007 poznamy dopiero za 2 lata. Najbardziej w tej chwili pewne jest, że na szpiegowskim ekranie nie zobaczymy Daniela Craiga. On już definitywnie pożegnał się z tą rolą i podjął nowe, niekiedy bardzo wymagające wyzwania. Proszę w wolnej chwili sięgnąć po film Queer z jego udziałem. Craig powrócił też do roli detektywa Benoit Blanca w serii Na noże. Ale na salonach plotkują, że wyraził on chęć powrotu do szpiegowskiej serii po tym, gdy prawa do ekranizacji nabył Amazon. Tak więc, kto będzie nowym agentem 007? Faworytów jest 5. To Aaron Taylor-Johnson, Henry Cavill, Idris Elba i James Norton. Który z nich ma największe szanse? Myślę, że każdy. Według informacji z biura wytwórni Amazon MGM Studios dowiadujemy się, że 007 w nowej odsłonie będzie na pewno mężczyzną pochodzenia brytyjskiego. Podobnie jak 5 aktorów, których przed chwilą wymieniłem. Nad scenariuszem pracuje Steven Knight, odpowiedzialny w przeszłości za serial i film fabularny Peaky Blinders. Pozostaje na razie tajemnicą, jak podejdzie on do zagadnienia, gdyż, jak pamiętamy, agent 007 w filmie No Time to Die ginie i raczej twórcy filmu nie będą chcieli go wskrzesić. Niewykluczone też jest, że sięgną do jednej z dotąd niezekranizowanych bondowskich nowel autorstwa Iana Fleminga. Moim zdaniem powstanie zupełnie nowy scenariusz dostosowany do naszych czasów, a James Bond będzie nadal działał w tajnej służbie, tym razem jego królewskiej mości.

Reżyserem nowego filmu o agencie 007, roboczo nazwanym Bond 26, będzie Denis Villeneuve, filmowiec z Kanady. Dostał on już wcześniej propozycję reżyserii filmu No Time to Die. Odmówił ze względu na brak czasu wobec innych zobowiązań. Wtedy pracował nad ekranizacją Dune. W tym roku zobaczymy już trzecią jej część. W produkcję filmu po raz pierwszy w historii nie będzie zaangażowany nikt z rodziny Alberta Broccoli. Producentami z ramienia Amazon MGM Studios będą Amy Pascal i David Heyman, reprezentujący dwie oddzielne firmy producenckie – Heyday Films i Pascal Pictures. Jeśli do premiery dojdzie w roku 2028, tak jak jest to zaplanowane, odstęp między dwoma filmami z Bondem przekroczy 2231 dni, czyli czas pomiędzy filmami License to Kill a GoldenEye i będzie najdłuższą przerwą w historii tej szpiegowskiej franczyzy. Jak mówią na mieście, może być też taka sytuacja, że nie poznamy nowego Bonda w tej dekadzie. Dosadnie i sceptycznie na ten temat wyraził się w jednym z wywiadów brytyjski krytyk i historyk filmowy James Chapman. Amazon kupił tę niesamowicie lukratywną franczyzę, a ja mam wrażenie, że za bardzo nie wie, co z tym zrobić. Jednak według zapewnień wielu, James Bond will return.

007 First Light. Tak będzie nazywać się najnowsza gra komputerowa z Jamesem Bondem w roli głównej. Dostępna będzie na platformy gamingowe PlayStation i Xbox oraz na komputery PC. W tym przypadku data premiery jest już znana. To 27 maja tego roku, czyli już dosłownie za chwilę. Pozostańmy dziś już do końca w szpiegowskim klimacie. Kiedyś w tym miejscu opowiadałem o zamieszaniu, jakie powstało pomiędzy Ianem Flemingiem, Kevinem McClory i firmą producencką Eon Productions, czyli panami Albertem Broccoli i Harry Saltzmanem. Przedmiotem sporu były prawa autorskie, sprawa zakończyła się w sądzie, a jej finałem był film Never Say Never Again z 1983 roku, gdzie w roli Bonda pojawił się niespodziewanie po raz kolejny Sean Connery. Nie był to jedyny raz, kiedy to sąd musiał rozwiązywać sporne bondowskie kwestie. Poszło również o słynny muzyczny motyw. Po raz pierwszy pojawił się on w roku 1962 w filmie Dr. No.

Twórcą tego charakterystycznego ułożenia nut był wynajęty przez bondowskich producentów niejaki Monty Norman, brytyjski kompozytor musicalowy. W latach 50. i 60. ubiegłego wieku śpiewał w paru brytyjskich grupach muzycznych, tworzył piosenki dla siebie oraz dla innych artystów. W 1960 roku pisarz Vidyadhar Surai Prasad Naipaul wydał powieść A House for Mr. Biswas, która była satyrą na hinduskie zwyczaje, tradycje i rytuały. Jej bohaterem jest Mohun Biswas, syn hinduskich rodziców, według których urodził się w niewłaściwy sposób i z dodatkowym palcem. Jest traktowany jako wyrzutek społeczeństwa. Mimo trudnego dzieciństwa Mr. Biswas zostaje dziennikarzem, ma czwórkę dzieci i próbuje zbudować dom, który mógłby nazwać swoim. Ta popularna wśród Hindusów opowieść nie ma oczywiście nic wspólnego z agentem 00.

Bad Sign to Monty Norman, który, jak wspomniałem przed chwilą, niedługo później został wynajęty przez duet Broccoli Salzman, by stworzyć muzykę do pierwszego filmu z Jamesem Bondem w roli głównej. Panowie zwrócili uwagę na niego już pod koniec lat 50., gdy posłuchali muzyki jego autorstwa z filmu Espresso Bongo. W rezultacie Monty Norman skomponował ścieżkę dźwiękową do pierwszego filmu o Jamesie Bondzie wraz ze słynnym bondowskim tematem, wykorzystując motyw ze swojej hinduskiej piosenki. Pierwotna wersja nie do końca jednak zaspokoiła producentów, była ich zdaniem za mało dynamiczna i za mało rozpoznawalna. Postanowili to zmienić. Zatrudnili innego brytyjskiego muzyka. Ostatecznie zrobił to John Barry, podpisując się pod finalną wersję tego utworu. Prawa autorskie przypisywał sobie jednak Monty Norman. Powstał spór. O tym, kto ma rację, miał zadecydować sąd. Monty Norman wygrał 2 procesy o zniesławienie. W 1997 roku John Barry w sądzie zeznał, że otrzymał rękopis muzyczny utworu Normana, że go przearanżował według wskazówek firmy producenckiej Eon Productions, a także, że skomponował dodatkową muzykę i zaaranżował słynny już potem James Bond Theme. Po długich debatach wyrok sądu był jednoznaczny. Autorstwo motywu muzycznego przyznano Monty Normanowi. Tylko w latach 1976-1999 tantiemy za wykorzystanie słynnego tematu przyniosły mu prawie 500 000 funtów. Na płycie ze ścieżką dźwiękową do filmu Dr. No znajduje się przearanżowany przez Johna Barry motyw muzyczny skomponowany przez Monty Normana. Znajduje się tu również piosenka jego autorstwa Under the Mango Tree, która na ekranie we fragmencie jest

0: wykonywana również przez Seana Connery i Diane Copeland, która dubbinguje Ursulę Andress. Posłuchajmy w kolejności. Najpierw Diane Copeland, potem Sean Connery i na końcu Monty Norman.
1: Underneath the mango tree, make hula loops so. La da da dee da da dee, honey and me.
2: Underneath the mango tree, my honey and me.
3: Who is that?

W roku 2005 wspomniany Monty Norman, bohater mojej opowieści, wydał płytę Completing the Circle, na której znajdziemy m.in. oryginalny temat z Jamesa Bonda, który nigdy nie został wykorzystany, a który był bazą do przearanżowania go przez Johna Barry, oraz humorystyczną piosenkę Dum Diddy Dum Dum.

Słynny bondowski motyw pojawia się w każdym z 25 odcinków bondowskiej serii. Za każdym razem jest inaczej zaaranżowany. Każda nowa aranżacja oczywiście bazuje na tym, co stworzył John Barry, a wcześniej, rzecz jasna, Monty Norman. To wszystko na dziś. To było 74. spotkanie z muzyką z celuloidu. Za uwagę dziękuję, Tomek Wandel.

Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. To jest powtórka. Lista pokornych. Zaprasza Piotr Starzyński.

Nie ulęknę się żadnego zła, gdyż Ty jesteś ze mną, Panie. Twoje słowo i duch pocieszają mnie. Chrystus wykupił mnie od przekleństwa prawa, dlatego nie pozwalam żadnej chorobie mnie atakować. Wszelkie chorobotwórcze bakterie i wirusy giną, gdy tylko zetkną się z moim ciałem. W imieniu Jezusa każdy organ, tkanka i komórka mojego ciała funkcjonują w doskonały sposób, tak jak to zaplanował Bóg. Nie zgadzam się na żadne niedomagania mojego organizmu. W imieniu Jezusa. Bóg ożywia mnie według swego słowa. Pan pragnie powodzenia swego sługi. Błogosławieństwo Abrahama należy do mnie. Pamiętam o nim na wszystkich moich drogach, a on prostuje moje ścieżki. Jestem nowym stworzeniem w Chrystusie, Bożym dziełem stworzonym w Chrystusie Jezusie. Dlatego też jestem myśli Chrystusowej i Boża mądrość mieszka we mnie. Narodziłem się z Boga i wiara, która zwycięża świat, mieszka w moim wnętrzu, ponieważ większy jest ten, który jest we mnie, niż ten, który jest na świecie. Boży pokój rządzi w moim sercu i o nic się nie troszczę.

Skąd przychodzisz i dokąd idziesz? Pierwsza księga Mojżeszowa, 16:8. Patrz, kładę dziś przed tobą życie i dobro oraz śmierć i zło. Wybierz przeto życie, abyś żył. Piąta księga Mojżeszowa, rozdział 30, wersety 15 i 19. Czy nasze życie ma cel? Pytanie postawione w tytule posiada dwa aspekty. Każdy z nich ma wielkie znaczenie dla naszego życia. Po pierwsze, dokąd zmierzam? Jaki jest sens i cel mojego życia? Na jakiej przystani zakotwiczam moją łódź? Czy istnieje w ogóle jakaś przystań? Co by było, gdyby w tej pozornie bezpiecznej przystani czyhało niebezpieczeństwo, które spowoduje, że łódź mego życia ulegnie rozbiciu? Każdy podróżnik, który kontynuuje podróż, nie mając najmniejszego pojęcia o celu swojej drogi, postępuje bardzo lekkomyślnie. A jednak takie zachowanie charakteryzuje większość ludzi. Czy może także i ciebie? Po drugie, czy ktoś kieruje moim życiem? Być może powiesz wraz z pewnym angielskim poetą: ja sam jestem panem mojego losu, kapitanem mojego życia. Zastanów się jednak nad tym, czy jesteś dobrym kapitanem, panem swoich zachowań i reakcji, mądrym w podejmowaniu decyzji i urzeczywistnianiu swoich celów. Czy szanujesz Boże przykazania? Każdy prawdziwie wierzący chrześcijanin ma obydwa te pytania, może odpowiedzieć: Jezus jest moim celem. Jezus jest moim Panem. Człowiek taki wie, dokąd zmierza oraz komu powierzył ster swojego życia. Drogi słuchaczu, droga słuchaczko, a jaki jest cel twojego życia? Czy zmierzasz ku nieszczęściu, byle jak najdalej od swojego Stwórcy, czy do nieba, oddając ster w Boże ręce? Niemen, znany czy nieznany?

każdy, kto ma odwagę wychodzić przed publiczność na scenie, musi mieć po prostu w sobie tę nieopartą chęć popisywania się. Z relacji przynajmniej mojej rodziny dowiedziałem się, że już miałem 2 lata, już się popisywałem. Jako 9-letni chłopak to próbowałem swoich sił w chórze kościelnym. Jeszcze wtedy śpiewając altem, ponieważ tak się składa, że ja po wojnie się znalazłem w innym kraju. Urodziłem się w Polsce, a znalazłem się w kraju sowieckim, czyli w Związku Sowieckim. I tam chodziłem do szkoły rosyjskiej. Nomen omen na Białorusi do rosyjskiej szkoły. To jest trochę dziwne. W każdym razie śpiewałem sporo piosenek rosyjskich właśnie. To dzisiaj bardzo lubię. No chociażby słynna taka epokowa pieśń więźniów zabajkalskich, Padikim Stiepiam Zabajkalia, albo Stiep da Stiep Krugom. No różne to były piosenki i śpiewałem je. W domu się wychowałem od początku, mimo że chodziłem do tej ruskiej szkoły, o której mówiłem, to jednak się wychowałem na elementarzu polskim i duży księgozbiór w domu polskich książek spowodował to, że ja czytając te książki jednak radziłem sobie zupełnie nieźle. W Związku Sowieckim wychodziło sporo nagrań latynoskich, meksykańskich.

dzieciństwa, ale już tego późniejszego, jeszcze właśnie po drugiej stronie granicy. I słuchałem, pamiętam, nawet miałem sporą kolekcję płyt. Natomiast kiedy przyjechałem do Polski i zacząłem trochę podśpiewywać tutaj na wybrzeżu w klubie studentów Żak, w kabarecie To Tu, no ile miałem? 21, 2. Czasami tak z niechęcią określało się ludzi z Zaboga, w tym i mnie. Ale kiedy mój pseudonim stał się moim nazwiskiem, to ja już teraz nawet to podkreślam. Niemen z Zaboga. Traf chciał, że zaprzyjaźniłem się z attaché kulturalnym ambasady brazylijskiej, który w Gdyni mieszkał. Ale on przychodził właśnie do Żaka. Do kawiarni w ogóle, pamiętam, przychodził. I on mi podrzucił oryginalne teksty. A jeszcze, żeby było lepiej, to w pewnym momencie córka któregoś meksykańskiego z kolei ambasadora też występowała u nas w kabarecie. I ona mnie poprawiała. Nie było żadnych tak zwanych obsów, bo niestety mamy dowody na to. Pamiętam, była taka bardzo piękna piosenka Ave Maria no Morro. A właściwie Ave Maria no Morro po portugalsku. I ja za głowę się złapałem, kiedy posłuchałem tego nagrania w wykonaniu Katarzyny Bowery, która śpiewa po prostu o żelaznym wilku.

chorowali z powodu swego występnego życia i cierpieli z powodu swoich win. Posłał słowo swoje, aby ich uleczyć i wyratować ich od zagłady. To Psalm 107, wersety 17 i 20 oraz lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Księga Izajasza, rozdział 9, pierwszy werset. Zapowiedź przyjścia Zbawiciela. A ty, chytry wrogu rodzaju ludzkiego, głowę twoją zetrę przez potomka jego. Wyrwie śmierć żądło, ślepym da przejrzenie, w nim jeńcy tyrana znajdą uwolnienie. Ci, co siedzą w mroku, ujrzą światłość wielką. Na drogę pokoju stawi duszę wszelką. On będzie mi synem, mej duszy wybrańcem. Zbawienie ogłosi aż po ziemi krańce. Będzie śmierci śmiercią i grobem dla grobu. Dlatego już dzisiaj ubieram was obu w odzienie ze skóry zwierza niewinnego, aby w tym obrazie pokazać wam jego. On za was się u mnie skutecznie zastawi, przez swoją ofiarę od grzechu wybawi. Odnajdzie zgubionych, w dom wywiedzie tułaczy, zaprzańcom i wrogom w miłości wybaczy. Odprawił więc Pan Bóg z Edenu człowieka, niech uprawia ziemię i zbawienia czeka. Gdy Zbawiciel przyjdzie, to wszystkich po stołu prawdziwie pocieszy wśród łez i mozołu.

To była powtórka. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Dobre radio na dobry dzień. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Uczniowie rzekli do Jezusa: oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie potrzeba, aby cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś. Odpowiedział im Jezus: teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie, każdy w swoją stronę, a mnie zostawicie samego. Ale ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. To wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi, ja zwyciężyłem świat.
2: Uczniowie stwierdzają: teraz mówisz otwarcie. Grecki termin otwarcie oznaczało prawo i odwagę mówienia prawdy, nawet gdy jest ona niewygodna. Ile razy milczę, bo boję się reakcji? W domu, w pracy, szkole, na osiedlu czy ulicy wybieram bezpieczną wersję siebie. Jezus w najtrudniejszym momencie swojego życia mówi wprost i to właśnie uczniowie uznają za dowód, że pochodzi od Boga. Pomyśl, kiedy ostatnio powiedziałem komuś bliskiemu coś trudnego, ale prawdziwego? Jeśli powinienem powiedzieć bolesną prawdę, to co mnie przed tym powstrzymuje?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobra noc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Henryk Sienkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki.
2: Wać panna wysiądź, wać panna jedz, wać panna pij, żeby przy tym był grubian, ale nie był, żeby nie był troskliwy, ale był. W krasnym stawie zaraz powiedziałam sobie, nie patrzysz na mnie, czekaj. A to już w Łęcznej mnie samą tak rozebrało, że strach. Tu powiem ci, że mu w te siwe oczy jeno patrzała, a gdy się roześmiał, to już i mnie radość brała, jakobym owo niewolnicą jaką była. Oleńka zwiesiła głowę, bo i jej siwe oczy przyszły na pamięć. I tamten by tak samo mówił, i tamten komendę wiecznie miał na ustach, dzielność w obliczu, jeno sumienia nie miał, ni bojaźni Bożej. A Anusia idąc za własną myślą mówiła dalej. Kiedy z Buzdyganem na koniu po polach latał, to myślałam, że orzeł albo hetman jaki. Tatarowie się go gorzej ognia bali. Gdzie przyjechał, posłuch musiał być, a jak się bitwa zdarzyła, to ognie na niego z ochoty na krew biły. Siła ja godnych kawalerów w łubniach widziałam, ale takiego, żeby mnie strach przed nim brał, nigdy mnie widziała. Jeżeli ci go Pan Bóg przeznaczył, to go dostaniesz. A żeby zaś ciebie nie lubił, temu się wierzyć nie chce. Lubić to on nie lubił troszeczkę, ale inną więcej. Sam mi nieraz mówił, szczęście tować panny, że ni zapomnieć, ni odkochać się nie mogę, bo inaczej lepiej by wilkowi kozę powierzyć, aniżeli mnie taką dziewczynę. Cóżeś mu na to? Mówiłam mu tak. Skądże wać pan wiesz, żebym mu była wzajemną? A on odpowiadał, ja bym nie pytał. I rób tu co chcesz z takim. Głupia tamta, która go nie pokochała i samą zatwardziałość musi mieć w sercu. Pytałam go, jak jej imię. Nie chciał powiedzieć. Lepiej mówił, tego nie tykać, bo to bolączka. A druga, powiada bolączka, to Radziwiły, zdrajcy. I zaraz tak straszną twarz czynił, że byłabym wolała do mysiej jamy się schować. Po prostu bałam się go. Ale co tam, nie dla mnie on, nie dla mnie. Proś o niego świętego Mikołaja. Wiem od ciotki, że najlepszy to w takich terminach protektor. Bacz jeno, byś go nie obraziła, innych bałamucąc. Już nigdy nie będę. Jeno tyle, odrobinę. Tu Anusia pokazywała na palcu, ile sobie pozwoli i małą sobie wyznaczała porcję, co najwięcej na pół paznokcia, by świętego Mikołaja nie obrazić. Ja nie przez pustą swawolę to czynię. Tłumaczyła się panu miecznikowi, który także począł jej bałamuctwo do serca brać. Ale muszę, bo jeżeli nam ci oficjerowie nie pomogą, to się nigdy stąd nie wydostaniem. Ba, Braun nigdy nie dopuści. Braun pogrążon, odrzekła cienkim głosikiem i spuszczając oczy. A Fitzgregory? Pogrążon, odrzekła jeszcze cieniej. A Ottenhagen? Pogrążon. A von Iren? Pogrążon. Niechże wać pannę las ogarnie. To widzę z jednym ketlingiem, tylko nie umiałaś sobie dać rady. Nie cierpię go. Ale kto inny da sobie z nim rady? Zresztą obejdzie się bez jego pozwolenia. I wać panna myśli, że jak zechcemy uciekać, to oni nie przeszkodzą? Pójdą z nami, odrzekła, wyciągając główkę i mrużąc oczy Anusia. Dla Boga, to czemu tu siedzimy? Dziś bym chciał być daleko. Ale z narady, która zaraz nastąpiła, wypadło, że należy czekać, póki się losy bogusławowe nie rozstrzygną i póki pan Podskarbi albo pan Sapiecha nie zbliżą się w okolice Żmudzi. Inaczej groziła sroga zguba nawet od swoich. Towarzystwo cudzoziemskich oficerów nie tylko nie stanowiłoby obrony, ale powiększało jeszcze niebezpieczeństwo. Lud bowiem prosty tak strasznie był na cudzoziemców zawzięty, że każdego, kto polskich szat nie nosił, mordował bez miłosierdzia. Polscy bowiem dygnitarze noszący obce suknie, nie mówiąc o dyplomatach austriackich i francuskich, nie mogli podróżować inaczej, chyba pod osłoną potężnych oddziałów wojskowych. Wać państwo mi wierzcie, bo mia przejechała cały kraj, mówiła Anusia. W pierwszej lepszej wsi, w pierwszym lepszym lesie grasanci wymordują nas, nim spytają, ktoś my tacy. Nie można inaczej uciekać jeno do wojsk. Ba, będę miał własną partię. Nim ją waćpan zbierzesz, nim do znajomej wsi dojedziesz, czy je stracisz. Wieści o księciu Bogusławie powinny wkrótce nadejść. Panu Braunowi kazałam, by zaraz mi wszystko donosił. Braun jednak przez długi czas nic jej nie donosił. Ketling natomiast począł odwiedzać Oleńkę, bo pierwsza, spotkawszy go pewnego dnia, wyciągnęła doń rękę. Młody oficer źle wróżył z tej głuchej ciszy. Wedle niego książę ze względu na lektora i Szwedów nie zamilczałby o najmniejszym powodzeniu i raczej by je przesadzał, aniżeli milczeniem znaczenie rzeczywistych przewag osłabiał. Nie przypuszczam, żeby miał być już zniesiony ze szczętem, mówił młody oficer, ale pewnie znajduje się w ciężkim położeniu, z którego wyjście znaleźć trudno. Wszystkie wieści przychodzą tu tak późno, odrzekła Oleńka. A najlepszy dowód na Częstochowie, o której cudownej obronie dowiedzieliśmy się szczegółów dopiero od Panny Bożobohatej. Ja, pani, wiedziałem już o tym dawniej, ale nie rozumiejąc jako cudzoziemiec waloru, który dla Polaków ma to miejsce, nawet nie wspomniałem pani o tym. Boże się w tak wielkiej wojnie jako wyjść zameczek na czas obroni kilka szturmów odeprze, to się zawsze zdarza i zwykle nie przywiązuje się do tego wagi. A przecie byłaby to dla mnie najmilsza nowina. Widzę istotnie, że źle uczyniłem, bo z tego, co jak teraz słyszę, po owej obronie zaszło, miarkuję, że to ważna rzecz, która na całą wojnę wpłynąć może. Wszelako, wracając do podlaskiej księcia ekspedycji, to inna sprawa. Częstochowa daleko, Podlasie bliżej. A gdy księciu powodziło się początkowo, pamiętasz, pani, jak prędko przychodziły nowiny. Wierzaj mi, pani, jestem młodym człowiekiem, ale od 14 roku życia żołnierzem i doświadczenie mi mówi, że owa cisza i źle wróży. Raczej dobrze, odrzekła panna. Na to Ketling. Niech będzie dobrze. Za pół roku kończy się moja służba. Za pół roku rozwiązuje się moja przysięga. W kilka dni po tej rozmowie nowiny nareszcie nadeszły. Przywiózł je pan bies herbu Kornia, zwany na dworze Bogusławowym Kornutusem. Był to szlachcic polski, ale cudzoziemczały zupełnie, bo od pacholęcych niemal lat w wojskach zagranicznych służąc, prawie po polsku zapomniał, a przynajmniej mówił jak Niemiec. Duszę miał także z cudzoziemczałą, dlatego wielce do osoby księcia był przywiązany. Jechał on z ważną misją do królewca. W Taurogach zaś zatrzymał się tylko dla wypoczynku. Braun z Ketlingiem przyprowadzili go zaraz do Oleńki i Anusi, które obecnie mieszkały już i sypiały razem. Braun stanął frontem przed Anusią, po czym zwrócił się do pana Biesa i rzekł: to jest krewna pana Zamojskiego, starosty Kałuskiego, za tym i księcia pana, dla której kazał wszelkie mieć atencje, a która życzy sobie nowiny z ust naocznego świadka posłyszeć. Pan Bies z kolei wyprostował się jak po służbie i czekał pytania. Anusia nie zaprzeczała pokrewieństwa z Bogusławem, bo bawiły ją hołdy wojskowych, więc skinęła ręką na pana Biesa, by usiadł, co gdy uczynił, spytała: gdzie się książę obecnie znajduje? Książę cofa się ku Sokółce, daj Boże szczęśliwie, odrzekł oficer. Mówać pan szczerą prawdę, jak mu idzie. Powiem szczerą prawdę, odrzekł oficer. I nic nie zataję, mniemając, że jej dostojność znajdziesz w duszy swej fundament do wysłuchania nowin mniej pomyślnych. Znajdę, odrzekła Anusia, stukając pod suknią korkiem o korek z ukontentowania, że ją zwą jej dostojnością i że nowiny są mniej pomyślne. Z początku wszystko nam szło dobrze, mówił pan Bies. Starliśmy po drodze kilka kupreberizantów, rozbiliśmy pana Krzysztofa Sapiecha i wycięliśmy dwie chorągwie jazdy oraz regiment piechoty dobrej, nikogo nie żywiąc, za czym znieśliśmy pana Chorotkiewicza i szledwie sam uszedł, a inni powiadają, że zabit, za czym zajęliśmy ruiny tykocińskie. To już wszystko wiemy. Powiadaj prędkować pan niepomyślne nowiny, przerwała nagle Anusia. Racz tylko pani wysłuchać ich spokojnie. Doszliśmy aż do Drohiczyna i tam... Naraz odwinęła się karta. Mieliśmy wieść, że pan Sapiecha jeszcze daleko. Tymczasem dwa nasze podjazdy jakoby w ziemię wpadły. Nie wrócił ni świadek klęski. Wtem pokazało się, że jakieś wojska idą w przodku przed nami. Wielka stąd powstała konfuzja. Książę pan począł myśleć, że wszystkie poprzednie relacje były fałszywe i że pan Sapieha nie tylko nastąpił, ale i drogę przeciął. Poczęliśmy się tedy cofać, bo w ten sposób można było przydybać nieprzyjaciela i do walnej bitwy, której koniecznie chciał książę, go zmusić. Ale nieprzyjaciel nie dawał pola. Jeno ciągle napadał i napadał. Poszły znów podjazdy i wróciły poszarpane. Odtąd poczęło nam wszystko w ręku topnieć. Nie mieliśmy spokoju we dnie ani w nocy. Drogi nam psuto, groble przecinano. Przejmowano wiwendę. Poczęły chodzić słuchy, że sam pan Czarniecki nas gnębi. Żołnierz nie jadł, nie spał. Duch upadł. W samym obozie ginęli ludzie. Jakoby ich ziemia pożerała. W Białymstoku nieprzyjaciel zachwycił znów cały podjazd. Kredensy i karoce książęce i działa. Nigdy nic podobnego nie widziałem. Nie widziano też tego w poprzednich wojnach. Książę wpadł w alterację. Chciał jednej walnej bitwy, a musiał staczać co dzień po 10 mniejszych i przegrywać. Ład rozprzęgał się, a cóż dopiero wyrazić zdoła naszą konfuzję i strach, gdyśmy się dowiedzieli, że sam pan Sapieha jeszcze nie nastąpił i że to tylko potężny podjazd przedostał się przed nas i tyle niewypowiedzianych klęsk nam zadał. W podjeździe tym były wojska tatarskie. Dalsze słowa oficera przerwał pisk Anusi, która rzuciwszy się nagle oleńce na szyję zakrzyknęła: Pan Babinicz! Oficer zdumiał, usłyszawszy nazwisko, ale sądził, że to przestrach i nienawiść wyrwały dostojnej pani z piersi ten okrzyk, więc dopiero po chwili tak mówić począł. Komu Bóg dał wielkość, temu dał i siłę do zniesienia ciężkich terminów. Więc racz się pani uspokoić. Tak istotnie zowie się ten piekielnik, który los całej wyprawy podkopał i nieobliczonych jeszcze szkód stał się przyczyną. Nazwisko jego, której dostojność z taką zdumiewającą bystrością odgadłaś, powtarzają teraz wszystkie usta z przerażeniem i wściekłością w naszym obozie. Tego pana Babinicza widziałam w Zamościu, odrzekła prędko Anusia. I gdybym była odgadła... Tu umilkła i nikt nie dowiedział się, co by w takim razie zaszło. Oficer po chwili milczenia tak mówić począł znowu. Nastały odwilże i ciepła. Wbrew, można rzec, przyrodzonemu natury porządkowi, bo mieliśmy wiadomość, iż na południu Rzeczypospolitej zima trzyma się jeszcze tęga, a my za się brodziliśmy w roztopach wiosennych, które naszą ciężką jazdę do ziemi przykuły. On zaś, mając ludzi lekkich, tym bardziej dojeżdżał. Co krok roniliśmy wozy i działa, także w końcu komunikiem iść przyszło. Mieszkaniec okoliczny, w ślepej zaciekłości swej, jawnie sprzyjał napastnikom. Będzie co Bóg zdarzy, ale w desperackim stanie zostawiłem cały obóz i samego księcia pana, którego w dodatku febra złośliwa nie opuszcza i po całych dniach sił pozbawia. Bitwa generalna wszakże nastąpi wkrótce, ale jak to się obróci, Bóg wie i pokieruje... Cudów należy się spodziewać. Gdzieś waś pan zostawił księcia? Na dzień drogi od Sokółki. Książę ma zamiar okopać się w Suchowoli lub tamtejszym Janowie i bitwę przyjąć. Pan Sapieha jest o 2 dni drogi. Gdym wyjeżdżał, mieliśmy trochę wolniejszego oddechu, bo od schwytanego języka dowiedzieliśmy się, że sam Babinicz odjechał do głównego obozu. Bez niego zaś Tatarowie nie śmieją tak następować, kontentując się szarpaniem podjazdów. Książę, który jest wódz niezrównany, wszystkie nadzieje na walnej bitwie gruntuje. Ale to, gdy znów, a gdy go febra chwyci, musi inaczej myśleć, czego najlepszy dowód w tym, iż mnie wysłał do Prus. Po co tam waś pan jedziesz? Albo książę bitwę wygra, albo przegra. Jeżeli przegra, całe Prusy elektorskie pozostaną bez obrony. I snadnie może się zdarzyć, że pan Sapieha przejdzie granicę, aby elektora do decyzji skłonić. Owóż... Mówię to, gdy tajemnicy nie ma żadnej. Jadę ostrzec, by jako

miłować, pana miecznika za wyloty ciągnąć i wołać: a co? A co, mówiłam? Kto zgnębił księcia Bogusława? Może pan Sapieha? Figę pan Sapieha! Kto Szwedów tak samo gnębi? Kto zdrajców wypleni? Kto największy kawaler? Największy rycerz? Pan Andrzej! Pan Andrzej! Jaki pan Andrzej? Spytała nagle, blednąc, Oleńka. To ci nie mówiłam, że jemu Andrzej na imię? Sam mi to powiadał pan Babinicz. Pan Babinicz! Niech żyje pan Babinicz! Już i pan Wołodyjowski lepiej by nie potrafił. Co tobie, Oleńko? Bilewiczówna otrząsnęła się, jakby pragnąc zrzucić z siebie brzemię ciężkich myśli. Nic, myślałam, że to imię sami zdrajcy noszą, bo był ktoś, który króla podejmował się żywego lub umarłego Szwedom albo księciu Bogusławowi sprzedać i na imię miał także Andrzej. Niech go Bóg potępi, huknął miecznik. Co tam zdrajców po nocy wspominać? Radujmy się lepiej, gdy jest czego. Niech tylko tu pan Babinicz nadciągnie, dodała Anusia. Otóż tak, będę, umyślnie będę jeszcze bardziej Brauna bałamuciła, by całe prezydium pobuntował i z ludźmi, z końmi i z nami razem do pana Babinicza przeszedł. Uczyń tować panna, uczyń, zawołał rozochocony miecznik. A później figa tym wszystkim Niemcom. Może też on o tej niegodnej zapomni i mnie po... ko... Tu znowu pisnęła cieniuteczką, zakryła oczy rękoma. Nagle gniewna myśl musiała jej przyjść do głowy, bo uderzyła pięstką w pięstkę i rzekła: jak nie, to za pana Wołodyjowskiego pójdę.

Dobranoc z Radiem Emaus.